Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Oscar, I

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: To na zegarze mamy już prawie godzinę szóstą. No ale w kalendarzu mamy 26 dzień września. Przyglądam się mapom pogodowym i tam same dobre informacje się pojawiają. No może jeszcze niekoniecznie mówię o wartościach na termometrze, bo 13 stopni mamy na Helu, a zaledwie 3 stopnie mamy w Jeleniej Górze, ale to się dzisiaj będzie dynamicznie zmieniać. Proszę oczywiście pamiętać, że w tym okresie jesiennym te poranki rześkie, chłodne, nawet bym powiedział zimne. Natomiast później wartości na termometrach pójdą zdecydowanie w górę, bo wchodzimy w taką fazę, która będzie trwała tydzień. Na razie, tak mówią te długoterminowe prognozy pogody, kiedy na termometrach spokojnie zobaczymy dwójkę z przodu, a później, a właśnie, nawet i 25 stopni w tej przepięknej porze roku, jaką jest jesień, czyli piękna polska złota jesień, czyli to hasło wreszcie nabierze takiego realnego wymiaru. No więc motocykliści, jak najbardziej, każda sobota od godziny 6 do godziny 11 jest motocyklowa w Polskim Radiu Kierowców, więc lewa w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz uwaga, proszę słuchać bardzo, bardzo uważnie. Na przeważającym obszarze kraju dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na szczęście, z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu, a później już będzie tylko lepiej, więc proszę się nie martwić. Rano miejscami jeszcze będą występowały mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. W wielu miejscach naprawdę jeszcze taka delikatna mżaweczka i czuć wilgoć w powietrzu. Ale proszę się nie stresować, będzie pięknie, słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu. Około 18 stopni zobaczymy w centralnej części naszego kraju i uwaga, 21 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr dzisiaj słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami może być umiarkowany. A jeśli chodzi o ciśnienie, to w Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali, no i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy minutę po godzinie 6, no i właśnie lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. I przecież wiecie, że startujemy na wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców, więc dzisiaj przygotowania zakrojone na szeroką skalę. O tym, jak przygotować się na wycieczkę motocyklową jesienią, dzisiaj na pewno mówić będziemy. A co u was słychać? Czekam na wiadomości w aplikacji. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry!

0: Koteluk jeszcze śpi, ale my już absolutnie nie. Kuba Domorancki do nas dołączył.
1: A dzień dobry.
0: No i Kuba dzisiaj będzie przyglądał się drogowej sytuacji. Będzie was informował na bieżąco co 20 minut, co się dzieje być może przed wami, więc jeśli startujecie dzisiaj w jakąś trasę albo po prostu na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną, to jak najbardziej te informacje będą przydatne. Jak jest na drogach? Spokojnie.
1: Na razie
0: chyba,
1: dosyć spokojnie. No, dzisiaj poranne godziny szczytu nie będzie, ale poranne spowolnienia owszem są.
0: No to posłuchajcie gdzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nieco wolniej jedzie się na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Chociażby na A4, pomiędzy węzłami Rudno a Balice, także na Krajowej 94, na obwodnicy Wieliczki i w pobliżu Olkusza oraz na drodze Krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Na A1 mamy utrudnienia pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. To w związku z pracami remontowymi i tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. A drogowcy pracują także chociażby na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, na Krajowej 1 na wysokości Pszczyny oraz na trasie ekspresowej S52 niedaleko obwodnicy Bielska Białej. I tutaj wszędzie tutaj właśnie obserwujemy niewielkie poranne spowolnienia. Tak jak powiedziałem, nie ma mowy dzisiaj o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego, więc nie ma korków jak zwykle o tej porze od poniedziałku do piątku, chociażby na Mazowszu. Ekspresowa 8 w Warszawie, ekspresowa 2 w Warszawie także. Tutaj jedzie się dosyć spokojnie, żadnych korków, żadnych spowolnień. Ale na Krajowej 7 na północ od Warszawy, no tu tradycyjnie oczywiście remont, zwężenie jezdni i pewne spowolnienia obserwujemy niedaleko Dziekanowa Leśnego czy Łomianek, czy już bliżej warszawskich Młocin. Potężne kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. W Dorohusku ciężarówki czekają około 30 godzin, w Chrebennem około 20, w Korczowej około 19, a w Medyce około 15 godzin. Przypominam jeszcze, że jest to tylko szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kto z was już wstał, albo kto jeszcze nie zasnął, no to proszę się zameldować w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można także się oczywiście nagrywać. Proszę pamiętać o tej funkcjonalności. Macie minutę do wykorzystania, a my jak zwykle oczywiście o poranku. Bardzo jesteśmy ciekawi, co u was słychać dzisiaj w sobotni poranek.

20 minut po godzinie 6, lewa w górę, w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Pewnie wiecie, że szykujemy się do wyprawy motocyklowej. Startujemy już jutro i najbliższy poniedziałek to będzie Lublin. I właśnie stamtąd poranny rozrusznik od godziny 6 do godziny 10. Więcej o tej trasie i więcej o przygotowaniach do naszej wyprawy, jesiennej wyprawy motocyklowej, na pewno jeszcze dzisiaj do godziny 11. A wy? Co u was?

0: jeszcze nas.
1: O, proszę bardzo, ktoś tutaj pisze do nas w aplikacji, że kto jeździ motorem po wschodniej części kraju pod koniec września? Po pierwsze, nie motorem, to już mam nadzieję, że już powinniście wiedzieć, że motocyklem. Motor to jest silnik, a jakby motocykl to jest jakby cała ta zabawa połączona. Motor, siodełko i tym podobne. Natomiast jeśli chodzi o wschód kraju, no to tam faktycznie na Lubelszczyźnie wylądujemy, potem przejedziemy do Krosna, no a potem będziemy kierować się w stronę Rybnika. No i mam wrażenie, że ktoś, kto nas pozdrawia i mówi, że motocykl to tylko we Włoszech, absolutnie się z tym nie zgadzam. Mam wrażenie, że chyba nie jest w Polsce, bo nie wie, co się dzieje dzisiaj w Polsce, jak będzie pięknie. Piękna Polska, złota jesień, ciepło. I tutaj deszczu na tych długoterminowych prognozach na naszej trasie w ogóle nie ma. My trochę liczyliśmy
2: lato
1: na ten
2: wraca
1: deszcz.
2: Właściwie.
1: Tak, ale liczyliśmy trochę na ten deszcz z Patrykiem, bo chcieliśmy udowodnić i pokazać, że jazda w deszczu, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, dobrze ubrani, jest czymś naprawdę przyjemnym.
2: Nawet ale spokojnie, może jeszcze coś was zaskoczy.
1: Więc pozdrawiamy motocykle jak najbardziej, tak? Sezon motocyklowy się nie kończy, nie zamykamy, wręcz przeciwnie, otwieramy jego jesienną odsłonę i udowodnimy wam w przyszłym tygodniu, że naprawdę warto. No dobrze, to teraz jedziemy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne spowolnienia w województwie lubelskim, zwłaszcza na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami a Lublinem, gdzie na fragmencie kilkukilometrowym trwają prace remontowe i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Wolniej jedzie się i w kierunku Lublina, i w drugą stronę, czyli w kierunku granicy państwa w Chrebennem. A propos granic, mówiłem kilkanaście minut temu o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy dosyć poważne, potężne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju, zwłaszcza w Dorohusku, w Chrebennem, w Korczowej i w Medyce. A teraz wspomnę o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj także pewne problemy obserwujemy. Chodzi o ciężarówki, które też oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski. I tak jest przede wszystkim w Koroszczynie, a zatem w województwie lubelskim. Ciężarówki oczekują tu około 5 godzin. Natomiast na przejściu w Bobrowniku, to jest w województwie podlaskim, ciężarówki oczekują mniej więcej godzinę. W Terespolu, gdzie ciężarówki nie mogą przekraczać granicy, tylko autobusy i samochody osobowe, obserwujemy spore kolejki właśnie aut osobowych, które także chcą wyjechać z naszego kraju. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tak jak no, już zostało wspomniane, dzisiaj sobota, nie ma porannych godzin szczytu komunikacyjnego, ale są pewne poranne spowolnienia także na Mazowszu. Na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Warszawą a Łomiankami, na krajowej 79 niedaleko Piaseczna oraz na starej 7 pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Stolicą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc jazda motocyklem jesienią jest czymś bardzo, bardzo przyjemnym. Oczywiście z zastrzeżeniem, że trzeba zwrócić uwagę na pewne drobne rzeczy, których nie ma i na które nie musieliśmy zwracać uwagi latem.

przepięknym, słonecznym i suchym. O tych wszystkich elementach dzisiaj będziemy jeszcze opowiadać, więc szykujemy się na wyprawę razem z wami oczywiście. Mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w tej trasie. A wy wybieracie się dzisiaj na jakąś przejażdżkę motocyklową? Piszcie absolutnie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Czekamy.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

20 minut jeszcze do godziny 7. Czy to będzie weekend motocyklowy? Oj, zdecydowanie tak. No podejrzewam, że są też tacy, którzy sam sezon będą zamykać. Ale może jeszcze nie warto, może jeszcze jakoś to przeciągniemy, bo warunki pogodowe w przyszłym tygodniu fantastyczne do jazdy. No i Daro z Częstochowy pisze, jutro Tor Jastrząb i Track Day, lewa w górę. Daro z Częstochowy pozdrawia, Daro pozdrawiamy również ciebie, lewa w górę.

0: Czy coś zmieniło się na drogach? Przybyło samochodów?
1: Troszeczkę, ale bardzo powolutku. Tak się budzimy jednym oczkiem na razie.
0: Cały czas sobotni poranek, więc tak spokojnie i leniwie. Podejrzewam, że jeszcze się szykujecie, jeśli ktoś na przykład do pracy się wybiera w sobotni poranek, więc jeszcze na drogach spokojnie, chociaż są spowolnienia. O nich więcej już teraz Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nieco wolniej jedzie się, jak to zwykle bywa, na A1 w województwie śląskim, pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym trwają prace remontowe i ruch w obu kierunkach odbywa się tylko jezdnią w stronę Łodzi. Dodatkowo prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę. A1 remontowana jest także na północy naszego kraju i w pobliżu Grudziądza i na wysokości Trzewa. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. Spowolnienia, poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą a Łomiankami, podobnie na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na drodze Krajowej 61 na odcinku Zegrze Legionowo. Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym w okolicy miejscowości Grębiszów. Te problemy związane są także z pracami drogowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą. Jeżeli chodzi o sytuację w Małopolsce, no to tutaj przybywa samochodów cały czas na A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice. To jest fragment remontowany, to jest po pierwsze, a poza tym w pobliżu bramek w Balicach zwykle właśnie, nawet o tej porze w sobotę, tworzą się niewielkie zatory. No i teraz nie jest inaczej, że oczywiście właściwie te spowolnienia robią się coraz większe. Chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa, czyli ten ruch zwalnia od strony Katowic. Jeszcze jedna trasa małopolska, droga krajowa numer 94. Tutaj mamy utrudnienia i w Wieliczce, i w pobliżu Olkusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Artur Strocka pisze, wypadek przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa. Pozdrawia. No właśnie, tak a propos tych spowolnień. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Gdyby coś działo się na waszej trasie, to proszę oczywiście albo pisać, albo się nagrywać, albo dzwonić do nas 22 513 11 11.

0: znikną. To na pewno te mgły, które jeszcze w wielu miejscach o poranku występują. 13 stopni teraz mamy na Helu, to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. W Polsce centralnej około 11-12 stopni, natomiast najchłodniej w Jeleniej Górze. Tutaj do termometry IMGW nie chcą pokazywać inaczej. Ja je proszę, ale one na razie jeszcze ani drgną, tylko 3 stopnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy sobotni poranek, 26 dzień września i dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Natomiast na północnym wschodzie zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia i zanikające przelotne opady deszczu. Uff, to dobrze. Dla motocyklistów to jest bardzo cenna i ważna informacja. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. One będą zanikać. Temperatura maksymalna dzisiaj to będzie przyjemne. Od 15 na Suwalszczyźnie i pod Halu także. Około 18 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, do maksymalnie 21 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali. No i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.

0: poranne mruczenie, czas zacząć.
1: Tak jest. No, mamy nadzieję, że bardzo przyjemnie wam się z nami jeździ, z Polskim Radiem Kierowców. No a dodatkowo jeszcze co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zatłoczona, właściwie zakorkowana pomimo soboty, pomimo wczesnej pory, ale mamy tam wypadek pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku Krakowa, w kierunku Rzeszowa. Autostrada jest tam częściowo zablokowana, tylko częściowo. Ruch jest możliwy, ale dosyć utrudniony. Właściwie na fragmencie kilkukilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej. I to bez wątpienia największe problemy w tej chwili na trasach w naszym kraju. Jeżeli chodzi o inne trasy, to jest dosyć spokojnie. Przybywa samochodów oczywiście w wielu miejscach, ale na razie powolutku, jak to w sobotę bywa o poranku, ale mamy utrudnienia związane z pracami remontowymi, a tych oczywiście nie brakuje. Tak jest chociażby na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim, pomiędzy Piaskami a Lublinem, dokładnie pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, prędkość jest ograniczona i wolniej jedzie się i w kierunku Lublina, i w kierunku Zamościa. Podobnie jest na trasach mazowieckich, na Krajowej Siódemce, niedaleko Łomianek, na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem a Warszawą oraz na drodze krajowej nr 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Tutaj przypomnę, w pobliżu miejscowości Grębiszew na fragmencie ponad 2-kilometrowym. Trasa jest zamknięta, zablokowana w obu kierunkach i ma to związek z pracami drogowymi, pracami remontowymi. I tutaj ruch jest możliwy, ale pobliską drogą, powiedzmy, serwisową. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj mamy przynajmniej jedno takie duże spowolnienie na A1 na wysokości Tczewa. Tutaj także mamy fragment remontowany i także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91 przez Tczew.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 12 minut po godzinie 7. Co u was dzisiaj słychać o poranku? Czekamy w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać.

0: 21 minut. Po godzinie 7 pojawiają się wiadomości w naszej aplikacji. Przypominam, że do zainstalowania ona jest na smartfonie. Tam jest taka funkcjonalność, a raczej wiele funkcjonalności. Między innymi jest biała koperta, czyli ta koperta to jest to miejsce, gdzie można pisać wiadomości i one do nas trafiają. Ale jest także biały mikrofon. Po naciśnięciu macie minutę na nagranie głosowe.
1: Tak, tak, witam serdecznie. Słoneczko właśnie... Witam je i mówi dzień dobry bardzo, w Zielonej Górze, właśnie wyjeżdżam, kierunek Słubice, baza, Fajrant, po nocnej zmianie. Serdecznie pozdrawiam prowadzących, całe najlepsze PRK i wszystkich słuchaczy. Miłej, spokojnej soboty. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. No i tak to właśnie działa. Natomiast ta ekipa PRK już w najbliższy poniedziałek zamelduje się w Lublinie i stamtąd właśnie od godziny 6 do godziny 10 będziemy prowadzić dla was poranek. Warto podkreślić, że ruszamy w motocyklową trasę, jesienną motocyklową trasę i właśnie Lublin jest pierwszym przystankiem, później będzie Krosno, później będzie Rybnik, później będzie Ostrów Wielkopolski, no a później będzie Toruń. Jedziemy po pierwsze, żeby udowodnić wszystkim, że jesień to jest fantastyczna pora roku na podróżowanie motocyklem. Jedziemy także turystycznie, jedziemy krajoznawczo, ale jedziemy również szlakiem żużla w Polsce. No i ten Lublin, no to wyjątkowe miejsce. Ciekawy jestem swoją drogą, czy dzisiaj Bartosz Zmarzlik po raz 7 będzie mistrzem świata, czy nie. No trzymamy mocno kciuki, oby tak było.

0: A w aplikacji Bartek nas pozdrawia. Nas, ale wszystkich kierowców oczywiście. Przede wszystkim Bartek Inowrocław pisze: piękne słońce i 3 stopnie, to Niemcy. Pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Najważniejsze, że piękne słońce, a te wartości na termometrach też pójdą w górę. No w Polsce dzisiaj maksymalnie do 21 stopni i z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, coraz przyjemniej i te wartości na termometrze raczej się wyrównają, czyli w całej Polsce będzie powyżej 20 stopni. No fantastycznie. I dużo słońca i bezdeszczowo. Po tych opadach deszczu, ja nie chcę nic mówić, ale słyszę, jak grzyby rosną.
1: A, ty słyszysz?
0: No, ja to słyszę.
1: Okej, ale my nie mamy okien nawet w studiu.
0: Ale to potrzebujesz okna, żeby słyszeć?
1: Właśnie, no czasami.
0: Okno, żeby widzieć.
1: Okej. Jakieś szumy uszne widzę.
0: No więc właśnie. Więc dobrego, fantastycznego weekendu wam życzymy. Czy wybieracie się motocyklem dzisiaj w trasę? Jeśli tak, no to proszę się pochwalić, dokąd jedziecie. My już po godzinie 8 będziemy przygotowywać się do naszej wyprawy motocyklowej, w której wy również bierzecie udział. Nawet jeśli w poniedziałek ruszycie do pracy swoim samochodem, to i tak będziecie nam towarzyszyć motocyklowo w trasie. No a już teraz my towarzyszymy wam na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku Krakowa. W związku z kolizją, z wypadkiem najprawdopodobniej, autostrada jest tam zwężona właśnie w kierunku stolicy Małopolski i obserwujemy tam właściwie duże spowolnienia na odcinku prawie że 4-kilometrowym i taki niewielki korek wręcz przed samymi bramkami w Balicach. I to jest bez wątpienia najbardziej zatłoczona trasa w tej chwili w naszym kraju, chociaż oczywiście przybywa samochodów w innych miejscach, na innych fragmentach także, chociażby w województwie śląskim. Na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu, także na krajowej 1 w pobliżu Pszczyny oraz na drodze krajowej numer 86 pomiędzy Tychami a Katowicami. Niewielkie utrudnienia także na północy naszego kraju, w województwie pomorskim i na A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa i na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Niewielkie spowolnienia także w centrum naszego kraju, w województwach łódzkim czy mazowieckim. Oczywiście na krajowej 7 na północ od Warszawy, na fragmencie remontowanym. Tutaj dzień jak co dzień, właściwie godzina jak każda godzina. Czyli jedzie się zdecydowanie wolniej, może to nie są korki, ale wolniej się jedzie w pobliżu Łomianek i pomiędzy Łomiankami a stolicą. Podobnie na krajowej 61 niedaleko Zegrza, a także już w pobliżu Łodzi, pomiędzy Zgierzem a Łodzią, na drodze krajowej 91, a także na krajowej 72 pomiędzy Łodzią a Aleksandrowem Łódzkim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przyznam ci, Kubo, że się jakoś tak zacząłem intensywnie zastanawiać, to mnie zaciekawiło. O. Godzina jak każda godzina.
1: Tak, tak, tak mi się powiedziało rzeczywiście.
0: O co chodziło?
1: No bo powiedziałem dzień jak co dzień.
0: Aha, i godzina jak każda godzina. Aha, no. Rozumiem, dobrze.
1: Że korki, czy tam spowolnienia dzisiaj na tej krajowej 7 tak są, będą, były.
0: Chciałem tylko po prostu wyjaśnić, żeby nasi słuchacze mieli
1: Cieszę się,
0: jasność.
1: Że mnie słuchasz i analizujesz to
0: zawsze.
1: Potem.

Lewa w górę. Jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 o motocyklach i o motocyklistach. Czym się różni jazda w środku lata motocyklem od jazdy jesienią? No przede wszystkim tym, że musimy być przygotowani na nieco niższe wartości na termometrze. Musimy być przygotowani na zupełnie inny odbiór rzeczywistości, bo po prostu może być nam chłodno na tym motocyklu, więc warto zadbać o odpowiednią odzież. To już nie jest czas, kiedy możemy jeździć w tych letnich kurtkach, albo przynajmniej w kurtkach z wypiętą membraną, więc musimy sobie powpinać te poszczególne warstwy, które zakładam, że powinniśmy mieć w kurtce motocyklowej. Warto także zadbać o termikę, czyli już nie tylko termokoszulka, ale są również takie specjalne, no można powiedzieć, kalesony wciągane. Natomiast ja w pierwszej wyprawie motocyklowej Polskiego Rady Kierowców odkryłem coś wyjątkowego i namawiał mnie do tego nasz dzisiejszy gość, który pojawi się po godzinie 8. Mówi Merinos. Co myślę, niemożliwe. To na pewno tak nie działa. Merinos zapewni ci komfort termiczny. Mówię, no dobra, no, to przekonajmy się. To nie są tanie rzeczy, ale jednak można znaleźć, może nawet nie w sklepach motocyklowych, ale w sklepach z odzieżą sportową, właśnie takie specjalne leginsy, kalesony, jak zwał, tak zwał. No i nagle okazało się, że po założeniu ich, a później zaciągnięciu spodni motocyklowych na nie, no przeżyłem szok, bo wtedy, kiedy było zimno, to mnie było ciepło, a wtedy, kiedy było ciepło, to mnie było przyjemnie, komfortowo. Więc faktycznie zrozumiałem, co znaczy definicja komfortu termicznego, więc wełna Merino, to jest magiczne określenie, magiczne słowo, jeśli chodzi o odzież motocyklową, pod kurtkę czy pod spodnie motocyklowe. Jeśli chodzi o tę bluzkę z merynosem, tutaj trzeba już zwracać uwagę, no nie kupujemy raczej bluzki wypełnionej w 100% tym merynosem, jakby zrobionej z merynosa, z tej wełny, tylko raczej stosowałbym mniejsze wartości, czyli 90 do 10, ponieważ ta bluzka po prostu się szybko zniszczy, ona się może podrzeć przy zakładaniu i zdejmowaniu, natomiast no naprawdę coś niesamowitego, więc tam trzeba jeszcze jakieś poliamidy dorzucić, przynajmniej w tych 10%. Ale tymi ciuchami i stylem jazdy jesienią zajmiemy się na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 8. Jakie wy macie patenty na jesienne podróżowanie motocyklem? No to proszę bardzo, dokąd się wybieracie i czy już zamknęliście sezon? No mam nadzieję, że nie, bo warunki pogodowe i w ten weekend, jak i w przyszłym tygodniu będą fantastyczne.

0: Godzina jak godzina, jakiś czas temu powiedział Kuba. Marek z Warszawy pisze, też to wychwyciłem, godzina jak godzina. Panie Jakubie, to będzie mój nowy tekst. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry osobie realizującej, dzień dobry również, no i wszystkim państwu dobrej soboty i powodzenia na wyprawie lewa w górę. Marku, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
1: No to i proszę używać do woli.
0: Tak, dokładnie, w różnych okolicznościach można stosować godzinę. Jak godzina. No, ciekawe. No dobrze, to jeszcze wiadomość od Krzyśka, który pisze, że dziś motocyklem na kartodrom w Bydgoszczy. Luźny track day. By zatańczyć. Chyba ostatni raz w sezonie.
1: Pozdrawiam, ładna Krzysiu. Metafora.
0: Piękne. No właśnie, Krzyśku, no może nie, bo przecież cały ten przyszły tydzień będzie fantastyczny pogodowo, więc warto go wykorzystać. No a cały czas to podkreślamy, że nie ma złej pogody na jazdę motocyklem, są tylko źle ubrani motocykliści. Ja nie mówię o takich skrajnościach, że leje, wieje, pada i także jedziesz pod kątem. Mhm. No ale można się ubrać cieplej. O tych różnych warstwach i o tych różnych technologiach, które sprawiają, że odczuwamy komfort termiczny, porozmawiamy po godzinie 8. A teraz śpieszymy do was z informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas dużo wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Rudno a Balice, gdzie doszło do zdarzenia drogowego i jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. To już nie jest korek, jak jeszcze powiedzmy kilkanaście minut temu, ale cały czas poranne spowolnienia, nawet spore, właśnie na A4 się utrzymują. Przybywa samochodów także na innych trasach małopolskich, zwłaszcza na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, a także Nowego Sącza i Gorlic oraz na Zakopiance przed Krakowem w Gaju i w Libertowie, a zatem na fragmencie remontowanym. Remontowana jest także autostrada A1 na północy naszego kraju w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, zarówno na wysokości Tczewa, jak i w pobliżu Grudziądza, dokładnie w pobliżu węzła Wardubie. Obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości i rzeczywiście wolniej jedzie się tam i w kierunku Gdańska, i w kierunku Łodzi. W województwie mazowieckim mamy utrudnienia chociażby na Krajowej 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą i tutaj także obserwujemy dość spore poranne spowolnienia, a to dlatego, że na fragmencie mniej więcej dwukilometrowym w okolicy miejscowości Grębiszów trasa jest zamknięta, zablokowana z uwagi na prace remontowe. Ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą, no ale oczywiście w związku z tymi utrudnieniami mamy spowolnienia zdecydowanie wcześniej, zarówno od strony Mińska Mazowieckiego, jak i od strony Góry Kalwarii. Jeszcze jedna trasa w województwie mazowieckim, droga krajowa nr 79. Tutaj także mamy trochę fragmentów remontowanych i w związku z tym trochę spowolnień niedaleko Zwolenia, miejscowości Policzna i miejscowości Garbatka Letnisko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was, jakie macie plany na ten weekend? Można pisać, można się nagrywać w aplikacji, można także dzwonić z na przykład informacjami o aktualnych utrudnieniach drogowych 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

Opony są, lecz jedna jakaś mała. Pan mówi, to dojazdówka, ale żona pakowała. Auto w górę, klucz na śrubę, wszystko pięknie gra. Nagle jedna śruba patrzy, ze mną łatwo nie ma. Pytam, gdzie jest kluczyk zabezpieczający felgę? On przeszukał pół samochodu, potem zadzwonił do teściowej.

0: chronione aż za bardzo. Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofri smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce, chociaż nikt nie pari od lat. Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżnik? Najlepiej taki młody, mówię. Moment do kręcenia, a on kiwa głową.
1: Jasne.
0: Po czym pyta całkiem serio.
1: A te letnie będą...

nie opony, bo samochód jest chroniony. Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

0: Wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie.
1: Punktualnie. 8 na zegarze i 13 stopni cały czas na Helu i 2 stopnie cały czas w Jeleniej Górze. To się nie chce zmieniać, ale zmieni się, spokojnie. W Polsce centralnej około 12 stopni, no i taka wilgoć w powietrzu w wielu miejscach, gdzie niegdzie delikatna mrzawka. To jeszcze nie jest dobry moment na to, żeby wyjeżdżać motocyklem, ale spokojnie, on dzisiaj będzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Dużo słońca, tylko te mgły muszą zniknąć. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże, z większymi przyjaśnieniami, no i zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. One znikną, obiecuję. Rano miejscami jeszcze mgły, które ograniczają nam widzialność do około 300 metrów, więc uważamy na siebie, pamiętajmy o odpowiednim oświetleniu w naszych pojazdach, czyli jeździmy na światłach mijania. Bardzo dobrze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni na termometrach w centrum i uwaga, 21 na ziemi lubuskiej. Będzie z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. Wiatr dzisiaj słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami umiarkowane, a ciśnienie no idealne. W Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali, no i jeszcze pójdzie w górę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To my za chwilę o przygotowaniach do wyprawy motocyklowej. Jak się przygotować, jak się ubrać, jak się zabezpieczyć, żeby było nam miło i przyjemnie. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Jeśli ruszacie w trasę, to na pewno przydadzą wam się najświeższe informacje drogowe. A one u nas w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut. No to jedziemy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 5 w województwie dolnośląskim pomiędzy Strzegomiem a Kostomłotami doszło do zderzenia trzech pojazdów, ciężarówki i dwóch aut

0: osobowych. Do tego zdarzenia, do tej kolizji doszło na kilometrze 380 w pobliżu miejscowości Osiek. Jezdnia została tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę i już teraz obserwujemy tam na razie niewielkie, ale jednak poranne spowolnienia. Wolniej jedzie się także w województwie małopolskim, już nie na A4 w pobliżu bramek w Balicach, ale zwłaszcza na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic i Mszany Dolnej, także na Zakopiance, przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie, ale przybywa samochodów także na fragmencie podhalańskim, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca i Poronina. Utrudnienia na Mazowszu, na krajowej 50, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Tutaj niedaleko miejscowości Grębiszew w związku z pracami drogowymi. Mamy blokadę jezdni, właściwie ruch jest niemożliwy krajową 50, ale no, ruch jest możliwy, tylko że pobliską trasą, powiedzmy, zastępczą. I właśnie na krajowej 50 obserwujemy spore spowolnienia i od strony Góry Kalwarii, i od strony Mińska Mazowieckiego. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie wielkopolskim. Tutaj dość uciążliwy remont trwa na trasie ekspresowej S11 na obwodnicy Poznania, dokładnie w pobliżu węzła Poznań Północ. Na fragmencie kilkunastokilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i także tam wolniej jedzie się i w kierunku autostrady A2, i w kierunku Piły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To my za chwilę o przygotowaniach do sezonu jesiennego, motocyklowego oczywiście, bo nie odpuszczamy, jeździmy.

0: 17 minut po godzinie 8. No oczywiście w każdą sobotę od 6 do godziny 11 o motocyklach, czyli motocykle u nas królują w każdą sobotę. Krzysztof Ozimkiewicz,
1: hej,
0: także u nas
1: cześć,
0: króluje
1: Moto
0: Sapiens. No i my rozmawiać będziemy w ogóle po pierwsze o sezonie jesiennym, to jest raz.
1: Ulubiony mój sezon, nie kurzy się i nie poce się. Aha, i nie ma facetów i dziewczynek w t-shirtach na drodze, co
0: to
1: mnie
0: prawda.
1: Niepokoi.
0: W ogóle nie wiem, czy zaobserwowałeś, bo jakby moje spostrzeżenie, gdy się zaczęła jesień, jest takie, że zniknęli ci motocykliści, którzy właśnie przez miasto, że szybki przejazd, żyło, że fajnie, tak. Na tych sportowych maszynach, oni odstawili te maszyny do garażu.
1: Już,
0: natomiast
1: tak.
0: Zdecydowanie więcej widzę takich klasycznych, adwenturowych maszyn.
1: Dojrzałych emocjonalnie.
0: Tak jest. Tak. I takich spokojnych motocyklistów,
1: tak.
0: którzy jadą na przejażdżkę dla przyjemności.
1: Tak.
0: Jadą zazwyczaj w dłuższe trasy. Mhm. No coś niesamowitego.
1: I nie muszą nikomu nic udowadniać, kto ma tam krótszy, kto ma dłuższy łańcuch,
0: o,
1: czy tam inne
0: no
1: rzeczy.
0: Tak,
1: bo to jest bardzo ważne. Tak. I kto ma złoty kajdan, a kto nie ma złotego
0: więc
1: kajdana.
0: W ogóle fantastyczne jest to zjawisko. Obserwowałem i z ogromną taką radością. Więc oczywiście my też nie zamykamy sezonu motocyklowego, tylko ciśniemy dalej, jeździmy. Ale z taką gwiazdką w całej tej umowie, bo trzeba się odpowiednio do tego przygotować i trzeba przygotować motocykl. Więc postanowiliśmy dzisiejszą rozmowę podzielić na takie dwa sety, czyli pierwszy set to jest motocykl, a
1: tak
0: drugi
1: jest.
0: Set to my.
1: Tak jest.
0: Więcej przygotowań po stronie my.
1: Okej.
0: Ale mimo wszystko motocykl.
1: Trzeba przygotować motocykl.
0: No właśnie, te warunki jesienne, czym one się charakteryzują i co może przeszkadzać naszej maszynie?
1: Pierwsza rzecz, która się pojawia, a nie ma jej tak bardzo w okresie letnim, to wilgoć. Punkt rosy. Jakby fizyka na tej planecie jest tak skonstruowana, że rzeczywiście, kiedy temperatura powietrza osiąga pewną określoną wartość, to skrapla się woda. I niezależnie od tego, czy padało, czy nie padało, bardzo często poranki witają nas mokrymi szybami w samochodach, ale równocześnie jest wilgoć na ulicy. A dodając do tego jeszcze spadające liście piękne zresztą z drzew, daje to dużo mniejszą przyczepność do opon do asfaltu. A drugą ważną rzeczą, która się wiąże również z tym zjawiskiem, które jest wynikiem różnic temperatur, jest dosyć duża zmiana ciśnienia w oponach.
0: Oj tak, to prawda. I każdy, kto ma trochę nowszy motocykl i ma te czujniki i motocykl wyświetla
1: to widzi.
0: Ciśnienie, to widzi, że bardzo często rano motocykl będzie krzyczał, że ciśnienie jest za niskie.
1: Tak, ale jeżeli macie motocykl, który takiego czujnika nie ma, to ja do was mogę krzyknąć teraz przez eter wspaniałego radia, Polskiego Radia Kierowców, że musicie na to zwracać uwagę, bo motocykl rano będzie jechał inaczej niż jak rozgrzejecie opony po południu. Kiedy będzie 20 parę stopni, wjedziecie na słoneczniony asfalt, który również będzie nagrzany, opona się wtedy dogrzeje, ale trzymanie tej opony i prowadzenie motocykla będzie różne rano i różne po południu. Jeżeli wyczuwacie ten moment, to znaczy, że jesteście już niezłymi driverami, ale jeżeli go nie wyczuwacie, to musicie być

0: Bądźcie go świadomi, bo w sytuacji awaryjnej, hamowania, gwałtownego zakręcania, zmiany kierunków, opona będzie inaczej kleiła.
1: Gdybyśmy mogli powiedzieć laikom, którzy są początkującymi adeptami sztuki prowadzenia motocykla, czym to się charakteryzuje? Czyli co da im sygnał, że to ciśnienie jest za niskie?
0: Jeżeli będziecie jechać powolutku, na progu równowagi, to motocykl, który będzie miał wysokie ciśnienie, właściwe ciśnienie w oponie, pozwoli wam dłużej jechać samobalansując się, w sensie nie będzie chciał się przewracać. A jeżeli ciśnienie w oponie będzie małe i będzie chodzić powoli, to on szybciej będzie chciał skręcać sam. Więc jeżeli macie jakiś plac albo pustą drogę i będziecie jechali z małą bardzo prędkością, puścicie kierownicę na chwilę i motocykl przy prędkościach, nie wiem, już 20-30 na godzinę zacznie wam myszkować, to znaczy, że to ciśnienie może być lekko za małe. Jeżeli nie będzie myszkował, to nadal uważam, że raz na jakiś czas warto sprawdzić to ciśnienie w oponach i przyjść do motocykla po prostu z manometrem.
1: No dobrze, a jeśli komputer pokładowy wyświetla informację, że to ciśnienie o poranku jest za niskie, to można byłoby pomyśleć, no dobrze, ale ruszę, temperatura opon wzrośnie, to ciśnienie się zmieni i ta informacja na tym ekranie zniknie.
0: Tak.
1: Czyli dobrze.
0: I check engine się sam wskazuje.
1: No właśnie,
0: rozchodzimy to.
1: Tak jest. Jeździć, obserwować.
0: Tak.
1: Co wtedy zrobić?
0: Ja jestem zwolennikiem, orędownikiem w ogóle takiej teorii, że opony powinno się sprawdzać ich ciśnienie na zimno. I tak naprawdę dobrze dogrzana opona, ona i tak nie przekroczy wartości, która jest krytyczna dla opony i dla przyczepności.
1: Nie wybuchnie
0: to po pierwsze. Po drugie, punkt styczności z asfaltem tej opony nie zmniejszy się krytycznie, więc w mojej ocenie warto by było tą oponę zweryfikować rano przed jazdą i cieszyć się jazdą już następnego dnia bez komunikatu o tym, że macie za niskie ciśnienie w oponie.
1: No dobrze, czyli ciśnienie w oponach mamy załatwione. Proszę o tym pamiętać, proszę mieć to na uwadze. Za chwilę wrócimy jeszcze do tej śliskiej nawierzchni, do tych liści. No bo co taki jeden mały listek jest w stanie zrobić nam, wprawnym motocyklistom, zwłaszcza, którzy przeżyli cały sezon.
0: Tak, co się może później, tak.
1: W tym paluszku mam to wszystko.
0: No.

0: można pisać, można się nagrywać w aplikacji. Jak przygotować się do sezonu jesiennego, jak jeździć w tym sezonie jesiennym, na co zwracać uwagę? Mówiliśmy już o ciśnieniu w oponach, to za chwilę jeszcze opowiemy o śliskiej nawierzchni, czyli jak wchodzić się w zakręty, jak pokonywać te zakręty, jak zachowywać się na prostej, jak hamować, czy coś w tej filozofii i w tej technice powinno się zmienić versus lato, versus suchy asfalt, dobra przyczepność. No to o tym już za kilka minut, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwach opolskim i śląskim, dokładnie pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona i w kierunku Wrocławia, i w kierunku Katowic, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Te utrudnienia potrwają co najmniej do początku października i już teraz obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia w obu kierunkach. Na A4 mamy także utrudnienia w Małopolsce pomiędzy węzłami Rudno a Balice, zwłaszcza w kierunku Krakowa, a także na Dolnym Śląsku, na fragmencie dolnośląskim A4 przybywa samochodów i w pobliżu Wrocławia, i niedaleko Legnicy, i na wysokości Jędrzychowic. Droga krajowa nr 5 nie jest już zablokowana pomiędzy Kostomłotami a Strzegomiem. Tutaj przypomnę, niedaleko miejscowości Osiek na kilometrze 380 doszło do kolizji dwóch aut osobowych i samochodu ciężarowego. Obowiązywał tam ruch naprzemienny. W tej chwili już utrudnień nie ma, jedzie się bez przeszkód. W województwie mazowieckim coraz większy ruch w wielu miejscach. No jak to zwykle bywa o tej porze, w pobliżu Warszawy, ale nie tylko w pobliżu Warszawy, bo wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, to jest fragment remontowany. Podobnie na Krajowej 7, niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego, oraz na Krajowej 61 na odcinku Warszawa-Jabłonna-Legionowo-Zegrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę trochę o technice jazdy jesienią. No i cały czas przygotowujemy motocykl. Dzisiaj także jeszcze do godziny 11 zajmiemy się przygotowaniem nas samych, czyli co trzeba założyć na siebie, żeby było nam ciepło, ale żebyśmy nie wyglądali jak te takie ludziki dla treningu psów.

0: 21 minut do godziny 9. Nasz słuchacz Piotr z Kółsemki pisze: technika, no, wszędzie ważna, ale na pewno bardzo ważna jest w MTB.
1: Tak jest.
0: Absolutnie.
1: Ortodonta jest lekarzem, którego nikt nie chce spotkać, a ortopeda jeszcze mniej. Także MTB to jest sport, zresztą każdy sport w pewnym etapie zaczyna być bolesny.
0: Dzisiaj wyścig w Czerniowice-Leszczynach. Sezon dobiega końca. Pozdrawia Piotrek. Piotrku, pozdrawiamy również ciebie. To nic, że bez silnika, ale lewa w górę.
1: Nie, no, dwa koła, wiatr ten sam.
0: Tak, dokładnie.
1: Jest dobrze.
0: Podobne doznania. Dobrze, Krzysztof, wracamy do techniki. Mówiliśmy o tym, że ten jeden mały liść i ta śliska nawierzchnia, czy to naprawdę może nam zaszkodzić?
1: Może.
0: Bo?
1: Odpowiedź.
0: No właśnie.
1: Kurtyna. Szanowni Państwo, zebrani przed odbiornikami, przyczepność to nie jest tylko stan umysłu, jak to mówi nasz znajomy trener. Chodzi o to, że motocykl ma bardzo małą styczność z asfaltem i zaburzenie tego, jak motocykl, jak ta opona będzie miała przyczepność, jest bardzo proste do zrobienia. Wystarczy odrobina piachu, trochę liści, a nawet właściwie jeden, gdzie ta opona zgubi swoją przyczepność. I tak jak samochód stabilizuje się sam, ma cztery koła i jakby on się nie przewraca. Motocykl w momencie, kiedy tracimy równowagę, będzie się przewracał. I tak naprawdę wszystko zależy od kierunku.

0: kierownika, od tego białkowego organu, który będzie siedział za sterami. I w sytuacji, kiedy będziemy jeździć w warunkach o zmniejszonej przyczepności, najważniejsze jest to, żeby nie spinać rąk, żeby nie wpadać w panikę. Kiedy motocykl zacznie nam się nawet uślizgiwać lekko, to nie zacisnąć
1: zębów. Odruch tak. Wszystkich, więc jakby wyćwiczenie tego niestety jest bardzo trudnym procesem.
0: Tak, to nie jest naturalne i rzeczywiście lepiej jest to trenować. I możecie się śmiać lub nie, ale bardzo dobrą techniką treningu jazdy w uślizgu jest off-road, bo tam generalnie non-stop jesteśmy w uślizgu. Jeżeli ktoś walczy cały czas o przyczepność, bo cały czas jeździ po asfalcie, to każdy uślizg jest dla niego właśnie takim efektem stresu i paniki. A w offroadzie jest odwrotnie. Jak on złapie tą przyczepność, to panikuje, bo nagle motocykl zaczyna stawać w pion i przestaje jechać tam, gdzie on chciał.
1: To niesamowite, co mówisz, bo pamiętam swoje pierwsze przejażdżki motocyklem takim bardziej turystycznym po piachu i pamiętam, jak się potwornie spiąłem i dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że jakby zrobiłem sobie większą krzywdę, niż gdybym się wyluzował i no, byłem przerażony tym właśnie, że to tylne koło mi się uślizgnie i ja się przewrócę na bok i ten motocykl mnie przygniecie. Od razu miałem taką wizję i to jest, ja wiem, każdy, kto uczy techniki jazdy, mówi, że jeśli będziesz myślał o tym, że się przewrócisz, to się przewrócisz.
0: Tak jest.
1: Ale ja się nie przewróciłem, ale byłem potwornie spięty i dzisiaj już jakby bogatszy w tę wiedzę, tak, zupełnie inaczej do tego podchodzę. Chociaż, gdy widzę motocyklistę, który na mokrej nawierzchni podczas deszczu zasuwa autostradą i jedzie powiedzmy 110-120,
0: okay,
1: i tak sobie myślę, ta opona, tak, to się trzyma? Jak to się trzyma? Przecież Krzysiek mówił, że się nie trzyma.
0: Są dwie. Opona będzie trzymała się asfaltu z dwóch powodów. Pierwszy, wbrew pozorom, jest to chemia. Opona motocyklowa zrobiona jest troszeczkę innej gumy niż opona samochodowa i w procesie jej produkcji zostaje ona tak zaprojektowana, że ten chwyt do asfaltu ma również podstawy chemiczne. Jakby ja wiem, że to dziwnie brzmi. Niestety ta opona, żeby ten proces mógł zajść, musi być ciepła.
1: A jak jeżeli woda, to jest chłodniej.
0: Niestety, szybciutko się wystudza. Dlatego jeżeli macie czujniki ciśnienia w ogumieniu, to często one idą razem z termometrami. W sensie pokazują również temperaturę tej opony. Więc temperatura generalnie zaczyna łapać, turystyczna opona, zaczyna łapać tą przyczepność w okolicach 20 stopni Celsjusza na oponie. Więc jeżeli wyjeżdżacie i jest to pierwsze skrzyżowanie, pierwsze rondo, to może się okazać, że ta opona A jest mokra, B jest zimna. I ten proces nagrzewania tej opony dopiero daje jej przyczepność. Więc pierwsze zakręty, pierwsze 15 minut, 20 minut jazdy powinno być naprawdę ultra spokojne i bardzo zachowawcze. A drugim aspektem są te lamelki. Jest kształt bieżnika. Motocyklowa opona, zresztą tak jak samochodowa, ma odprowadzać wodę. Ona działa trochę jak pompa do odprowadzania cieczy. I im tych lamelek teoretycznie jest więcej i od ich kształtu, dużo zależy tego, ile tej wody jest w stanie spod tej opony wystrzelić. Wielu motocyklistów też zachowuje się dziwnie, bo uważa, że jeżeli przednia opona ma odwrotnie bieżnik, a tylna odwrotnie bieżnik, to znaczy, że ktoś wam źle założył opony. Nie. Przednia opona służy do tego, żeby hamować, a tylna opona, żeby się napędzać. One spełniają dwie różne funkcje i często producenci opon nadają te funkcje już zasadniczo oponom i one mają inny kształt tych lamelek, inny kształt bieżnika, bardzo często odwrócony, lustrzany. Więc jeżeli wasza opona ma mały bieżnik, jest zimna, ma za niskie ciśnienie, to na pierwszym rondzie macie skręcić w lewo i gwarantuję, że pojedziecie prosto, jeżeli będzie jechali za szybko.
1: To cenna lekcja i bardzo dobra, ważna informacja. To jeszcze o hamowaniu dzisiaj porozmawiamy, a później przerzucimy się na przygotowanie nas samych do tego sezonu jesiennego.

10 minut i jeszcze do godziny 9. To za chwileczkę oczywiście wrócimy jeszcze do tych wątków motocyklowych. O, proszę bardzo, pozdrowienia z Poznania dla mojego ulubionego radia. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia dla wszystkich. Aneta z Volvo V60 Cross Country pozdrawia. Wszystkiego dobrego. Kto w takim razie nie zamyka sezonu motocyklowego, wręcz przeciwnie, otwiera go jeszcze szerzej na te warunki jesienne. Ręka w górę, lewa oczywiście. No i napiszcie, czy się wybieracie na jakąś przejażdżkę, bo my właśnie wybieramy się z Polskim Radiem Kierowców w przyszłym tygodniu na tur po Polsce. Nie dość, że zaliczymy Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń, a później koło zamkniemy z powrotem na Warszawie, czyli no ponad 1500 kilometrów chcemy pokonać z wami codziennie poranek z

0: innego miasta, z innego miejsca, a przede wszystkim także kompletnie inne przygody, informacje, historie związane właśnie z jesiennym podróżowaniem motocyklem. Na 10 minut do 9 jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest Zakopianka.

0: kierunku stolicy Małopolski i w kierunku Zakopanego. Spore spowolnienia także w województwie śląskim na A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, także na autostradzie A4 niedaleko węzła Łany. Tutaj właściwie chodzi o fragment przygraniczny pomiędzy Opolskiem a Śląskiem, pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie kilkukilometrowym i prędkość jest tam ograniczona. To wszystko oczywiście związane jest z remontem. Na Krajowej 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą zablokowane są oba kierunki niedaleko miejscowości Grębiszew. Chodzi o fragment ponad dwukilometrowy. W związku z pracami drogowymi ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą i obserwujemy tam właśnie na Krajowej 50 dosyć spore spowolnienia w obu kierunkach. Podobnie jest na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, ale także na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem niedaleko Grudziądza i tutaj także w związku z remontem mamy spore utrudnienia w obu kierunkach. Te fragmenty A1 najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze dzisiaj po godzinie 9 o hamowaniu i o trochę odmienionej technice jazdy motocyklem w warunkach jesiennych. No i oczywiście także jeszcze dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, a raczej co założyć, żeby było nam ciepło, miło, komfortowo i przyjemnie.

0: No to na zegarze. Mamy 9. Czy coś się zmieniło w tych informacjach pogodowych? Czy zrobiło się wreszcie cieplej? No właśnie niekoniecznie. Około 12-13 stopni mamy na Helu i 3 stopnie w Jeleniej Górze. Ale jakby no nie chcę jakby przeciągać i przedłużać tego momentu, ale zrobi się cieplej. Naprawdę, musicie w to uwierzyć.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużo słońca dzisiaj. Na północnym wschodzie zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia.

0: I też zanikające opady deszczu właśnie tam, czyli na północnym wschodzie. Rano jeszcze miejscami będą utrzymywały się zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. No i temperatura maksymalnie dzisiaj 15 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 18 stopni w centrum, 21 na ziemi lubuskiej. Hip, hip, hura, lewa w górę. Pozdrawiamy wszystkich motocyklistów, którzy dzisiaj planują wyjechać. Jeszcze śniadanie, kawka na spokojnie, czekam aż się ociepli, aż wyjdzie słońce, no i wtedy ruszymy dopiero w trasę. Wiatr, no idealny dla motocyklistów, bo słaby. Natomiast na północnym wschodzie i nad morzem okresami tylko umiarkowany. Ciśnienie to chyba dla wszystkich już idealne. W Warszawie w południe 1010 hektopaskali i pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, to o ciuchach będzie motocyklowych. Jeszcze o technice jazdy, o hamowaniu. Jak sobie poradzić, jak nie wyprowadzić motocykla z tego toru jazdy, czyli jak nie zrobić, żeby nagle był taki podcięty i nie wylądować na asfalcie. A w tych jesiennych warunkach, no to niestety jest łatwiejsze niż w tych letnich. O tym wszystkim porozmawiamy już za kilka minut. Kuba Marcinowicz, oczywiście dla was, lewa w górę i klasycznie dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 9. Pozdrowienia z Bieszczad dostaliśmy od Roberta, Robert Skarżysko-Kamienna, i dostaliśmy przepiękne zdjęcie. Kawka o poranku, no to w ogóle fenomenalnie, no naprawdę pozazdrościć. Czy tam gdzieś pod tym balkonem stoi jakiś jednoślad, Robert? No Bieszczady, jednoślad, no po kawce na jednoślad jak najbardziej. Lewa w górę, gdyby tak była, jeśli nie, no to oczywiście cię serdecznie pozdrawiamy. Do tematów motocyklowych wracamy za chwilę. Chociaż no, pogoda na razie jeszcze jakoś tak mało obiecująca, ale spokojnie, spokojnie, wyjrzy słońce i będzie przepięknie. Gdyby ktoś to słońce widział, to poprosimy o informację, gdzie już jest i gdzie się przetarło i gdzie już nie jest mokro i gdzie nie ma mgły i świeci piękne słońce i widać błękitne niebo. To czekamy na lokalizację w naszej aplikacji, można pisać. No to jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w wielu miejscach już naprawdę przybywa samochodów. Ten ruch jest spory. Widać, że Polska się przebudziła już kilka minut po godzinie 9. Chociażby w województwie mazowieckim wolniej, dużo wolniej wręcz jedzie się na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garowolina. Podobnie na Krajowej 7 na północ od Warszawy, w pobliżu Łomianek i Dziekanowa Leśnego, a także

0: na Krajowej 79 na odcinku pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Przybywa samochodów także na południu naszego kraju, chociażby na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także w Mogilanach i w Głogoczowie, a zatem na odcinku Kraków-Myślenice, podobnie na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, zwłaszcza przed Wadowicami od strony zatoru, a także na krajowej 28, ale już bliżej Mszany Dolnej, także Limanowej i Nowego Sącza. Na Zakopiance, także na Podhalu, już ruch się wzmaga zdecydowanie i w pobliżu Poronina, Białego Dunajca i w samym Zakopanem. Te fragmenty można omijać oczywiście, ale chyba nie potrzeba tego robić teraz, ale przypomnę, trasą wojewódzką nr 958 można omijać podhalański odcinek Zakopianki przez Czarny Dunajec, Chochołów i Witów, albo odwrotnie, przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec. W województwie śląskim utrudnienia, i to dosyć spore, na ekspresowej jedynce pomiędzy Węgierską Górką a Żywcem, także na krajowej jedynce niedaleko Pszczyny oraz na autostradzie A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Remontowana jest autostrada A4 pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany i tutaj jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Ten remont obowiązuje i ta tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 5-kilometrowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za kilka minut usłyszycie dowód, że Krzysztof, dobrze, że wstałeś rano. Naprawdę, to jest bardzo dobra informacja i że jesteś.
3: Cieszy mnie to.
2: Tak, i to będzie dowód na to, że właśnie cudownie, że jesteśmy fanka motocykli. Ale o tym za chwilę.

0: 15 minut po godzinie 9. No czasami tak jest, no też nie oszukujmy się, że przychodzimy tutaj na godzinę 6. Ale później człowiek szybko się łapie na tym, że wie po co przyszedł i cudownie, że właśnie rozmawiamy o motocyklach i cudownie, że ty wstałeś rano, że ci się chciało w sobotę, zamiast leżeć w pieleszach i popijać kawkę.
1: Słuchajcie, ja mam taką misję, żeby motocykliści byli bardziej bezpieczni i chciałbym to zrobić najchętniej na każdy możliwy sposób, a radio jest do tego idealne.
0: No i właśnie, zarażamy pasją do motocykli.
2: Cześć, Polskie Radio Kierowców. Z tej strony Marta, na razie ze Skody, ale już po dyżurze w pracy przesiądę się na Yamaszkę, Tracera 7. I to, co chciałam wam powiedzieć, to to, że 2 lata temu trafiłam na waszą stację i tak już zostałam. Bardzo uważnie słuchałam motocyklowych sobót i przyznam się szczerze, że były

0: one ogromną motywacją do spełnienia marzenia. I w wieku 42 lat, w zeszłym roku, zdałam kategorię A, kupiłam motocykl i teraz cieszę się każdym pogodnym dniem w trasie. Pozdrawiam, lewa w górę.
1: Prawda, że piękne?
2: Wow, no, wow.
1: Jesteśmy pod wrażeniem. Cudownie.
2: Super.
1: Bardzo się cieszymy, że dołączyłaś do braci motocyklowej. Bardzo fajnie, że z nami jesteś. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
2: Szerokości.
1: Fantastycznych przejażdżek dzisiaj po dyżurze. A warunki pogodowe przez cały ten tydzień będą wręcz genialne. Chociaż, Krzysztof, wróćmy do tych warunków jesiennych, a konkretnie do jednego elementu naszej jazdy, który może się okazać elementem najbardziej niebezpiecznym.
2: Hamowanie.
1: Właśnie tak.
2: Zawsze tak jest.
1: Tak jest.
2: To jest umiejętność i rzeczywiście ja kładę dosyć duży nacisk na hamowanie. Uważam, że nie trzeba umieć tak dobrze przyspieszać, jak trzeba się dobrze nauczyć hamować. Hamowanie motocyklem jest o tyle skomplikowane, że trzeba balansować i trzeba jakby dystrybuować masę motocykla tak, żeby ta przyczepność zawsze była zachowana. W tych warunkach, które mamy dzisiaj, te, które nadejdą, bo wchodzimy w tą fazę sezonu jesienno, powiedzmy zimową, jak ktoś jest bardzo dzielny albo lubi morsować, opony się mniej nagrzewają. To, co jest istotne, to jest to, żebyśmy zagrzewali te opony. Jak już wspomniałem, 20 cm na oponie to jest minimum, ale ważne jest to, żeby istnieje takie angielskie słowo, właściwie dwa słowa, contact patch, czyli to jest ta część opony, która dotyka do asfaltu i my do pewnego stopnia możemy ją regulować, ale ona jest o tyle związana z samą geometrią motocykla, że jeżeli zrobimy to za szybko, zbyt gwałtownie, to nie jesteśmy w stanie przenieść tej masy na tą oponę, ponieważ zawieszenie nie jest w stanie się skompresować. W dużym skrócie możemy po prostu podciąć motocykl, jeżeli zahamujemy zbyt gwałtownie. Wbrew pozorom i wbrew obiegowej opinii, i ja jestem bardzo otwarty na to, żeby ludzie popróbowali sobie tego hamowania w bezpiecznych warunkach, jeżeli zrobimy to, zainicjujemy powoli i nastąpi progres tego hamowania, to ten progres może być większy niż w większości motocyklów się wydaje. Tylko on musi następować powoli. I jeżeli już masa motocykla będzie na przednim kole, zawieszenie będzie ugięte na tyle, żeby przygotować się na to, co odbiera ta opona na dole, to opona zyskuje większą powierzchnię styku, masa jest oparta na tej oponie, więc wciska ją w asfalt, zachowując dużo większą przyczepność i jesteśmy w stanie hamować dużo skuteczniej. Ale musimy zainicjować proces wcześniej, ponieważ ta inicjacja musi przebiegać w czasie, ona nie może być gwałtowna. Czyli awaryjne hamowania tak naprawdę na dzień dzisiejszy powinniśmy unikać. Albo w ogóle generalnie awaryjne hamowania nie są techniką, którą używamy na co dzień. One samej nazwy są awaryjne. Ale jeżeli już przygotowujecie się do awaryjnego hamowania, to pamiętajcie, że motocykl może sterować. W sensie możemy skręcić. Bardzo często widzę hamowania, czy to w internetach, czy w ogóle jakby na filmach, które pokazują wypadki, gdzie motocyklista wciska hamulce, albo widać dym z opon, albo one się ślizgają, albo włącza się ABS, ale on nie zmienia kierunku w ogóle. Jeżeli już mamy ABS, to jesteśmy w stanie ominąć przeszkodę. Nie lękajcie się tego. Tu super ważna jest pozycja na motocyklu. Nie możemy trzymać motocykla rękami, nie możemy się opierać. W momencie hamowania, tak, ta masa będzie chciała przerzucić nas na kierownicę, dlatego ten chwyt nogami. Musimy trzymać zbiornik tak mocno jak możemy, żeby zdjąć obciążenie z kierownicy. Jeżeli zdejmiemy obciążenie z kierownicy, motocykl wbrew pozorom dalej będzie skręcał i będzie się nas słuchał. Nawet powiem więcej, jeżeli ktoś zna technikę trail brakingu, czyli technikę hamowania w zakręcie, to on wie, że jeżeli zaczniemy hamować wcześniej przed zakrętem i przeniesiemy trochę hamowania w zakręt, to motocykl staje się krótszy. Zawieszenie jest skompresowane, ten wyprzedzenie przedniego koła się skraca i motocykl chętniej skręca. Czyli w procesie hamowania motocykl chętniej skręca. Dlatego jeżeli już są takie warunki, jakie są, musimy bardziej przewidywać i musimy wcześniej inicjować proces hamowania, żeby to zawieszenie już zaczęło pracować, kiedy my położymy palce na klamce. I wtedy już wiemy, że ten proces już się rozpoczął, a nie gwałtownie nagle wykładamy te palce, zaciskamy klamkę, to się nie ma prawa udać, bo podcinamy zawieszenie, opona ma za mały punkt styczności i będziemy się ślizgać, a przód nas wytnie.
1: Czy w tych jesiennych warunkach drogowych tylny hamulec?
2: Jeżeli jest ślisko i chcecie, ja na przykład sonduję sobie przyczepność tylnym hamulcem, jeżeli chcę sprawdzić, jaka jest przyczepność i czy opona jest dogrzana, to lekko dociskam tylny hamulec. Jeżeli i czuję moment, kiedy on zaczyna łapać, albo ABS się włącza, zależnie od pojazdu. Jeżeli będzie nawierzchnia bardzo ślisko, bardzo mokra, to tylny hamulec jest ogromnym sprzymierzeńcem. w ogóle jeżeli mamy motocykl, który nie hamuje w taki sposób, że podnosi tylne koło, to zawsze możemy z niego korzystać. Jeżeli to koło będzie w powietrzu, no to ono już nic nie zmienia. Ale jeżeli ta opona cały czas będzie dotykała do asfaltu, to możemy z niej korzystać. Uślizg tylnego koła, jeżeli już się boimy uślizgu, uślizg tylnego koła mniej kosztuje. W sensie łatwiej jest wyprowadzić motocykl z uślizgu tylnego koła, bo przednie koło, kiedy zaczyna się ślizgać, musimy już znać technikę, musimy...

0: być w tym procesie obeznani, bo spanikujemy. Generalnie...
1: No, poza tym chyba uślizg przedniego koła jest nagły, niespodziewany i gwałtowny. To jest pach i już.
0: Tak. I jak przyjeżdża potem służba i pyta, jak do tego doszło?
1: Nie wiem. Klasyczny.
0: To jest tak, to jest ten typ upadku.
1: No dobrze, to hamowanie mniej więcej mamy przegadane, prawda?
0: Tak.
1: No dobrze, to jeszcze operowanie gazem?
0: W takich sytuacjach, kiedy ta przyczepność nam spada, płynność jazdy staje się naszym...
1: sprzymierzeńcem.
0: Tak. I taką podstawową techniką. Jeżeli chcemy komuś coś pokazać, udowodnić, nie dajmy się wkręcać z samochodem w jakieś wyścigi. Samochód ma dużo lepszą przyczepność i na każdym zakręcie i na większości przyspieszeń będzie zachowywał więcej tej przyczepności. Więc jeżeli... No, tak jak... Wszedłem dzisiaj do studia i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że nie widać już motocyklistów, którzy muszą komuś coś udowadniać.
1: Tak.
0: Bo wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj byśmy chcieli udowadniać coś motocyklom komukolwiek, co generalnie jest głupim pomysłem, to te warunki są sprzyjające do tego, żeby stać się gwiazdą internetu i pokazać, jak tego się nie robi, bo możemy dalej cieszyć się jazdą motocyklem. Ale jeżeli będziemy robić to w sposób płynny i tak naprawdę ta szybkość, płynność, ten taniec, bo w pewnym sensie możemy to tak porównać, że jest to taka technika, która, jeżeli byśmy szarpali partnerką, to nie wyglądałoby to dobrze, ona by z tego nie miała frajdy. No generalnie zależy od człowieka, tak, ale taniec z tego by nie był jakoś szczególnie udany. Więc jeżeli ten taniec teraz zamieni nam się w bardziej płynną technikę, to wszystko dalej będzie działało, tylko nie możemy wykonywać zbyt dużo gwałtownych ruchów. Tyle.
1: Pięknie. Prawie jak o balecie po prostu było.
0: Po balecie?
1: Tak. A to cały czas o motocyklach.

0: widzisz, Krzysztof, a propos tego hamowania kadencyjnego, bo tak też można to hamowanie określić. Używam go na czterech kołach. Piękna sprawa, szczególnie wysokimi pojazdami w ciasnych zakrętach, nawet przy 10 km na godzinę. Stabilnie jest po prostu zdecydowanie.
1: Ja myślę, że fizjonomom się nie śniło, jakie techniki jazdy istnieją i jak ktoś nie wie i nigdy nie był na szkoleniu takim z techniki jazdy, to on generalnie wie, że hamulec hamuje, a gaz gazuje. No. Dobrze by było się nauczyć czegoś.
0: I nasz słuchacz pisze nawet jeszcze, nawet stoję za tym, żeby hamowanie kadencyjne było obowiązkowym elementem nauki jazdy. Alleluja. I na dwóch, i na czterech kółkach to już jakby bez różnicy.
1: Edukacja.
0: Fajnie, edukacja to podstawa. I dlatego właśnie się spotykamy co jakiś czas tutaj w sobotni poranek i dyskutujemy na temat jazdy motocyklem. My, ale także informujemy was o tym, co dzieje się przed wami na drodze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trudna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Chodzi o sytuację samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Na przejściu w Dorohusku ciężarówki oczekują około 23 godzin, a w Korczowej około 20.

0: Jest tu dwóch i tutaj bez wątpienia i w Dorohusku i w Korczowej. Ta sytuacja jest najpoważniejsza. Chociaż także w Medyce i w Chrebennem ciężarówki oczekują długo, bo około 15-16 godzin. I także sporą kolejkę obserwujemy w Budomierzu, w Dołchobyczowie, ale też w Krościenku i w Zosinie. Przypominam, że to jest wszystko szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Dorohusku, a także w Korczowej. Spory ruch na południu naszego kraju cały czas w województwach śląskim i małopolskim, na autostradzie A4 niedaleko Bramek w Balicach, także na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyżowicami a Piekarami Śląskimi oraz na Zakopiance przed Krakowem, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na fragmencie podhalańskim niedaleko Szaflar Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Garwolina na trasie ekspresowej S17, podobnie na Krajowej 7, na północ od Warszawy, niedaleko Łomianek, Dziekanowa Leśnego, a także Czosnowa oraz na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem, Legionowem a Warszawą. Jeszcze przypomnę, że Krajowa 50 jest zamknięta niedaleko miejscowości Grębiszew pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą i te utrudnienia związane są z pracami remontowymi. Ruch jest tam możliwy, ale nie Krajową 50, tylko pobliską trasą zastępczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wracamy do tematów motocyklowych. No i powoli przechodzimy do tego, jak my sami powinniśmy przygotować się do sezonu jesiennego jeżdżąc motocyklem. Lewa w górę dla Was.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Dwadzieścia pięć minut jeszcze do godziny 10. No dobrze, to skoro mamy ogarnięty motocykl, mniej więcej wiemy co i jak, z tym gazem oczywiście też oszczędnie. A, jeszcze jedna bardzo ważna, dobra rada, żeby ten motocykl był maksymalnie w pionie.
2: Tak.
1: Czyli nie jeździmy tak jak w sezonie letnim na kolanko.
2: Na kolanie, tak.
1: Tak? Tylko raczej...
2: Staramy się, nawet jeżeli chcemy balansować, chcemy, żeby motocykl pojechał tam, gdzie patrzy nasz wzrok, bo to jest super istotne, to starajmy się już tak bardzo się nie przechylać. Generalnie przechylanie motocykla powoduje to, że obwód koła się zmniejsza i wbrew pozorom mamy dużo większą moc. I motocykl też, przez to, że będzie wprowadzany na mniejsze koło, będzie musiał jechać na wyższych obrotach, jeżeli będzie mocno pochylony. To są sytuacje, które mogą też zmienić przyczepność opon.

0: osłony. Jeżeli ktoś nie jest oswojony z techniką sportową, taką, która pozwala jakby dzięki śle odśrodkowej, śle dośrodkowej utrzymywać tą oponę w większym stopniu przyczepioną do asfaltu, to będzie to dla niego tylko powiększeniem zagrożenia. Także w mojej ocenie, owszem, możemy się pochylać z motocykla, nie musimy być zabetonowani, nogami trzymamy motocykl, ale staramy się go trzymać bardziej w pionie. Tak. Mhm.
1: No i dobra. To przejdźmy do nas samych i do tematu chociażby ciuchów i do zabezpieczenia przed chłodem, który jest o poranku, jest wieczorem, w ciągu dnia nawet jeśli zrobi się trochę cieplej, to i tak bardzo często ten wiatr jest trochę chłodniejszy. Możemy zacząć od głowy?
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że to, że będzie nam chłodno, to jest nic w porównaniu z tym, co będziemy widzieć. I ja bym tutaj zaczął od pinlocka i od systemów nieparowania wizjera. W sytuacjach, w warunkach, które będziemy mieli aktualnie na drogach, może się zdarzyć, że temperatura, którą powietrza, którą wydychamy, czyli takie powiedzmy około 36 stopni, będzie uderzała o wizjer, który będzie wystudzony do kilkunastu stopni, a po poranku nawet do kilku stopni, no i może nam zaparować. Znaczy okulary, tak jak sam jesteś posiadaczem. I jeżeli nic nie będziemy widzieć, no to generuje to więcej problemów niż to, żebyśmy zmarzli. Więc zadbajmy o to, że jeżeli mamy już system pinlock w naszym wizjerze kasku motocyklowego,
1: czyli taka druga szybka,
0: taką drugą wewnętrzną szybę, one tak, nie wymieniają ciepła między sobą, je się reguluje. Jeżeli one parują, to one mogą zaparować w dwóch sytuacjach. Pierwsza jest taka, że kiedy złapią nieszczelność i wtedy trzeba je wyregulować. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, pójdźcie do sklepu, gdzie kupiliście ten kask i oni wam powiedzą, jak to zrobić. Albo zobaczcie jakiś tutorial w internecie, tylko ostrożnie wtedy trzeba. Druga ważna rzecz to jest to, że zamknęliście całą wentylację, uszczelniliście kask, żeby było cieplej i niestety ilość wilgoci, którą wydychacie, powoduje to, że ten wizjer tak naprawdę nie paruje, tylko skrapla się od wewnętrznej strony już to, co wydychamy. I jedyną opcją, żeby to poprawić, jest otwarcie wentylacji i niestety przyjęcie tego chłodu na siebie. No i wtedy możemy przejść do tego, jak nasze ciało możemy zabezpieczać przed wystudzeniem.
1: Kominiarka z takim żabotem.
0: Żabot, ładne słowo. Kołnierz. Szyja nie ma za dużo tkanki tłuszczowej. Szyja też niesie w sobie bardzo duży ładunek krwi i ona... Jeżeli jest wystudzona, to nasze ciało szybko będzie reagowało na to wystudzenie. Musimy zabezpieczyć szyję przed utratą ciepła, więc kominy, kominiarki, które takie kominy, żaboty mają, bardzo, bardzo pomogą. Termoaktywna bielizna lub windstopery, ewentualnie jakieś polary, gdzie żebyśmy się nie musieli spocić za mocno, ale żeby utrzymywać ciepło przy szyi, nadal musimy zachować mobilność też tej szyi, ponieważ musimy tą głową dalej operować jakoś, w sensie ruszać.
1: Wypadałoby.
0: Tak. A nie jechać jak Batman w pierwszej fazie swojego rozwoju
1: kinowego.
0: Dobrze. I jeśli mielibyśmy budować nasze ubranie od najważniejszej części, to wbrew pozorom to, co jest najbliżej ciała, jest najważniejsze. Jeżeli my będziemy mokrzy, to temperatura natychmiast naszego ciała będzie spadać. Czynnik wystudzenia wiatrem i wilgoć spowodują to, że odczuwalna temperatura radykalnie spadnie tylko wtedy, kiedy będziemy wilgotni, kiedy będziemy mokrzy, kiedy będziemy spoceni.
1: Czyli to jest wróg na motocyklu jesienią.
0: Tak, wilgoć. Wilgoć, którą sami wygenerujemy. Jeżeli ubierzemy się zbyt ciepło, to będzie duży, duży problem. Albo jeżeli nawet ubierzemy się zbyt niewystarczająco ciepło, ale zamkniemy całkowicie wentylację, a nasza membrana nie będzie w stanie już odprowadzić wilgoci, to znowu będzie nam za zimno, czyli termoaktywna bielizna. I teraz uwaga, ona nie musi być motocyklowa. Ona może być dowolnej aktywności sportowej, a nawet jeżeli chcecie sobie podarować odrobinę luksusu, to istnieje takie rozwiązanie, jak...
1: No, daj spokój, to jest taki luksus, jak ja dotykam, to, to aż głupio dotykać takimi łapami.
0: Led Zeppelin. No.
1: Tak jest.
0: Kaszmir. Jakby, słuchajcie, podszerstek wełniany...
1: Ciutki jest.
0: Tak. Podszerstek wełny dowolnej będzie powodował, że termoaktywność tego nie będzie tak rozbudowana jak zaawansowanej bielizny, ale nadal będzie robił robotę. Więc jeżeli nie chcecie wyglądać jak facet z boysbandu w obcisłej koszulce, tylko chcecie mieć normalnego longsleeve'a jakiegoś...
1: Czyli chcesz powiedzieć, że o NATO?
0: Tak.
1: Zakładasz to?
0: Tak.
1: Czyli na to, w sensie mówię tutaj o termoaktywnej koszulce z długim rękawem, tak. Zakładam jeszcze...
0: Long sleeve'a, który taki może być merynosem, może być kaszmirem. Kaszmir to imię owcy i merynos to też imię owcy. Także chodzi o to, że jej podszerstek jest na tyle gęsty, że bardzo dobrze kumuluje ciepło. Powstają w nim takie mikrokapsułki, w których temperatura powietrza ma temperaturę naszego ciała. I dzięki temu utrzymuje się stabilna temperatura. A drugą zaletą jest to, że odprowadza dalej wilgoć. Więc nie dość, że będziemy mieli dosyć bardzo dosyć. Będziemy mieli bardzo wydajny, termoaktywny materiał na sobie, to dodatkowo nie będziemy mokrzy.
1: To jest najważniejsze.

0: Dobrze, to a propos tego, że mokrzy, to jeszcze musimy koniecznie porozmawiać o odzieży przeciwdeszczowej.
1: Tak, to co nas chroni przed matką naturą.
0: Tak jest. I tutaj jest pewna pułapka, przed którą chcemy was ustrzec. Nie samą folią człowiek żyje. W sensie nie możemy zrobić z siebie takiego worka na śmieci i o tym za kilka minut.

0: Dobra. Ruszyliśmy motocyklem sobie na przejażdżkę jesienią. Jest super, jest naprawdę fajnie. I nagle zaczyna padać deszcz. To się zdarza? No zdarza się niestety. No więc jakoś powinniśmy się także osłonić przed tym deszczem. Co prawda, jeśli mamy dobrą kurtkę, to ona na pewnym etapie, do pewnego momentu...
1: Taką uniwersalną kurtkę.
0: To da radę chyba, nie?
1: Tak. Producenci takich uniwersalnych produktów najczęściej wyposażają je w membranę jakąś. I z reguły, jeżeli ta marka, która ten produkt wypuściła na rynek, ma imię, które już słyszeliście wcześniej, czyli jest w miarę popularna, to taka membrana zachowuje wodoodporność, która jest rzędu 10 tysięcy mm słupa wody, która ma reprezentować ciśnienie, które jest poddawana. I ta membrana z reguły około 2 godzin opadów deszczu wytrzyma. Natomiast kluczem do jej właściwego użycia jest jej włożenie pod kurtkę lub na kurtkę. I takim standardem do tej pory było wkładanie tej membrany pod kurtkę, co de facto dawało efekt taki, że nasza kurtka, którą mamy na zewnątrz, niestety, ale staje się mokra i wszystko, co mieliśmy w kieszeni, również staje się mokre. Dodatkowo, jeżeli ta membrana będzie pod mokrą kurtką, to jeszcze przez wodę nikt nie oddychał. W sensie nie znam tak postaci, trochę, no, która umie oddychać przez wodę i nie ma i ma płuca, a może tak. No. Także membrana również nie będzie w stanie oddychać przez mokrą kurtkę. Jeżeli zastosujemy tą membranę na zewnątrz, to może się okazać, że ona będzie miała właściwości hydrofobowe. Nie będzie chciała chłonąć wody. Woda w niej będzie spływać. Łatwiej będzie oddychać.
0: A kurtka będzie sucha.
1: Kurtka będzie sucha. I takie rozwiązanie w mojej ocenie jest dużo bardziej rozsądne. Natomiast jeżeli jesteście miłośnikiem jazdy jesienią albo planujecie właśnie wyjazd tak jak wy, chłopaki, to może się tak okazać,

0: chociaż prognozy akurat są macie genialne, ale może się okazać, że warunki się gwałtownie zmienią, czego wam nie życzę i będziecie musieli pokonać jakiś duży dystans podczas opadów deszczu. I wtedy membrana, która wytrzymuje 2 godziny opadów, może nie wytrzymać i ta woda może przedostać się do środka i to już daje bardzo złe efekty. W sensie frajda z jazdy bardzo mocno spada.
1: No tak, bo jest kurtka jeszcze cięższa, tobie jest zimno.
0: Woda spływa raczej do miejsca, w którym siedzisz.
1: Właśnie.
0: I woda w tym miejscu
1: nie jest niczym przyjemnym.
0: Nie, nie. Przynajmniej nie w tym wieku.
1: Zimna woda.
0: Tak.
1: Dodajmy.
0: Tak. Także opcja B. Albo inwestujesz w bardzo wydajną membranę, która będzie miała wielokrotnie wyższy parametr wodoodporności, albo kupujesz przeciwdeszczówkę, która w założeniu...
1: Nakładaną na kurtkę.
0: Dokładnie tak. I w założeniu, jeżeli coś jest przeciwdeszczowe, oczywiście nadal ma parametry tej paraprzepuszczalności i wodoodporności, o paraprzepuszczalności też możemy wspomnieć, to jej wartość będzie dużo większa w tym parametrze niż takiej standardowej membrany. A jeśli już ta sytuacja jest bardzo zła, taka, że drogę słabo widać, a nadal chcesz jechać, to może się okazać, że twoja membrana w kurtce i ta membrana, którą masz na zewnątrz, czyli ta przeciwdeszczowa, spowodują taki efekt niestety foliowego worka, bo one już nie będą dobrze oddychać, ale będziesz... Nie będziesz tam... Słup wody, który będzie chciał wtargnąć do środka, nie dostanie się tam. Czyli generalnie będziesz spocony, ale nie będziesz przemoczony.
1: Czyli... Mokre dywany, nie mokre od deszczu, lecz od łez.
0: O
1: trochę
0: matko,
1: tak.
0: O matko. Dobrze, ale pułapka, o której wspomniałeś, to jest pułapka foliowego worka.
1: Tak.
0: I jeżeli zrobimy z siebie termos, to będziemy niestety płynąć.
1: I to wtedy jest bardzo, bardzo niefajne. No dobrze, to jeszcze dzisiaj po godzinie 10 wracamy do tego tematu, czyli jak przygotować się do jazdy motocyklem jesienią.

0: zostały nam ręce i nogi, ale także stopy, czyli odpowiednie obuwie motocyklowe. To do tego wątku na pewno wrócimy jeszcze po godzinie 10, a już teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spory ruch cały czas, być może i nawet...

0: Czas, powiedzmy, przybywa samochodów. Zresztą podobnie jest na A4 niedaleko Balic. Przede wszystkim pomiędzy węzłami Rudno a Balice w kierunku Krakowa oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Spore spowolnienia na trasach mazowieckich, na obwodnicy Garwolina chociażby, to droga ekspresowa S17, także na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą a Łomiankami oraz na Krajowej 79 niedaleko Piaseczna. Krajowa 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim jest, przypomnę, zablokowana, zamknięta w miejscowości Grębiszew, gdzie na fragmencie ponad 2-kilometrowym trwają prace drogowe i w związku z tym ruch kierowany jest na sąsiednią trasę zastępczą. W województwie pomorskim wolniej jedzie się na A1 cały czas na wysokości Tczewa. Tutaj przypomnę, w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym i wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Gdańska. Niewielkie spowolnienia także na trasie wojewódzkiej 468 niedaleko Rumi i Redy, a także na trasie numer 216 przed Redą czy tam w samej Redzie od strony Pucka i Władysławowa. Jeszcze jedna droga, trasa wojewódzka 213, także na Pomorzu, niedaleko miejscowości Połczyno. Tutaj, no, wręcz obserwujemy niewielki, ale jednak korek, jakby od strony morza, od strony Karwi w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy na przykład macie jakieś pytania związane właśnie z jesiennym podróżowaniem do Krzysztofa, no to zapraszam. Można pisać w aplikacji, można pisać, można się nagrywać, co tylko chcecie. Fuck.

0: No i Krzysztof przed chwilą powiedział, pekło, no poszło, zdecydowanie cieplej się zrobiło. I robi się, z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej. Już teraz na Helu, jeszcze godzinę temu 13, teraz 14. No, jest progres, no.
1: Poszło do góry.
0: Poszło, ale ta Jelenia Góra, o której mówiliśmy, że tam 2-3 stopnie, no. Teraz 5.
1: Dobrze,
0: no to wiesz, to już jest, tak jest. Na dzisiaj będzie zdecydowanie cieplej, bo nawet do 21 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj faktycznie na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na północnym wschodzie zachmurzenie duże i tutaj na szczęście większe przejaśnienia, ale także zanikające przelotne opady deszczu. Rano jeszcze gdzieniegdzie mogą się utrzymywać mgły, może już nie aż tak intensywne, ale jeszcze są, później te mgły się trochę podniosą i ten efekt takiego szarego nieba jeszcze będzie, ale później błękitne niebo jak najbardziej w planach mamy. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 stopni w centrum, do maksymalnie 21 na ziemi lubuskiej. Wiatr dzisiaj na szczęście słaby. Wyjątkiem będzie

0: Północny wschód i morze, tutaj okresami umiarkowany, ciśnienie też idealne, chociaż dzień, wolna sobota od kawy, genialny pomysł, można zaczynać. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali i jeszcze pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my za chwilę wrócimy jeszcze do tematów motocyklowych, no bo przecież oczywiście, że tak, każda sobota od godziny 6 do godziny 11 to lewa w górę, czyli wszystko dla motocyklistów, ale też i o motocyklach, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć o jednośladach. A w związku z tym, że szykujemy się do wyprawy motocyklowej, jesiennej wyprawy motocyklowej, to warto o tym pogadać i warto się przygotować tak, żeby było bezpiecznie i żeby było przyjemnie i żeby czerpać maksimum. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: To ewentualnie wieczorem. Na razie jeździmy i wyjeżdżamy ponownie na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas spore przedpołudniowe, już nieporadne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, gdzie w związku z pracami drogowymi jezdnia jest zwężona na fragmencie kilkukilometrowym i do tego prędkość jest ograniczona. Zresztą drogowcy pracują także na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej 7 na północ od Warszawy i już teraz obserwujemy tam niewielkie korki albo i większe spowolnienia na odcinku właściwie całej Krajowej 7 na północ od Warszawy, czyli pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, oczywiście w obu kierunkach. Nieco wolniej jedzie się także na Krajowej 61 pomiędzy Warszawą a Legionowem oraz na Krajowej 79 niedaleko Piaseczna. W województwie pomorskim także mamy trochę utrudnień, takich niewielkich, ale jest ich sporo. Chociażby na trasach wojewódzkich niedaleko Pucka, Połczyna, także Redy, Rumi, Wejherowa. Tutaj wszędzie ruch się wzmaga bez wątpienia i to właściwie w obu kierunkach, ale najważniejsze.

0: bardziej w kierunku Trójmiasta. No i oczywiście autostrada A1, tutaj niezmiennie mamy utrudnienia na wysokości Tczewa, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy pracują także na obwodnicy Poznania na trasie ekspresowej S11, oczywiście to jest już w województwie wielkopolskim, i tutaj na fragmencie kilkunastokilometrowym jezdnia jest zwężona m.in. niedaleko węzła Poznań Północ. Tutaj także wolniej jedzie się i w kierunku Piły, i w kierunku autostrady A2. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Małopolskim, mazowieckie było oczywiście. Więc w Małopolsce jest tak. Na Zakopiance jedzie się wolniej przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie. Podobnie na Krajowej 49 pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem oraz na autostradzie A4 niedaleko Bramek w Balicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u was dzisiaj na trasie? Czyżby jakieś plany motocyklowe na przykład? No to pochwalcie się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców tekstowo albo głosowo. Można oczywiście także informować nas na bieżąco i innych kierujących o tym, co dzieje się na waszej trasie. Temu służy głównie numer 22 513 11 11.

0: No to jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, żeby nam było ciepło. Jeśli już naprawdę jeździmy jesienią motocyklem w takich trudnych warunkach, czyli ta temperatura spada poniżej 10 stopni, no to możemy się chronić, możemy się zabezpieczyć. Oczywiście dzisiaj nowo sprzedawane motocykle, bardzo często właśnie chińskie chociażby, wyposażone są i w grzaną kanapę i grzane manetki. Czyli i ciepło w rączki, i ciepło wiadomo w co.
1: Ciepło, ale od zewnątrz.
0: Tak.
1: To jest istotne. Gdybyśmy nie mieli pojazdu, który ma takie wyposażenie, albo byśmy chcieli poprawić sobie komfort jazdy w niskich warunkach, to producenci ciuchów od jakiegoś czasu mają w swojej ofercie elektrycznie ogrzewane kamizelki, rękawiczki, skarpetki i inne tego typu utensylia. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą kamizelkę, która jest w stanie nagrzać krew, która jest w okolicy nerek, a ona potem będzie rozprowadzana już z podwyższoną temperaturą po reszcie ciała, w sensie łatwiej jest organizmowi zachować ten bilans termiczny, to bardzo poprawia nastrój i bardzo poprawia jakość jazdy. I tak jak grzana kanapa będzie nas parzyła w tyłek, a grzane manetki będą nam ocieplały ręce od wewnętrznej strony, no to też jest to jakiś benefit, na pewno. Natomiast ogrzanie krwioobiegu i ogrzanie właściwie całego korpusu daje dużo lepszy efekt. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest perpetuum mobile i trzeba mieć ze sobą albo powerbank, albo podpiąć się do instalacji elektrycznej pojazdu.
0: I wtedy około 50 stopni osiąga ta kamizelka?
1: Trudno powiedzieć. Właśnie, ja nie umiem powiedzieć tych stopni.
0: Mówi 50, ale to
1: tak, ale w ogóle odczuwalna temperatura jest też inna i też jeżeli założymy to na termoaktywną bieliznę, to też będziemy mieli już jakiś izolator termiczny. W mojej ocenie, ponieważ tam jest regulacja tej temperatury, trzeba ją doregulować do tego, żeby nam było komfortowo, żeby się ani nie przegrzać, ani żeby się nie dogrzać. Z drugiej strony uważam, że utrzymanie temperatury takiej lekko niższej niż za wysokiej jest o tyle fajne, bo może się okazać, że wśród nas jest jeszcze jakiś motocyklista, który dalej hołduje kultowi bawełny i może mieć, tak, i może mieć na sobie t-shirt na przykład, albo coś bawełnianego. I dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie doznali tej różnicy pomiędzy termoaktywną bielizną, a bawełnianą bielizną, to od razu mogę powiedzieć, że bawełna jest wrogiem, jak to ładnie powiedzieć, cyrkulacji wilgoci. W sensie nie jesteśmy w stanie się już ani oddychać, ani no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć.
0: To jest taka mokra ścierka po prostu.
1: Tak,
0: wtedy,
1: jedziemy w mokrej szmacie i jest słabo. I jest tam chłodniej, a nasze ciało jest oszukiwane przez tą szmatę i jakby poci się dalej, mimo tego, że jest mokro. Jakby, no jest to słaby efekt, jeżeli chodzi o utrzymanie komfortowej temperatury ciała podczas jazdy motocyklem.
0: Czyli wszystko super, ale nie bawełniany t-shirt, nawet jeśli mówimy z długim rękawem, to będzie ciepło. Nie, nie będzie ciepło.
1: Będzie mokro, tak
0: będzie
1: naprawdę.
0: Obleśnie. No dobrze, to ten temat też mamy ogarnięty. To jeszcze spodnie, rękawiczki i buty.
1: Dobrze. Jeśli chodzi o spodnie, to motocykl jest takim urządzeniem, które rzeczywiście powoduje dosyć wysoką temperaturę w okolicy kolan. I jeżeli będziemy mieli jeszcze jakąś owiewkę i będziemy od tego wiatru osłonięci, to nogi wbrew pozorom nie są tak bardzo przemarznięte. Trzeba pamiętać też, że kolana...
0: Kutka bardziej.
1: Tak, tak. Kolano też, tak jak... no trudno jest ogrzać kolano. Jakby nie jest tam, ten krwioobieg nie jest jakoś mocno zaawansowany i łatwo jest wystudzić kolano. Z drugiej strony ochraniacze bardzo często mają strukturę, która osłania również od wiatru. W lato wolimy mieć ochraniacze, które są bardziej przewiewne, ale jesienią osłonięcie kolan od wiatru za pośrednictwem ochraniacza jest jak najbardziej do przyjęcia. I tutaj mój apel do wszystkich motocyklistów jest taki, że kiedy będziemy wybierać spodnie motocyklowe, zwróćcie uwagę na to, że jeżeli tam są jakieś warstwy ocieplenia i będziemy chcieli korzystać z tych spodni podczas upałów, a najczęściej zakupów dokonujemy w lato, to dobrze by było zrobić taką próbę ze wszystkimi warstwami w środku. Bo ochraniacz kolana będzie się przemieszczał, ponieważ wypchnięcie kolano przykryte ociepliną będzie wypychało ten ochraniacz najczęściej wyżej. Żeby nie było sytuacji takiej, że ochraniacz nam gdzieś uciekł z miejsca zdarzenia, zanim
0: jest
1: jeszcze...
0: Na
1: tak, że się podniósł za wysoko. One też czasami, te ochraniacze, mają regulację, więc można je opuścić. Jeśli chodzi o dłonie, no to mamy jeszcze do dyspozycji handbary. Jeżeli motocykl jest taki adwenturowy typowo, to te handbary nawet nie będą psuły jego wizerunku. Jeżeli macie motocykl sportowy, no to lepiej tam nie kombinujcie z tego typu rozwiązaniami, by to wyglądało dziwnie. Ale handbar też będzie chronił przed wiatrem. Tutaj w technologii rękawic warto by się na chwilę zatrzymać, ponieważ można stworzyć rękawicę, która nie ma jeszcze izolatora termicznego, a izolator termiczny będzie mocno ograniczał wyczucie w rękach. Jeżeli rękawica będzie ciepła, będzie miała ocieplenie, membranę i to materiał zewnętrzny, to wyczucie manetki gazu, sprzęgła, hamulca, wszystkiego to, co robimy rękami, będzie bardzo ograniczone.
0: No to takie rękawice trochę jak snowboardowe. No.
1: No i to się robi problem, bo rzeczywiście nasz mózg pobiera sporo informacji z dotyku. Wzrok jest naszym podstawowym zmysłem, ale to, co czujemy pod palcami, nie musimy na to patrzeć i wiemy, co tam się dzieje, wiemy co robimy z tym motocyklem. I mój apel jest taki. Nie da się jedną parą rękawiczek

0: to objechać sezonu.
1: Nie ma szans.
0: Albo będą przewiewne, albo będą nieprzewiewne. I dobrze by było zastanowić się, w jakich warunkach będziemy jeździć. I zauważyłem, że istnieje taka nisza, no, mała ilość rękawic, ale jednak dla mnie bardzo skuteczna w tych warunkach, które są dzisiaj. To są rękawice, które mają tylko membranę, nie mają ocieplenia. Czyli chronią mnie przed wiatrem, ale mają temperaturę świata zewnętrznego do pewnego stopnia. Więc nie są bardzo ciepłe. W długiej trasie mogą się szybciej wystudzić, ale dają super wyczucie w palcach. I kiedy jesteście rajderem miejskim, nie planujecie długiej podróży, tylko takiej właśnie 300 km powiedzmy, to dla mnie... No powiedzmy 300 km w mieście to jest sporo, ale takie 200 km. No, ja je zabieram, takie podróże 300-kilometrowe. I dwie pary rękawic mam ze sobą, bo jak będzie 20 stopni, to chcę już je zmienić, a jak będzie te 5-8 stopni, to bardzo chcę je założyć. I druga para rękawic bardzo się przydaje w takim wyjeździe.
2: To krótko o butach, ale za chwilę.

0: 30 minut już po godzinie 10. Fantastycznie się z wami podróżuje. Dokąd, jeśli potrzebujecie informacji o jakiejś konkretnej trasie, to oczywiście także możecie liczyć na Polskie Radio Kierowców, bo te wiadomości drogowe u nas co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to zwykle bywa, dużo dzieje się na autostradzie A4. Może nie bardzo dużo, nie mamy tych utrudnień bardzo dużo, ale na pewno w wielu miejscach i przybywa spowolnień, przybywa utrudnień także. No przybywa samochodów w wielu miejscach właśnie na A4 i w Małopolsce, niedaleko bramek w Balicach, zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Katowic. Także na A4 na odcinku pomiędzy Strzelce Opolskie a Łany, tutaj na fragmencie kilkukilometrowym, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości. To wszystko związane jest z remontem i wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Katowic. Mamy także na wysokości Krapkowic pewne utrudnienia w pobliżu mostu na Odrze, zwłaszcza w kierunku Opola i dalej Wrocławia, oraz na Dolnym Śląsku przybywa samochodów. Na razie nie przybywa korków, ale samochodów na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. Jeżeli chodzi o trasy na północy, na

0: naszego kraju, chodzi o Pomorze oczywiście, to trasy wojewódzkie numer 213, 216, 468, czyli to są trasy niedaleko Pucka, niedaleko Połczyna, niedaleko Redy i Rumi. Tutaj też wszędzie spory ruch obserwujemy, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. I na Pomorzu mamy oczywiście utrudnienia na A1, no to już taka tradycja niechlubna, że tutaj wolniej, dużo wolniej jedzie się na wysokości Trzewa, na fragmencie mniej więcej 7-kilometrowym. To też jest związane z pracami remontowymi. W województwie mazowieckim uwaga na Krajowej 7, ona jest zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, zarówno w kierunku Płońska, jak i w kierunku stolicy. I także oczywiście ruch zdecydowanie zwalnia na obwodnicy Garwolina, na trasie ekspresowej S17 oraz na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem, Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, gdzie niedaleko miejscowości Grębiszew mamy blokadę i tam ruch kierowany jest na trasę serwisową. I tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Łochowa, i w kierunku Góry Kalwarii.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 25 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 11. Cały czas MotoSapiens w naszym studiu. Rozmawiamy o tym, jak przygotować się do jesiennych podróży motocyklowych, do jesiennych tras motocyklowych. To też w kontekście tego, co za chwilę będziemy robić, czyli jutro startujemy razem z Patrykiem i każdy poranek w przyszłym tygodniu z innego miejsca w Polsce. Ponad 1500 kilometrów mamy do pokonania.
1: I będziecie fajnie w pracy cały czas, tak?
0: To cudowne.
1: To jest niesamowite.
0: Czy można sobie wyobrazić lepszą robotę? Jeździsz motocyklem i jesteś w pracy i o tym opowiadasz?
1: Zazdro.
0: Prawda?
1: No,
0: fantastycznie.
1: Grubo.
0: No więc przygotowujemy się już od, no, myślę, że ponad miesiąca. Jesteśmy wyposażeni, jesteśmy przygotowani na deszcz, jesteśmy przygotowani na chłód, jesteśmy przygotowani na wiatr, jesteśmy przygotowani na słońce, na wszystko.

0: Jesteśmy przygotowani. A co będzie na trasie, to zobaczymy.
1: No, historia osądzi.
0: Tak, i tutaj jeden wątek, na który nie jesteśmy przygotowani. Przyznaję tutaj, no trochę nam nie poszło, czyli obuwie motocyklowe. Jakby normalnie mamy buty motocyklowe, o nawet mam dzisiaj je na sobie.
1: Tak.
0: Proszę bardzo. Natomiast pojawiła się taka myśl, że trzeba chronić buty przed deszczem jakoś. I w sklepach motocyklowych są takie kalosze, wkładane na buty motocyklowe z taką paskudną gumową podeszwą. Tak. Problem polega na tym, że rozmiary są uniwersalne. Nie da się wykupić rozmiaru 47 do butów 47, tylko są widełki. 40, tak, 46 do 50. Mhm. Ja próbowałem to założyć. Głupszej rzeczy w dawno świecie motocyklowym nie widziałem.
1: Okay.
0: Nie robiłem. To jakaś paranoja.
1: Znaczy jest to forma protezy, która ma awaryjnie pomóc nam...
0: Może ktoś w tym jeździ, może to się sprawdza, mnie nie.
1: Na pewno istnieją, ponieważ są produkowane i są w sprzedaży, tak. Na pewno istnieją postacie, które są zadowolone z tego rozwiązania. Ja również jestem po tej stronie barykady, która uważa, że ten... To jest za daleko posunięty kompromis. Mhm. Jakby wolę zdecydowanie buty motocyklowe, które mają w sobie już membranę. I tak jak z rękawicami. Nie da się jedną parą rękawic objeździć całego sezonu. Niestety w mojej ocenie jedną parą butów też się nie da objechać całego sezonu. Jeżeli jesteście motocyklistą, który chce, żeby wasz motocykl dowoził was codziennie do biura i nie chcecie zabierać drugiej pary butów ani się przebierać, to prawdopodobnie będziecie chcieli mieć krótkie buty, których jakby rozumiem istnienie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to jakiś kompromis, ale na pewno są to bardzo komfortowe rozwiązania. I ty takie buty też posiadasz, w biurze spędzasz wiele godzin,
0: tak,
1: i, jakby, i nie zmieniasz.
0: Wysokie, bo one są o takie dotąd.
1: One są krótkie.
0: Dobra, przepraszam.
1: Dobra.
0: No ale to nie są trampki, wiesz.
1: Nie. Jakby fajnie, że chronią kostkę. I to jest już duża zaleta, bo są też buty motocyklowe, które tej kostki nie chronią. Ale istnieją buty wysokie, które chronią staw skokowy. Co za tym idzie, mają cholewkę. Taką powyżej 15 cm. Bo tak naprawdę te 15 cm to jest ta granica, kiedy but jest certyfikowany jako niski, but jest certyfikowany jako wysoki. Jeżeli już jesteście... macie chęć jeździć w złotą polską jesień. To jest jedna z piękniejszych w ogóle aur, którą mamy w naszym kraju. A jeszcze te rejony, które wy zwiedzacie, będziecie widzieli niesamowite rzeczy. I naprawdę zachęcam wszystkich motocyklistów, żeby jeździli podczas jesieni. Te słoneczne dni są naprawdę fantastyczne. I najdalej odsuniętą od pompy, od naszego krwioobiegu, są stopy. W sensie tam ta krew dociera naprawdę już wystudzona. Jakby ten organizm nie jest w stanie jej tak mocno ogrzewać. Więc buty z membraną, dobrej klasy, membraną z wysokim współczynnikiem oddychalności, naprawdę dają sobie radę. I no akurat ja sporo podróżowałem. W tym roku jakby trochę mniej, ale generalnie mam jakiś tam swój bagaż podróżniczy i zauważyłem, że dużo łatwiej jest spakować się, mając motocykl i bardzo ograniczoną przestrzeń, mając jedną parę butów, które służą i do chodzenia, i do jeżdżenia, i drugą, która będzie taką, nie wiem, typu klapeczki, tak. Czy tam jakieś rzeczy, które będziesz robił już w pokoju albo w miejscu, w którym nie będziesz musiał się za bardzo przemieszczać. Więc, de facto, można iść w buty, które są turystyczne, są wysokie i robią robotę i nie wpuszczają wody. Tutaj ważne jest to, żeby też zachować tą strukturę tego ubrania, żeby nie chować już, kiedy jest jesień, nogawki do buta, bo jeżeli zacznie padać deszcz, to woda wpłynie do tego buta, nawet jeżeli on jest wodoodporny. Więc nogaweczka idzie na zewnątrz, membranki idą na zewnątrz. Ten zachowanie szczelności tego układu daje gwarancję suchej stopy, a wymarznięte nogi też jakby nie pomagają.
0: Jest jeszcze wersja ekstremalna, absolutnie, na którą my właśnie jesteśmy przygotowani. Jakby coś ewentualnie, jakby złapała nas ulewa taka, że głowę urywa, ale w najbliższym tygodniu taka sytuacja się nie pojawi. Czyli worki na śmieci i taśma.
1: Opa, no ale
0: ładnie, nie zaimponowałem się teraz troszkę, nie?
1: Old school, prawdziwy, no.
0: Klasycznie.
1: Kurczę, to powiem wam, dostępność taśmy samoprzylepnej i worka na śmieci, tak, globalnie jest o tyle prosta, że jeżeli ktoś koniecznie nie potrzebuje i wyjeżdża w ładną pogodę i rzeczywiście prognozy mówią, że nie będzie padało, a on kocha swoje buty takie, jakimi są i nie muszą być wodoodporne, to zabranie nawet ze sobą kilku worków i taśmy albo kupienie jej w dowolnym sklepie spotkanym na drodze, na stacji benzynowej, załatwia temat. Natomiast znowu dochodzimy do sytuacji worka foliowego.
0: To tak,
1: stopy,
0: no to nie jest jakby
1: samotności.
0: Nie jedziesz parę godzin,
1: no
0: tylko
1: jakby wyobrażasz sobie teraz zajmowanie tego wszystkiego w pokoju zamkniętym, nie, nie, z osobą, która na ciebie patrzy, nie, i właśnie farba łuszczy się na ścianach, bo to, co zdjąłeś ze stopy, powoduje falowanie powietrza.
0: Uruchomiłeś moją wyobraźnię. Krzysztof, jakaś dobra rada dla wszystkich podróżujących jesienią, a przede wszystkim także też dla nas startujących już jutro?
1: Nie bójcie się. Jeździcie. Bawcie się. Jazda motocyklem jest najfajniejszą rzeczą, jaką można robić w ubraniu. Taką radę mam dla was na
0: dziś. To prawda. Krzysztof Ozimkiewicz, Motosapiens był naszym

0: No i proszę bardzo, prawie 10 minut zostało nam do godziny 11. PRK Polskie Radio Kierowców. My oczywiście zawsze prowadzimy was do celu, więc jeśli macie jakieś pytania związane z konkretną trasą, punkt startowy, punkt docelowy, a Kuba się zajmie całą trasą i chętnie was poprowadzi.
1: Jak jestem za.
0: Tak, zdecydowanie. Albo Kuby zmiennik, czy też zmienniczka, która pojawi się po godzinie 11. Ruch się wzmaga. Coraz więcej samochodów pojawia się na drogach, coraz więcej motocyklistów.
1: Również. Właśnie, my tu gadu-gadu, a ruch się wzmaga.
0: To prawda, to jest taka naturalna kolej rzeczy, tak mi się wydaje, zwłaszcza przed południową porą w sobotę, czyli podróżujemy, więc jedźcie spokojnie, bezpiecznie do celu, oczywiście z Polskim Radiem Kierowców, a kolejna porcja najświeższych informacji drogowych, czyli o tym, co przed wami już teraz.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście przybywa samochodów chociażby na południu naszego kraju, na Zakopiance, jak to zwykle bywa w sobotę, przede wszystkim na odcinku podhalańskim, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. I tutaj przypomnę, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec albo Czarny Dunajec i Chochołów. Krajowa 50 na Mazowszu, niedaleko miejscowości Grębiszew, to pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim, jest zamknięta na fragmencie mniej więcej dwukilometrowym. Te problemy związane są z pracami drogowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą i obserwujemy na Krajowej 50 właściwie od samego rana dosyć spore spowolnienie, już teraz nie poranne, ale przedpołudniowe. Wolniej jedzie się na A1, chociażby w województwie śląskim, pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym, w związku z pracami remontowymi oczywiście, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 60 km/h. Drogowcy pracują także na ekspresowej jedynce pomiędzy

Żywcem, a granicą państwa w Zwardoniu i tam także przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim.

0: miejscowości Połczyno. Tutaj spory ruch obserwujemy, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kuba, bardzo dziękujemy za te informacje drogowe, ale już widziałem, w reżyserce Kamil Olek się pojawił i to on będzie z wami po godzinie 11. I to on będzie prowadził was do celu. Przypominam, aplikacja, gdyby coś działo się na waszej trasie, to można pisać, można się także nagrywać. No i numer telefonu, tak na wszelki wypadek, 22 513 11 11.

0: zegarze punktualnie godzina 11, PRK Polskie Radio Kierowców. My cały czas z wami jedziemy i kręcimy kolejne kilometry. Czy to samochodem, czy motocyklem, to już nie ma żadnego znaczenia.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ale oczywiście niewątpliwie znaczenie mają warunki pogodowe. One są bardzo ważne. No i dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże i z większymi przejaśnieniami na szczęście i dodatkowo jeszcze z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. One jeszcze występują w wielu miejscach w naszym kraju. Te mgły, które były, mam nadzieję, że już zniknęły i mam nadzieję, że już wam nie przeszkadzają. Wartości na termometrze też pójdą w górę i to tak zdecydowanie, bo 15 stopni zobaczymy dzisiaj na Suwalszczyźnie i także na Podhalu. 18 stopni zobaczymy w centrum i nawet 21 na ziemi lubuskiej, więc bardzo przyjemne warunki, jeszcze raz podkreślam, dla motocyklistów. Wiatr dzisiaj słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami może być umiarkowany. No i ciśnienie, moim zdaniem idealne. W Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali, no i przewiduje się jeszcze wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja już lecę szykować się na wyprawę motocyklową, która startuje jutro, ale oczywiście w poniedziałek słyszymy się z Lublina razem z Patrykiem Kuniszewiczem od godziny 6 do godziny 10, więc wsiadamy na nasze jednoślady i lecimy, więc warto się do tej wyprawy przygotować. Śledźcie, obserwujcie i słuchajcie już od poniedziałku od 6 do godziny 10, ale także w naszych mediach społecznościowych. No i wszystkim motocyklistom oczywiście życzę dobrej, spokojnej podróży, no i pamiętajcie, lewa w górę. A po 11 Monika Gniewaszewska będzie z wami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kamil Olak przejmuje pałeczkę po Kubie Domorackim.
1: Dzień dobry, Moniko, dzień dobry Państwu.
0: Ja też się przywitam. Ja też się przywitam gorąco z naszymi słuchaczami. I elegancko też. Elegancko?
1: Elegancko bardzo.
0: Bardzo elegancko. Dzień dobry
1: elegancko
0: Państwu.
1: Elegancko też wyglądasz dzisiaj.
0: Naprawdę? Mhm. No to tylko tak wiesz. Zarzuciłam.
1: No, a ja? No,
0: ty
1: ja
0: też.
1: Koszulę mam
0: tak,
1: taką
0: Państwo
1: pod
0: kolor
1: nie
0: widzą, ale
1: dzisiaj.
0: To po prostu... Naprawdę, chyba idzie do opery kolega. Nie?
1: Nie do ciebie przyszedł.
0: No,
1: ma, widzisz. No
0: a ja
1: dobra.
0: Do ciebie i wszystko się zgadza.
1: No i fajnie, no jest fajnie.
0: No dobra, do zobaczenia.
1: 10 pojazd? O,
0: jest,
1: już,
0: tak, 11:10, więc sprawdźmy, czy tak elegancko jest na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Generalnie tak, aczkolwiek są miejsca, gdzie trwają remonty i w związku z tym noga z gazu, między innymi na trasie S17 na wysokości Garwolina, w zasadzie przed Garwolinem, tuż za Lipówkami mamy korek, który sięga około 4 km i kończy dopiero na wysokości Garwolina. W drugą stronę, czyli w stronę Warszawy, jazda w tym miejscu powinna przebiegnąć całkiem sprawnie. Na południu Polski natomiast są odcinki ze spowolnieniami na autostradzie A4. I tak chodzi o odcinek za Krakowem na wysokości Czarnochowic, a także na wysokości portu lotniczego Balice. A4 zwalnia także w województwie opolskim, w zasadzie już w śląskim, bo to tuż za Strzelcami Opolskimi w kierunku Gliwic mamy około 2 km spowolnień i ostatnie miejsce, gdzie czas tracimy na autostradzie A4, to odcinek między Kątami Wrocławskimi a Nową Wsią Wrocławską na jezdni w kierunku Wrocławia. Na mapach przynajmniej jest niewielki korek. W pozostałych miejscach

0: miejscach podróż powinna przebiegnąć całkiem sprawnie. No, poza Krajową Siódemką jeszcze, ale to już tradycja w związku z prowadzonymi robotami drogowymi na Mazowszu. Problemy z płynną jazdą są na wysokości Łomianek, na wysokości Dziekanowa Leśnego i na wysokości Czosnowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PLK Polskie Radio Kierowców, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry i zapraszam do godziny 17:00.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jak zwykle w soboty jest u nas gość, tak jest i dzisiaj, komisarz Irmina Retmaniak z Policji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i sobie porozmawiamy najpierw o pracy w Policji, ale tak w ogóle, czy to była pasja, że pani do Policji wstąpiła, a później porozmawiamy sobie, proszę państwa, bo jest robota, o tak to ujmę, w Wydziale Ruchu Drogowego są miejsca i można je absolutnie zająć, ale o tym porozmawiamy sobie w drugiej części naszego spotkania. Na początek chciałam panią zapytać, czy od zawsze pani chciała pracować w Policji, czy to było marzenie z dzieciństwa, czy po prostu jakiś taki przypadkowy, losowy wybór?
1: Jeśli chodzi o mnie, tak, dokładnie to było marzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałam być policjantką, zawsze gdzieś tak, nie wiem, podświadomie bardziej bawiłam się z chłopakami niż z dziewczynami w lalki. Mieszkałam też na wsi, to też były inne troszeczkę możliwości, a więc ogólnie nie jestem z Warszawy też, jestem z Mazur, przyszłam tutaj do pracy do Warszawy, dlatego właśnie też jest takim, jestem dobrym przykładem na to, że nie trzeba mieszkać w Warszawie, żeby tutaj pracować. Mm-hmm. Tak, tak, to było moje marzenie. Myślę, że na tą chwilę mogę śmiało powiedzieć, że jestem spełniona i prywatnie, i zawodowo. A więc mam nadzieję, że ktoś będzie miał też taką okazję.
0: O tej okazji sobie jeszcze porozmawiamy. A jak długo pani pracuje w Policji?
1: 17 lat.
0: To już bardzo długo. No to już można mówić rzeczywiście o spełnieniu. Jakie były te pierwsze kroki?
1: Pierwsze kroki, tak jak to u nas na początku kiedyś w służbie było, oczywiście oddział prewencji, czyli typowo na ulicy. Później trafiłam do Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, gdzie jeździłam na różne interwencje. Kolejno przez kilka lat pracowałam w Wydziale do Spraw Nieletnich, szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe i dodatkowo miałam okazję później pracować jako rzecznik prasowy. Teraz pracuję w Wydziale Doboru, zajmuję się typowo promocją zawodu policjanta.
0: Aha, czyli tak naprawdę już teraz troszeczkę dalej umijmy to tak od takich, od ulicy, od spraw takich przyziemnych, czy tak to można zrozumieć?
1: Można tak pomiędzy wierszami powiedzieć, że jeśli chodzi o moją pracę teraz, to rzeczywiście to jest bardziej logistyczna praca. Tak, dokładnie tak.
0: A który moment był najtrudniejszy dla pani? Które sytuacje były najtrudniejsze? Te interwencje czy praca w szkole? Jak wygląda różnica między tymi dwoma miejscami i co jest takie obciążające, trudne?
1: To znaczy ciężko to porównać. Myślę, że gdybym nie przepracowała wielu lat na ulicy, ciężko by mi było teraz się wypowiadać, udzielać jakiś rad, czy przedstawiać możliwości, jakie daje nasza służba. Mam dosyć duże doświadczenie właśnie i za biurkiem, i na tej zwanej ulicy, dlatego to nie jest tak, że można jednoznacznie odpowiedzieć, gdzie będzie ciężej. To zależy też od predyspozycji człowieka, czy potrafi znaleźć się w każdej sytuacji, trzeba umieć reagować w stresie. Rzeczywiście, może teraz jak sobie tak myślę, to ta ulica jest wymagająca, na pewno.
0: Ale jest, jak wnioskuję z tego, co pani mówi, pierwszym etapem dla policjanta, który przychodzi do pracy, jeśli chodzi o kolejne, tak? Czyli najpierw jesteśmy wysyłani na patrole policyjne na ulicę, tak?
1: To znaczy tak, teraz jeżeli chodzi o nasz nabór, wychodzimy tutaj naprzeciw i chcemy do

0: pasować predyspozycje czy umiejętności osoby, która do nas przychodzi, która się zgłasza dla naszego kandydata i staramy się go dopasować do wydziału bądź do jednostki, gdzie mógłby się sprawdzić, tak? Oczywiście staramy się też, żeby miał możliwość zobaczyć, jak to jest, żeby nabrać tych wszystkich odpowiednich umiejętności, takiego doświadczenia na ulicy. Właśnie dlatego niedawno ruszyliśmy z naborem do Wydziału Ruchu Drogowego, zarówno do Wydziału Drogowego na terenie Komendy Stołecznej Policji, czyli Warszawy, ulice Warszawy typowo, plus komendy powiatowe.
1: Mm-hmm. O tym, jak wygląda taka praca właśnie chociażby w Wydziale Ruchu Drogowego, to sobie jeszcze oczywiście porozmawiamy, ale jestem też ciekawa tego, jak jeszcze wracając do Pani początków, jakie sytuacje groźne, nieprzewidywalne, z czym mierzy się policjant, który patroluje ulice miast, no i też większych, mniejszych, w nocy czy w dzień. Z czym się mierzy, na co może go czekać, co może go spotkać. O tym porozmawiamy sobie po przerwie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, zaglądam do aplikacji, a tutaj na start sobie słodzą. Chyba się nie lubią, dżem dobry. I co ty na to? To chyba
1: że
0: o nas.
1: My? Że my? Się nie lubimy?
0: Absolutnie, absolutnie nie.
1: O,
0: proszę
1: zgoda.
0: Bardzo. No to
1: naprawdę,
0: jedziemy.
1: Naprawdę, że ktoś tak mógł pomyśleć?
0: A, aj, widzisz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Opolskiem na krajowej 94 między Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach dwa auta osobowe zderzyły się z ciągnikiem rolniczym i droga jest zablokowana na 146 kilometrze. Policja przygotowała objazdy drogami lokalnymi. Dużo wolniej podróżujemy autostradą A4, między innymi na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, zwłaszcza w kierunku Katowic. Podobnie na wysokości Krapkowice w stronę Opola, także na małopolskim odcinku autostrady pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Więcej aut także na Zakopiance, głównie na odcinku podkalańskim, na wysokości Nowego Targu, Szaflar, Poronina i

0: samego Zakopanego. Krajowa 50 między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, przypomnijmy, jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym na wysokości Grębiszew. Te problemy są związane z pracami drogowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą. Wolniej jedziemy też autostradą A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tam na fragmencie ponad 3-kilometrowym prowadzony jest remont i ruch w obu kierunkach odbywa się tylko jezdnią w kierunku Łodzi. Dodatkowo prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to już za chwilkę kolejna rozmowa. Kolejny raz spotkamy się z komisarz Emiliną Retmaniak. Będziemy rozmawiać m.in. o pracy w policji, jej i tej, która czeka na chętnych.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: PRK Polskie Radio Kierowców. Z nami w studiu jest komisarz Irmina Rytmaniak. Policjantka, już od 17 lat w policji pracuje. No właśnie. I teraz, tak jak mówiłyśmy sobie przed przerwą, to mówiła pani, że tak naprawdę wstępując do policji, to etapami jednak idzie się przez tą ścieżką kariery. Pierwszy etap to jest patrole na ulicach. No i właśnie, jakie sytuacje są najtrudniejsze w takich właśnie patrolach? Co może być zaskoczeniem? Jakie sytuacje pamięta pani ze swojego doświadczenia, które może pierwsze były trudne?
2: To znaczy, ciężko mi powiedzieć za wszystkich tutaj oczywiście policjantów. Będę przede wszystkim mówiła ze swojej strony. Myślę, że też dla kobiety, policjantki, kobiety, jest ciężko patrzeć na krzywdę dziecka. Mhm. Ja może nie tyle jak na drodze pracowałam, tylko właśnie w tym wydziale nieletnich, gdzie bardzo często jeździłam.
1: No właśnie, bo
2: na różne
1: przypomnijmy słuchaczom, że najpierw była patrole policyjne na ulicach, a później zaczęła pani pracę w placówkach różnego rodzaju szkolnych, oświatowych, tak? I z dziećmi różnego rodzaju interwencje.
2: Tak, dokładnie. Właśnie dlatego wspomnę tutaj, myślę, że najbardziej takie zapadające w pamięć były dla mnie te, gdzie działa się krzywda dzieci. Mhm. Bardzo dużo niestety widziałam takich sytuacji na własne oczy. Oczywiście starałam się w każdy możliwy sposób pomóc wyjść z sytuacji. I to myślę, że też zdecydowało w pewnym momencie, że chciałam spróbować czegoś innego. Dlatego jak dostałam propozycję przejścia do rzeczników, skorzystałam z niej. Ale myślę, że to też wpłynęło na to, że nabrałam dosyć dużego doświadczenia, które, nie oszukując, przydaje mi się też jako mamie, bo tam miałam bardzo duży kontakt z dziećmi w różnej kategorii wiekowej, od przedszkolaków, nawet od noworodków tak naprawdę można zaczynać, po właśnie nastolatków, gdzie no pojawiają się duże problemy. Sama mam syna, a więc myślę, że to też w dużej części jakoś tam wpływało, zarówno sytuacje z domu na pracę i praca na dom, tak?
1: A mogłaby pani przytoczyć jakiś przykład takich trudnych sytuacji, z którymi miała pani do czynienia, które utkwiły pani w pamięci? Jakaś taka sytuacja, no, która utkwiła bardzo, jest z panią do tej pory, czy też i trzeba się było z nią mierzyć?
2: To znaczy, na pewno w pamięci bardzo mocno została mi sytuacja, kiedy musiałam być przy odebraniu dzieci rodzicom. Mhm. To jest bardzo krzywdzące, mimo tego, że wiem, że tym dzieciom działa się krzywda niestety przez rodziców i musiałam im w ten sposób pomóc, ale widok dziecka, który jest
1: zabierany,
2: odbierany.

0: rodzicom, którzy wiadomo w tym momencie, kiedy dziecko jest malutkie, a rodzic jest dla nich całym światem, to jest ogromny ból. Ogromny ból. I wiadomo, że chcesz wtedy pomóc tym dzieciom jak tylko możesz. I musiałam je przewieźć do szpitala. Tam je zostawiłam pod bardzo dobrą opieką. I wiem, że bardzo im tym pomogłam. Mhm.
1: Mimo tego, że sama sytuacja była strasznie trudna.
0: Dokładnie tak, tak. Ale no mówię, no, mamy taką pracę, jesteśmy od tego, żeby pomagać przede wszystkim i musimy podejmować bardzo trudne decyzje w trakcie interwencji.
1: Dla większego dobra często się okazuje.
0: Dokładnie tak, tak. Mhm.
1: Mamy pytanie od słuchacza.
2: Dzień dobry, to ja się podpinam. Takiej okazji nie wolno przepuścić. Pytanie miałbym do pani policjantki. Czy kiedy przystępowała do służby, czy przystępowała do tej służby z takim założeniem, że to pomoże ludziom, z takim chęcią bycia przydatnym, bycia pomocnym, i czy to się ziściło? To chciałbym wiedzieć naprawdę. Tak na początek, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za pytanie. Muszę powiedzieć, że jest ciekawe. Mm-hmm. I nie przypominam sobie, czy przez te 17 lat kiedyś tak na spokojnie usiadłam przy kawie i pomyślałam o tym, ale teraz tak sobie myślę, że na pewno to poszło dwutorowo. Właśnie z czasów, kiedy miałam taki bezpośredni kontakt z obywatelem podczas różnych interwencji, zarówno na drodze właśnie, jak i w szkole, to myślę, że rzeczywiście miałam okazję wiele razy pomóc ludziom, bo ludzie dzwonią na policję wtedy, kiedy potrzebują pomocy. To jest taka instytucja, gdzie naprawdę pomagamy i chronimy. Na tym to polega, takie jest założenie i myślę, że wypełniłam to każdego dnia. Od początku właśnie, kiedy mogłam pomóc ludziom podczas wypadków, podczas kolizji, podczas różnych kradzieży, rozboi, włamań, po takie sytuacje, kiedy teraz tak naprawdę teoretycznie można powiedzieć, że siedzę sobie za biurkiem, czy działam promocyjnie, kiedy jestem na jakichś targach pracy i ktoś podejdzie do mnie i mówi, była pani u mnie na zajęciach w szkole i zachęciła mnie pani do wstąpienia, jestem już w tej policji, spełniam się, spełniam swoje marzenia i to jest to, co chcę robić w swoim życiu. I bardzo często jak wracam do domu i mówię mojemu mężowi, jak wygląda mój dzień i mówię właśnie, że ktoś podszedł do mnie, podziękował mi za to, że pokazałam mu, jaka jest możliwa droga dla niego i on z tej drogi skorzystał i jest zadowolony, jest tutaj, gdzie powinien być, to jest super ogromna satysfakcja. Mm-hmm.
1: No właśnie, być może państwo mają ochotę na przykład wstąpić w szeregi policji, o tym porozmawiamy sobie już za kilkanaście minut, bo komisarz Irmina Retmaniak zostaje z nami, bo proszę państwa, są miejsca w policji, między innymi w Wydziale Ruchu Drogowego i o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie też o tym, jakie cechy też osobowościowe pomagają w byciu policjantem.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. To jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach, no bo to już jest 11:50.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejne nowe utrudnienie, tym razem w województwie pomorskim. Chodzi o trasę S6 między MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo. W miejscowości Węgierskie auto dostawcze wjechało w bariery i na 46 km jezdnia w kierunku Słupska jest zwężona. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Opolskiem na krajowej 94. Pomiędzy Opolem a Brzegiem. W miejscowości Pawłów Strzelniki zderzyły się dwa auta osobowe z ciągnikiem rolniczym i droga nadal jest zablokowana na 146 km. Trudna sytuacja samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. W Dorohusku ciężarówki czekają około 23 godzin, w Korczowej około 22, w Chrebennem i Medyce mniej więcej 15 godzin, w Dołuchobyczowie około 6.

6 godzin, w Budomierzu około 4, natomiast w Zosinie i w Krościenku ponad 2 godziny. Przypomnę, że to jest jedynie szacunkowy czas oczekiwania. Nadal sporo aut jest na drogach w Warszawie i w jej okolicach. I tak trasa S8 korkuje się w dwóch miejscach. Jezdnia w kierunku Białegostoku to korek na

0: wzdłuż Wisłostrady w obu kierunkach. Sytuację utrudnia też prowadzony remont na wysokości Marymontu. Krajowa Siódemka przy wyjeździe z Warszawy jest problematyczna w Dziekanowie Leśnym wciąż. W Palmirach i w Czosnowie powodem są prowadzone tam roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Była mowa o utrudnieniach na S6 na Pomorzu. Do tego wszystkiego Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą, która jeszcze może gdzieniegdzie na północy kraju właśnie występować. Także uważajcie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców na zegarach południe, równo godzina 12. I to jest ten moment, w którym mówimy wam o tym, co dzieje się w pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No to ta temperatura na początek. Temperatura taka, że powolutku zaczyna dobijać do tej, która ma dziś być w ciągu dnia, w ciągu całego dnia. I tak też 17 stopni mamy w Legnicy, 12 stopni mamy w Elblągu. To są najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca. Później troszkę ta temperatura się wyrówna, choć tutaj cały czas na północy kraju, północnym wschodzie kraju będzie najchłodniej, bo takie 15-16 stopni. Najcieplej na zachodzie, tutaj 20-21, w centrum kraju 17-18. 15 stopni jeszcze termometry pokazać mają w Zakopanem. Dzisiaj w Kotlinach, w Kotlinie Kłodzkiej było naprawdę zimno o poranku, bo termometry pokazywały nie więcej niż 3 stopnie. Jeszcze gdzieniegdzie mogą być mgły, tak donosi Instytut Meteorologii. Miejscami takie mgły mogą występować na północy kraju i też takie przelotne, już zanikające opady deszczu na północnym wschodzie. To tutaj może jeszcze miejscami popadać. A poza tym słonecznie, dużo przejaśnień, dużo słońca. To słońce troszkę dziś jeszcze będzie się przepychało z chmurami, ale jutro na przykład i pojutrze to już będzie pełne słońce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń, to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień.

0: Pokonajcie ją z nami.
1: Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów.
2: Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz
2: i Patryk Kuliszewicz.
1: No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Sprawdźmy, czy to jest właśnie ta sobota, w której sytuacja na drogach zmienia się jak w kalejdoskopie. To powie nam teraz Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Raz, że się zmienia, a dwa, że docierają do nas szczegóły utrudnień, o których mówiłem 20 minut temu. Służby potwierdziły kłopoty na autostradzie A4. I to poważne kłopoty, bo na jezdni w kierunku Wrocławia mamy prawie 10-kilometrowy korek od strony Legnicy. Powodem jest wypadek na 141 kilometrze pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Tam zderzyły się 4 auta osobowe. 2 osoby zostały ranne i zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Kłopoty także na trasie S8 w Warszawie. O nich już mówiłem, ale teraz znamy ich przyczynę. Pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego na wysokości węzła Powązkowska zderzyły się 3 auta osobowe na 11 kilometrze konkretnie. Tam zwężona jest jezdnia w kierunku Białegostoku. Zablokowany jest lewy pas. Ruch odbywa się pozostałymi. Trwają problemy na trasie S6 w Pomorskiem pomiędzy MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo. W miejscowości Węgierskie auto dostawcze wjechało w bariery i na 46 kilometrze nadal w kierunku Słupska jedziemy zwężoną jezdnią. Tam ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień w Opolskiem na Krajowej 94, zatem pomiędzy Opolem a Brzegiem cierpliwość się przyda, bo nie przejedziemy na 146 kilometrze, konkretnie w Pawłowie Strzelnikach. Tam 2 auta osobowe zderzyły się z ciągnikiem i droga pozostaje zablokowana. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców, jedziemy wspólnie do godziny 17 na wysokich obrotach.

0: Komisarz Irmina Retmaniak w PRK, Polskim Radiu Kierowców, cały czas z nami. Rozmawiamy sobie o pracy w policji, ale też o tym, jak Irmina trafiła do policji. Też wspominała o tym, że jest już tam 17 lat i tak naprawdę od dziecka myślała o tym, żeby policjantką zostać. Tę rozmowę chciałabym, żebyśmy poświęciły na to, żebyś powiedziała, jakie cechy dobrze jest mieć, decydując się na pracę w policji. Jesteś kobietą, policja kojarzy się raczej z taką trudnym zawodem, trudną pracą, trudnymi bardzo sytuacjami. Czy to jest miejsce i dla kobiet, i dla mężczyzn, a jeśli tak, to czy w tym samym miejscu?
1: Przede wszystkim ważne jest to, żeby właśnie wybrzmiało, że dla kobiet ta policja oczywiście też jest odpowiednia, ale tak jak wspomniałaś tutaj przed chwilą, są oczywiście komórki, w których ta kobieta troszeczkę lepiej się sprawdzi, ale są też komórki, w których mężczyzna, wiadomo, lepiej się sprawdzi. Na pewno takimi wspólnymi

0: cechami charakteru, które są potrzebne zarówno kobietom, jak i mężczyznom, na pewno jest duża odpowiedzialność. Umiejętność działania w stresie, podejmowania szybkich decyzji, bo interwencje przede wszystkim właśnie na drodze w przypadku Wydziału Ruchu Drogowego polegają na tym, żeby zachować zimną krew, bo nie zawsze wiemy, co się wydarzy na miejscu wypadku, na który właśnie jedziemy, tak?
1: No właśnie, i to jest... miejsca są w Wydziale Ruchu Drogowego, to też dlatego jesteś tutaj z nami, żeby opowiedzieć o tej pracy w Wydziale Ruchu Drogowego. Czego się może spodziewać ktoś, kto już przystąpi do tej pracy właśnie w Wydziale Ruchu Drogowego? Każdy z nas był świadkiem wypadku, prawdopodobnie, mam nadzieję, jak najmniej z nas w wypadkach uczestniczyło, czy kolizjach, czy będzie uczestniczyć, mam nadzieję, że w ogóle. Natomiast no, takie jest życie, więc czego policja, osoba, która wstępuje w szeregi Wydziału Ruchu Drogowego, może się spodziewać?
0: Pamiętajmy o tym, że Wydział Ruchu Drogowego to nie tylko mandaty i kontrolowanie prędkości, ale tutaj ich praca polega, tak jak przed chwilą wspomniałaś, wyjazdy na kolizje, wyjazdy na wypadki drogowe, zabezpieczenia miejsca zdarzenia tak naprawdę też. Policjanci ruchu drogowego dbają też o płynność ruchu na drodze, o bezpieczeństwo przede wszystkim uczestników ruchu drogowego, nie tylko tych, którzy jeżdżą pojazdami, ale też którzy są pieszymi. Również zabezpieczają bardzo duże wydarzenia, różne przejazdy, ogółów państwa, na przykład tak jak w ten weekend bardzo dużo rzeczy różnych dzieje się na terenie Warszawy i tam są też właśnie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Myślę, że fajnie by było wspomnieć też o tym, że na przykład jeżeli ktoś posiada prawo jazdy kategorii A i jest taka możliwość pracy w sekcji motocyklowej, gdzie można wtedy spełniać też na przykład swoje pasje. Jeżeli ktoś się interesuje motoryzacją, to jest tak naprawdę wydział właśnie dla niego.
1: A właśnie, a dlaczego?
0: Ze względu na to, że w naszym Wydziale Ruchu Drogowego, zarówno i na terenie Warszawy i w powiatach, mamy bardzo fajne pojazdy służbowe, nowoczesne radiowozy, nowoczesne motocykle. Przekrój możliwości jest naprawdę duży. Mamy grupę Speed. Mamy też osoby, które latają dronami w trakcie służby. Mamy też policjantów ruchu drogowego, którzy mają instruktorów strzelań i te właśnie umiejętności, predyspozycje swoje wykorzystują w codziennej służbie. A wiadomo, zawsze lepiej się pracuje, kiedy to, czym się interesujemy, co lubimy, robimy też nie tylko po pracy, ale i w pracy.
1: Czyli jak praca jest pasją. Wspomniałaś o tych dronach. Ja tylko powiem słuchaczom, bo być może niektórzy nie wiedzą, ale drony patrolują też przejścia dla pieszych i to stąd ta umiejętność, której się tak uczą policjanci, czy też kandydaci na policję, na policjantów kandydujący do Wydziału Ruchu Drogowego?
0: Tak, dokładnie tak. Kiedy już jesteśmy policjantami Wydziału Ruchu Drogowego, jesteśmy wysyłani na różne specjalistyczne kursy. I to jest dyktowane tym, do jakiej sekcji akurat trafiamy, bo wiadomo, nie każdy policjant musi mieć przeszkolenie z latania dronami, czy nie każdy musi potrafić jeździć motocyklem. Dlatego jeżeli właśnie trafiamy do takiej sekcji, która zajmuje się dronami, tak, jak najbardziej przełożeni wysyłają nas na kursy specjalistyczne.
1: Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. No i okazuje się, że drogówka to nie tylko jak sobie mijamy gdzieś i sprawdzę te źle zaparkowane samochody, ale też no, to są oczywiście te wypadki, kolizje, ale też różnego rodzaju inne zdarzenia drogowe. O tym, jakie trzeba mieć predyspozycje, bo w końcu do tego nie dotarłyśmy. Porozmawiamy sobie po przerwie, bo to też jest, trzeba się liczyć z tym, że te sytuacje nie będą łatwe, bo to są wypadki, tak? Bo to są wypadki, bo to są też trudne pewnie później do przeżycia obrazy, które zostają z nami, więc tego trzeba być świadomym, więc porozmawiamy sobie też o tym, jak przebiega kwalifikacja chociażby osób, które zgłoszą się do policji w Wydziale Ruchu Drogowego.

0: 12.30 na zegarach. Sprawdzimy to wczesne popołudnie sobotnie na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No przyjemnie nie jest. W województwie dolnośląskim nadal potężne problemy na autostradzie A4. Chodzi o odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Na 141 kilometrze zdarzyły się 4 auta osobowe. Jest dnia w kierunku Wrocławia. Jest tam zwężona poważnie. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Przypomnę, 141 kilometr. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Kłopoty są wciąż też w Pomorskiem na trasie S6 pomiędzy MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo. W miejscowości Węgierskie auto dostawcze wjechało w bariery i trwają problemy na 46 kilometrze. Tam zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Słupska. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Droga krajowa nr 94, województwo opolskie, cały czas jest zablokowana pomiędzy Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach zderzyło się dwa auta osobowe z ciągnikiem rolniczym. Nie przejedziemy tym odcinkiem na 146 kilometrze w obu kierunkach. Droga jest zamknięta i tam przygotowane objazdy drogami lokalnymi. Warszawa, tu są nadal utrudnienia na trasie S8 pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na wysokości węzła Powązkowska, po tym jak zderzyły się 3 auta osobowe, w kierunku Białegostoku mamy utrudnienia. Na 11 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Informacja sprzed chwili z Lubelskiego.

0: naszego województwa. Droga krajowa numer 82. Tu problemy są na odcinku Łęczna-Włodawa. Na 27 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe. Wprowadzono z tego tytułu ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to rzeczywiście dzieje się, widać to na mapach chociażby między Wrocławiem a Legnicą, a bardziej między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia potężny ten korek jest.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. W studiu naszym cały czas komisarz Irmina Retmaniak. Rozmawiamy o pracy w policji. Wydział Ruchu Drogowego czeka na wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę w policji właśnie w Wydziale Ruchu Drogowego. No tak, ale czy chcieliby, ale czy to jest takie proste? Bo to pytanie powinno paść, bo to chyba nie jest takie łatwe.
1: Przede wszystkim trzeba przejść całą procedurę rekrutacyjną.
0: No właśnie, jak ona wygląda?
1: Zaczynamy od składania dokumentów. Możemy je złożyć w naszym Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji.
0: I to jest łatwy etap pierwszy.
1: Tak, to jest ten jeden z łatwiejszych. Kolejny etap to jest test wiedzy, test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska.
0: No i wszystko jasne. Tak. I jesteśmy w policji. Ale teraz rozbierzmy to na czynniki pierwsze.
1: Dokładnie tak. Na tą chwilę rekrutacja trwa około 2 miesięcy. Nasi kandydaci zawsze najbardziej boją się badania psychologicznego, bo jest na tyle magiczne, że składa się z kilku etapów, czyli najpierw badanie na komputerze, później na podstawie tego badania mamy przeprowadzoną rozmowę z psychologiem, który sprawdza, czy wpisujemy się w te nasze psychologiczne portrety, tak? Profile policyjne.
0: No właśnie, jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to są profile policyjne?
1: To znaczy, no tak jak wcześniej powiedziałam właśnie, czy mamy te predyspozycje typu odpowiedzialność, tutaj zachowanie zimnej krwi, czy będziemy umieli się zachowywać w sytuacjach stresowych, bo wiadomo...
0: I rozumiem, że to wszystko jest w stanie odczytać ten test przygotowany właśnie psychologiczny. Najpierw komputerowy, a później rozmowa z psychologiem, że jest to w stanie zdefiniować.
1: Dokładnie tak, ten test komputerowy jest na tyle, że tak powiem, ciekawie przygotowany,

0: że tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał coś wykombinować ciekawego, to na pewno
1: wychwyci
0: to, tak? A później właśnie rozmowa z psychologiem ma na celu dopełnienie tego wszystkiego i zobaczenie, czy ta osoba rzeczywiście sprawdzi się w naszej służbie. No nie ma co się oszukiwać, nie każdy tutaj może zostać policjantem tak naprawdę. To jest ciężka praca, bardzo wymagająca, ale też dająca bardzo dużo satysfakcji. Mhm. I to myślę, że można pomóc każdego dnia komuś, jest bardzo, bardzo ważne.
1: Czy są ograniczenia wiekowe?
0: Wiekowych ograniczeń nie ma, ale wiadomo, w pewnym wieku możemy mieć już problem z przejściem na przykład komisji lekarskiej, tak, albo z testem sprawności fizycznej. Dlatego tutaj naszym takim najważniejszym elementem jest to, że tą rekrutację całą musimy pozytywnie przejść i w momencie, kiedy ją skończymy, jesteśmy kierowani na jednostkę, do której zostaliśmy wyznaczeni. Dlatego ważne jest, jeżeli osoby, które chciałyby wystartować do tego naboru do Wydziału Ruchu Drogowego, żeby w podaniu, które kierują do komendanta stołecznego policji, wpisały, że właśnie startują do tego naboru i tam po ukończeniu swojego kursu, który trwa pół roku, będą wskazani do konkretnej komórki tego właśnie wydziału.
1: No to załóżmy, że już się dostaliśmy i jesteśmy zakwalifikowani do tego, żeby rozpocząć pracę w Wydziale Ruchu Drogowego. I to, co nas czeka w kolejnym etapie?
0: Kurs podstawowy trwa około pół roku. Jesteśmy tam przygotowywani do pełnienia tak naprawdę każdego rodzaju służby. To nie jest kurs typowo dedykowany dla policjantów wydziału, dla policjanta Wydziału Ruchu Drogowego. Tam uczymy się podstaw i po półrocznym kursie zdajemy egzamin, który tak naprawdę upoważnia nas do tego, że jesteśmy pełnoprawnymi policjantami. Kiedy trafimy już do tego Wydziału Ruchu Drogowego, tam trafiamy do sekcji konkretnej, możemy też właśnie trafić do grupy SPID, gdzie nasi starsi policyjni koledzy przygotowują nas do pełnienia takiej służby, przekazują cenne wskazówki, informacje, ale też bardzo ważne jest to, żeby właśnie być wysłanym na taki specjalistyczny kurs.
1: Rozumiem, jazdy, techniki jazdy chociażby.
0: Technika jazdy, obsługa na przykład miernika prędkości, trzeba potrafić umieć sprawdzić trzeźwość. Tak, naszych kierowców, a więc to wszystko jesteśmy
1: ale
0: właśnie...
1: Ale rozumiem, że jest alkomat od tego, w jakim sensie potrafić sprawdzić?
0: Trzeba wiedzieć, jak go użyć, jak potem sporządzić z niego dokumentację. No, nie ma co się oszukiwać. Każda nasza komórka ma swoje specjalistyczne szkolenia. Tak na przykład, jak ja nigdy w życiu nie byłam w Wydziale Ruchu Drogowego, dlatego myślę, że większości rzeczy, które mają tam specjalistyczne swoje sprzęty, nie potrafiłabym obsłużyć bez specjalistycznego szkolenia, tak? Tak jak oni pewnie nie umieliby niektórych rzeczy robić, które ja robiłam w innych komórkach, kiedy pracowałam, tak? I od tego właśnie jest kurs, żeby nas do tego przygotować.
1: To jest ciekawe, co pani, co mówisz, bo to jest też tak, że no widzę sobie drogówkę, policjantów w samochodzie i sobie myślę, wsiedli i pojechali. A tutaj za nimi jest masa szkoleń, też pewnie doświadczenia, jeśli już długo pracują właśnie w tym wydziale. I to wszystko nie jest takie proste, jak się okazuje. Jeszcze trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru, osobowości do tego, żeby za tą kierownicą zasiąść. A do grupy SPID? Podejrzewam, że to jest elitarna już taka jednostka, do której bardzo trudno się dostać.
0: No tak, rzeczywiście. Tutaj ta technika jazdy jest bardzo ważna, no bo wiadomo, ta grupa jest ukierunkowana przede wszystkim na łapanie tych przestępców na drodze, oczywiście. I pracujemy tutaj i zarówno w dzień, jak i noc. A więc, no... Liczba miejsc jest ograniczona, że tak powiem, kto pierwszy, ten lepszy. Można spełnić swoje marzenia, bo właśnie po to jest ten nabór, żeby trafić bezpośrednio do tego ruchu drogowego i zacząć to, czym się interesujemy. Na przykład, bo jeżeli ktoś jest fanem motoryzacji, to jest idealne miejsce dla niego.
1: Idealne miejsce dla niego, tak jak zresztą mówiłyśmy już wcześniej, przed przerwą, bo to jest i jazda na motocyklu, i jazda dobrze wyposażonymi samochodami, naprawdę nowoczesnymi. No i przy okazji właśnie spełnianie swojej pasji. Łączenie zawodu z pasją. Czyli otwarta furtka, warto próbować. Nie jest to łatwy zawód, nie jest łatwo się dostać, ale może dla chętnych. No i też satysfakcja z pracy, tak? No bo możemy pomagać. Nie jest to łatwy zawód też z tego względu, że no, kontrolujecie, a my nie lubimy kontroli.
0: No niestety, to jest ta mniej przyjemna kwestia, ale ja myślę, że tutaj uśmiech do policjanta zawsze się przyda, policjant odwdzięczy się i będzie dobrze.
1: No i tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z komisarz Irminą Rytmaniak. Dziękujemy bardzo, że byłaś z nami w studiu. No i zachęcamy was do tego.

0: PLK Polskie Radio Kierowców 12.50, co oznacza, że 10 minut zostało do godziny 13, to nawet takie niecałe 10 minut i to jest zawsze ten moment, że my sprawdzamy dla Was sytuację na drogach, a ona wydaje się być dzisiaj o tej porze w sobotę dosyć dynamiczna. Nie wiem, czy Kamil to potwierdza, czy raczej nie.
1: Potwierdzam, tych utrudnień trochę jest. I remonty no jeszcze do tego, także nie, lepiej zostać w domu chyba dzisiaj.
0: No to sprawdź.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 4, tu sytuacja jest chyba najgorsza. Chodzi o odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Na 141 kilometrze w kierunku Wrocławia jedziemy zwężoną jezdnią. Zderzyły się tam 4 auta osobowe i zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym i patrząc w zasadzie na mapy, widzimy, co się tam dzieje. No, dzieją się nieciekawe rzeczy, bo korek sięga 6 kilometrów. Drugie tyle to odcinek ze spowolnieniami. Także zdecydowanie wolniej tym odcinkiem dzisiaj podróżujemy. W drugą stronę na szczęście ruch odbywa się bez problemów, a z tym bywa różnie, bo często zdarza się, że niestety kierowcy zwalniają, żeby sobie popatrzeć na to, co wydarzyło się na przeciwległej nitce. Trasa S6, województwo pomorskie. Tu z kolei problemy są między MOP-em Darzewo a węzłem Skórowo. W miejscowości Węgierskie auto dostawcze wjechało w bariery na 46 kilometrze i w kierunku Słupska jedziemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest lewy pas ruchu. W Warszawie nie odwołano z kolei utrudnień na S8 pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze po zderzeniu 3 aut osobowych jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Zablokowany jest lewy

pas ruchu. Na województwo lubelskie, tu problemy są na krajowej 82 pomiędzy Łęczną a Włodawą. Na 27 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Powodem jest zderzenie trzech aut osobowych. Jedna osoba została ranna. I jeszcze województwo opolskie, tu problemy nadal są na krajowej 94 między Opolską

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji. Jeniu do nas napisał. 19 lat w patrolówce i Wydziale Ruchu Drogowego. No nie każdy się do tego nadaje. Ja zrobiłem swoje obecnie na słonecznej emeryturze. Już jeden rok. Rzeczywistość inna niż na plakacie. No inna. Ciężka praca. Rzeczywiście mogłoby się wydawać, że tak wcale nie jest, ale chwila rozmowy i już w sumie z wrażenia albo też oczekiwania troszkę rozwiane, bo praca łatwa w drogówce nie jest, no ale zachęcamy, jeśli ktoś ma ochotę, lubi motoryzację, jest jej fanem, to rzeczywiście można połączyć pasję z pracą, co jest bardzo fajne. No i fajnie, jak się zdarzy w życiu, bo to wtedy zawsze łatwiej. O pogodzie będzie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, szykuje się piękna, złota polska jesień. Zdaje się tak, przynajmniej w prognozach podają synoptycy. Te kolejne dni będą tylko jeszcze bardziej słoneczne niż są. Troszkę jeszcze zostało tych chmur z nami, bo teraz jeszcze dziś, w sobotę, słońce przepycha się z chmurami. Przelotne opady deszczu jeszcze gdzieniegdzie mogą się przytrafić na północnym wschodzie kraju, ale tak naprawdę tego słońca z każdą godziną powinno być coraz więcej. Jeszcze dziś tak jak wspomniałam, chmur troszkę będzie, ale już niedziela coraz bardziej słoneczna, nie mówiąc już o nadchodzącym tygodniu. Ale skupiając się jeszcze na dzisiaj, to 13.01 na zegarach, a na termometrach coraz cieplej. Temperatura, no taka powiedzmy, że w miarę wyrównana, bo nie do końca, bo na przykład na południowym zachodzie mamy około 18 stopni. To jest chociażby Legnica, gdzie temperatura jest najwyższa. W Zakopanem stopni jest najmniej obecnie, bo około 13. Te 13 stopni, takie mniej więcej, troszkę ponad, pokazują też termometry miejscami na północy kraju i północnym wschodzie kraju. A poza tym z wyjątkiem wspomnianych tych temperatur najwyższych, czyli południowy zachód i najniższych północ kraju, północny wschód i też krańce Małopolski, no to temperatura w miarę wyrównana, takie 16-17 stopni na termometrach. Dobić ma na zachodzie kraju temperatura do 20-21 nawet miejscami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wysokie obroty trwają, ale mam nadzieję, że pełen relaks. Zapraszam do 17:00, Monika Gniewaszewska.

0: Sytuacja na drogach zmienną jest, zupełnie jak pogoda. O tym, jak bardzo jest zmienną, teraz Kamil.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Strasznie dzisiaj jest na tych drogach, naprawdę. Nowe utrudnienie teraz doszło jeszcze, znów na autostradzie A4, tym razem w województwie opolskim, między węzłem Opole Południe, a węzłem Opole Zachód, w miejscowości Prądy. Na 224 kilometrze konkretnie są problemy na jezdni w kierunku Wrocławia, a powodem są prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Na autostradzie A4 problemy są też na Dolnym Śląsku, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe i zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Na droga TS6 pomiędzy MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo w miejscowości Węgierskie. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 46 kilometrze wciąż w kierunku Słupska jedziemy zwężoną jezdnią. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na krajowej, na trasie ekspresowej S8 w Warszawie między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze zderzyły się 3 auto osobowe i na jezdni w kierunku Białegostoku zablokowany jest lewy pas ruchu. Odwołano natomiast utrudnienia na krajowej 80C2, to w Lubelskiem, między Łęczną a Włodawą, a to oznacza, że na 27 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny. Tam kłopoty były po zderzeniu 3 aut osobowych, ale drogowcom udało się już to miejsce posprzątać. Poprawiła się też sytuacja na krajowej 94C w Opolskiem. Droga została częściowo odblokowana na 146 kilometrze. To pomiędzy Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach zderzyły się 2 auta osobowe z ciągnikiem rolniczym i droga była zablokowana. Teraz poruszamy się na 146 kilometrze naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy teraz na Pomorze. Tutaj trwa budowa krajowej drogi, która połączy S6 z elektrownią zlokalizowaną w gminie Choczewo w województwie pomorskim. No tak przenośnie chociaż, bo trasa otrzyma oznaczenie 69. Oczywiście nie bezpośrednio połączy S6 z elektrownią, ale no, budowana jest teraz właśnie taka trasa. Troszkę się zakręciłam z tą budową. W każdym razie będziemy mieć elektrownię atomową zlokalizowaną w gminie Choczewo, no i jakoś trzeba do tej elektrowni dojechać. To będzie S6, która to S6 połączona będzie z 69, która to jest w trakcie budowy. I te prace nie są jeszcze bardzo zaawansowane, no ale budowa trwa, mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
1: Harmonogram wygląda tak, że jeszcze w przyszłym roku ten pierwszy odcinek, czyli ta ostatnia mila, bądź pierwsza mila, zależy jak to nazywa, będzie oddana do użytku właśnie na potrzeby budowy i realizacji elektrowni jądrowej, tak żeby poszczególni inwestorzy mogli przystępować do kolejnych etapów realizacji właśnie w swoich zakresach.
0: Na pewno słyszeliście o jądrowej elektrowni Lubiatowo-Kopalino. To jest pierwsza polska elektrownia jądrowa. Ona sobie powstaje właśnie na Pomorzu. Budowana jest w gminie Choczewo. No i a uruchomienie jej pierwszego bloku zaplanowane jest na 2036 rok. Drogi wokół niej są budowane. We wrześniu wojewoda pomorska wydała decyzję o pozwoleniu na budowę dla pozostałej części odcinka między Lubiatowem i krajowo-wojewódzką trasą 213.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem o 13.30, prawie 13.30, bo na zegarach 13.29. Kamil Olak już prawie gotowy. Czy gotowy?
1: Jak to prawie gotowy? Już.
0: Zawsze?
1: Tak,
0: zawsze jesteś gotowy.
1: Jestem, mam nawet listę utrudnień.
0: O, no proszę
1: nawet
0: bardzo.
1: Długą.
0: No, to nie wiem, czy to są dobre wiadomości i czy to jest dobrze, żebyś mówił o długiej liście
1: utrudnień.
0: No, ale
1: taka moja rola, ostrzegać.
0: Taka nasza rola, PRK Polskiego Radia Kierowców, że mówimy wam, gdzie są utrudnienia, jak je omijać, no i czy sobie wziąć na przykład zapas czasu, bo ustaliliśmy sobie, bo na przykład stwierdziliśmy, że dzisiaj jest sobota, ruch jest mniejszy, a więc szybciej dojedziemy do jakiegoś celu.
1: A tu niespodzianka w niektórych miejscach.
0: A tu niespodzianka i o tych niespodziankach, tych niezbyt przyjemnych teraz, Kamil.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A niechlubną królową problemów jest dziś autostrada A4. Wciąż są kłopoty w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Po tym jak na 141 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe, zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tam tylko pasem awaryjnym. A4 to problemy też w Opolskiem między węzłem Opole Południa a węzłem Opole Zachód. W prądach trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej. Na 224 kilometrze zablokowany jest z tego powodu prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Cały czas cierpliwość konieczna jest na trasie S6 w województwie pomorskim między MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo. W miejscowości Węgierskie autodostawcze wjechało w bariery i na 46 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Słupska. Trasa S8, Warszawa, tu problemy nadal między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na wysokości węzła Powązkowska zderzyło się 3 auta osobowe i w stronę Białegostoku na 11 kilometrze konkretnie zablokowany jest lewy pas ruchu. Poprawiła się sytuacja na Krajowej 94 w województwie opolskim pomiędzy Opolem a Brzegiem. Droga była zablokowana na 146 kilometrze, ale od prawie godziny poruszamy się tam naprzemiennie. A te kłopoty to skutek zderzenia 2 aut osobowych i ciągnika rolniczek. Przypomnę też tę dobrą informację o odwołaniu utrudnień na Krajowej 82 w Lubelskiem. Pomiędzy Łęczną a Włodawą przejedziemy już bez problemów. Przestał bowiem obowiązywać ruch naprzemienny, który wcześniej wprowadzono na 27 kilometrze po zderzeniu 3 aut osobowych.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No to rzeczywiście sporo się dzisiaj dzieje na naszych drogach. Uważajcie na siebie, a jeśli macie coś do dodania, no to oczywiście do aplikacji zapraszam PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Donosicie, że na S17 są kłopoty z przejazdem. Świdnik Piaski w stronę Zamościa kłopoty. Właśnie zablokowana jest droga, jest wypadek. Też właściwie w tym samym czasie wpadła wiadomość od służb, że między węzłami Świdnik Piaski Zachód właśnie na wysokości kolonii Wogi Piaseckiej na Lubelszczyźnie zderzyły się 4 samochody osobowe. No i mamy blokadę. Rzeczywiście jest nie w stronę Chełma Zamościa. Nie, jeśli chodzi o objazdy, to węzeł Świdnik jest tym, którym zjeżdżamy z tej trasy i jedziemy wzdłuż S12, bo to jest ta trasa S12, S17 trasą serwisową. No a teraz coś, co może właściwie być taką kwestią nie do końca do uwierzenia, a jednak jest. Sobiesław Zasada, bo o nim będzie mowa, ma 96 lat i cały czas bierze udział w różnego rodzaju imprezach motoryzacyjnych. No i właśnie taka impreza zakończyła się w Argentynie. Sobiesław Zasada, mając 96 lat, właśnie teraz wziął w niej udział. To jest legendarny polski kierowca rajdowy, który ukończył w Argentynie liczącej ponad 3000 kilometrów Gran Premio Argentino Historico. Tę imprezę ukończył właśnie Sobiesław Zasada. 59 lat temu Sobiesław Zasada wygrał tę imprezę. To jest teraz po 6 etapach i 3351 kilometrach Sobiesław Zasada dotarł do mety w Kordobie. Jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405. Takim samym zresztą, z jakim triumfował w Argentynie w 1967 roku, kiedy to pokonał ponad 300 rywali, a miejscowa prasa nadała mu przydomek Latający Polak. W tegorocznej edycji Sobiesław Zasada występował już jako gość, a nie jako zawodnik. Nie był klasyfikowany i nie pokonywał trasy przed stawką zawodników. Na mecie Latającego Polaka jednak powitali oczywiście kibice, przedstawiciele władz, no i argentyńska Polonia. Jak mówił po tym rajdzie drugi wicemistrz Polski w rajdach, Łukasz Biśnikiewicz, Sobiesław Zasada był nawet lekko zawiedziony.
1: Na mecie podkreślał, że jest zdecydowanie za łatwo teraz, bo kiedyś było więcej szutrów, więcej trudnych fragmentów drogi, a teraz było łatwiej. I to mówi 96-letni kierowca, były kierowca rajdowy, ale jak widać, cały czas ciągnie wilka do lasu i pomimo zbliżania się do setki, siada za kierownicę i podejmuje wielkie wyzwania, wielki szacunek i to pokazuje, że motorsport jest lepszy niż botoks.
0: No, na to wygląda. Sobiesław Zasada też przyznał, że mimo tych 6 etapów nie czuje się szczególnie zmęczony. Wspomniał też swój historyczny start, kiedy to około 80% trasy prowadziło po szutrze. Panie Sobiesławie, życzymy oczywiście wszystkiego dobrego, samego zdrowia. No i jakąś tajemnicę chyba powinien nam pan zdradzić. Jak to jest? Jak to zrobić?

robić, żeby mając 96 lat przejechać bez wysiłku, bez zmęczenia ponad 3000 kilometrów i to w rajdzie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Ten czas strasznie szybko dzisiaj leci. Czy wam też, jeśli jesteście w korkach, to mam nadzieję, że tak, bo no, może być słabo. O tych korków dzisiaj sporo. Kamil, zdaje się, liczy od samego rana.
1: Raz, dwa, trzy i tak dalej.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal problemy są na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze zdarzyły się 4 auta osobowe. Dwie osoby zostały ranne i w konsekwencji zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Autostrada A4 to problemy także w Opolskiem, między węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód. W prądach trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej. Na 224 kilometrze konkretnie. Tam w kierunku Wrocławia jedziemy zwężoną jezdnią. Trasa S6. Tu z kolei problemy w Pomorskiem nadal między MOP-em Darżewo a węzłem Szkurowo. W miejscowości Węgierskie auto dostawcze wjechało w bariery i na 46 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Słupska. Wprowadzono ruch pozostałymi pasami. W Warszawie nadal są utrudnienia na trasie S8 między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na wysokości węzła Powązkowska po zderzeniu 3 aut osobowych na 11 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Województwo lubelskie, tu problemy są na trasie S12 między węzłem Świdnika a węzłem Piaski Zachód. W Kolonii Woli Piaseckiej zderzyły się 4 auta osobowe. Droga w kierunku Chełmia i Zamościa jest zablokowana na 89 kilometrze. Wprowadzono objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. Województwo opolskie, jeszcze krajowa 94 między Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach na 146 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i ciągnik rolniczy i tam nadal poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Macie coś do dodania, no to oczywiście aplikacja dla was jest otwarta. Za 8 minut, za 7 już właściwie powiemy wam wszystko o pogodzie.

0: Temperatura rośnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I powolutku zaczyna dobijać do zapowiadanych 20 stopni w Legnicy. To jest teraz najcieplejsze miejsce. 13 stopni, nieco ponad 13 stopni w Zakopanem. To jest teraz najchłodniejsze miejsce, tak wynika z synoptycznych map. W Legnicy będzie jeszcze dzisiaj troszkę cieplej niż te 20 stopni. Tak przynajmniej prognozują synoptycy. Około 21 mają pokazać termometry. I to właściwie będzie najwięcej, jeśli chodzi o temperaturę dziś. W całym kraju dużo słońca, a przynajmniej zapowiada się sporo słońca, bo jeszcze w sobotę te chmury gdzieniegdzie są, miejscami dosyć gęste. Tak jest na przykład na północnym wschodzie kraju, gdzie może jeszcze przelotnie popadać, ale no sobie odchodzą te chmury i wkracza do nas naprawdę piękna, wyżowa pogoda, taka polska złota jesień. Taki zapowiada się tydzień, taka zapowiada się jutro niedziela, a więc możecie szykować się na piękne spacery właśnie w tym takim jesiennym, ciepłym słońcu, bo też na termometrach będzie ciepło, a więc aż przyjemnie aż pomyśleć, jaki czeka nas ten tydzień. Ale zanim o tym tygodniu, no to teraz o teraz. Na termometrach obecnie mamy te wspomniane około 20 stopni w Legnicy. Najzimniejsze miejsce to Zakopane, te ponad 13 stopni, a poza tym ta temperatura taka, no jeszcze dosyć chłodna, bo w centrum kraju to jest około 16 stopni, 17 pokazują na północnym zachodzie, 17-18, tyle pokazują termometry na zachodzie kraju, no i nigdzie oczywiście nie pada. Mamy ostrzeżenia, ale one dotyczą nocy. Ostrzeżenia pojawiły się od synoptyków, a dotyczą mgieł. Trzeba uważać, bo w nocy te mgły rzeczywiście będą dokuczliwe, będą dokuczać się zwłaszcza tym, którzy znajdą się na północnym zachodzie kraju, na północy. Tutaj te mgły będą od Olsztyna przez Elbląg, Grudziądz, Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Słupsk. Te miasta będzie łączyć właśnie jedno. Bardzo gęsta mgła. To ostrzeżenia od synoptyków, ale dopiero na noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy na wysokich obrotach, ale mam nadzieję, że zupełnie na luzie. Do 17.00.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kamil Olech wszedł do studia i powiedział: o, koniec utrudnienia.
1: Jednego, tak? Zaraz nawet powiem gdzie.
0: O, słuchamy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Chodzi o województwo pomorskie i trasę S6 pomiędzy MOP-em Drzewo a węzłem Skórowo. Przez miejscowość Węgierskie przejedziemy już bez problemów całą szerokością jezdni. Na 46 kilometrze jeden z pasów w kierunku Słupska był wcześniej zablokowany po tym, jak auto dostawcze wjechało w bariery ochronne. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia w Lubelskiem na krajowej 82, zatem odcinek Łęczna-Włodawa także wszystkimi dostępnymi pasami przejedziemy w obie strony, ale problemy nadal są na autostradzie A4 w dwóch miejscach. W Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 141 kilometrze po zderzeniu czterech aut osobowych dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Jedziemy tylko pasem awaryjnym i patrząc na mapy powoduje to spore spowolnienia. Na autostradzie A4 nie odwołano też utrudnień w Opolskiem pomiędzy węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód. W Prądach trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej. Na 224 kilometrze jest w konsekwencji prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia zablokowany. Na trasa S8 Warszawa, tu nadal są problemy między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i w kierunku Białegostoku zablokowany jest lewy pas ruchu. Trasa S12 Lubelskie, tu z kolei nadal cierpliwość potrzebna jest między węzłem Świdnika, węzłem Piaski Zachód. Jezdnia w kierunku Zamościa jest zablokowana. Na 89 kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe i obowiązuje objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. I jeszcze województwo opolskie raz. Droga krajowa numer 94. Tu cały czas są problemy między Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach zderzyły się dwa auta osobowe z ciągnikiem rolniczym. Droga najpierw była zablokowana na 146 kilometrze, a no ponad godzinę poruszamy się tam w obie strony ruchem naprzemiennym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rzeczywiście sporo się dzieje na naszych drogach, ale jeśli macie coś do dodania, o czymś nie powiedzieliśmy, no to dawajcie znać. Aplikacja cały czas do waszej dyspozycji.

0: RK Polskie Radio Kierowców. Porozmawiamy sobie teraz o hulajnogach, hulajnogach elektrycznych. Ich jest coraz więcej na naszych drogach i niestety to też się wiąże z tym, że mamy coraz więcej zdarzeń drogowych, także tych tragicznych na tych pojazdach właśnie. I z danych Policji i Ministerstwa Infrastruktury wynika, że w 2026 roku od stycznia do lipca, a więc mamy już wrzesień, więc prawdopodobnie zdarzeń jest dużo więcej, ale właśnie w tych miesiącach styczeń, lipiec odnotowano 828 wypadków, prawie 830. Zginęło w nich 11 osób i to są głównie osoby młode. Osoby młode, co oznacza, że w wieku niestety, ale 7-14 nawet, albo 15-17, to są nastolatkowie. Niestety nie bardzo chyba też wiadomo, co z tym zrobić. Jest z nami teraz Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Trochę wygląda na to, że prawo, które weszło niedawno w życie, no nie daje rady temu, co się dzieje w rzeczywistości. Tak ogólnie może porozmawiajmy najpierw, co z tym zrobić, jak poprawić bezpieczeństwo tych, którzy z hulajnóg korzystają, jak przemówić im do rozsądku, bo to chyba jest być może ta kwestia, bo temat jest tak szeroki, że powiem szczerze, też nawet nie wiem w sumie od czego zacząć.
1: Tak, tak, to rzeczywiście akurat na ten temat moglibyśmy tutaj dyskutować cały dzień. Ja myślę, że najpierw powinni rodzice zacząć od rozmowy ze swoimi dziećmi na temat tego, jak niebezpieczne potencjalnie mogą być to pojazdy. Oczywiście już abstrahując od tego, czy rodzice powinni takie hulajnogi w ogóle kupować dzieciom, czy nie, bo no, chyba większość z nas jest zdania, że takie dzieci małe, no myślę poniżej 15 roku życia tak naprawdę nie powinny jeździć na tych pojazdach, bo są to mimo wszystko bardzo niebezpieczne pojazdy. Są bardzo praktyczne. Ja sam prywatnie mam 5 hulajnóg i bardzo często na tych hulajnogach jeżdżę.

0: Więc są niezwykle użyteczne, niezwykle ekonomiczne, ciche, wygodne, ale jednocześnie również bardzo niebezpieczne, ponieważ mają malutkie kółka, bardzo łatwo się przewrócić na takiej hulajnodze. Ja odpukać jeszcze ani razu się nie przewróciłem, ale mam znajomych, którzy przewracali się i kończyły się te wywrotki najczęściej bardzo źle. Jeden z kolegów na przykład wybił sobie wszystkie przednie zęby przy takiej wywrotce. Drugi stracił przytomność, obudził się dopiero w karetce pogotowia, a wywrócił się dosłownie pod swoim domem.
1: No i dodajmy, że to była dorosła osoba, a co w sytuacji, kiedy to są dzieci? I tutaj czytam w statystykach, wejdę w słowo, że właściwie najmłodsi to jest największa grupa ofiar. Rannych i zabitych, donoszą statystyki. Stan w wieku 7-14 lat to jest prawie 34%, czyli ponad 300, prawie 360 osób w tym wieku straciło życie. I młodzież, rannych zostało oczywiście 15-17, to jest kolejna grupa osób, które doznają poważnych uszczerbków na zdrowiu na tym pojeździe.
0: Młodzież niestety, czy młodzi ludzie popełniają kilka błędów tak naprawdę na tych hulajnogach. Pierwszym błędem jest to, że nie jeżdżą w ogóle w kaskach. Mimo, że w tej chwili już istnieje obowiązek jazdy w kasku dla dzieci poniżej 16 roku życia. I tutaj rzeczywiście już policja ma tak naprawdę powód do tego, żeby zatrzymać takiego młodego człowieka i wręczyć mu mandat, może nie tyle jemu, ile jego rodziców w takiej sytuacji powinni wezwać. Starsze osoby powyżej 16 roku życia w tych kaskach teoretycznie nie muszą jeździć, ale ja uważam, że powinny, ponieważ my zawsze przewracając się na takiej hulajnodze bardzo często po prostu uderzamy głową w asfalt. I uwaga, ten kask powinien być tak zwany szczękowy, czyli nie taki rowerowy orzeszek, który mamy na głowie, bo jak przewracamy się, przelatujemy przez kierownicę do przodu, to uderzamy po prostu żuchwą, brodą uderzamy w asfalt. Więc taki kask rowerowy absolutnie nas przed taką wywrotką nie chroni. Więc pierwsza rzecz, odpowiedni kask, to może być kask motocyklowy na przykład. Takie kaski wcale nie są drogie, bo nie musimy kupować jakiegoś kasku za kilka tysięcy złotych. Wystarczy taki kask dosłownie za 200-300 złotych i naprawdę wtedy tą brodę uchronimy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, młodzi ludzie bardzo często jeżdżą po prostu za szybko. Bardzo szybko wpadają na skrzyżowania, wpadają na przejazdy, na przejścia dla pieszych, gdzie na przejściu dla pieszych nie wolno na hulajnodze przejeżdżać. Trzeba zejść z hulajnogi i przeprowadzić hulajnogę przez przejście dla pieszych. Młodzi ludzie tego nie robią, tylko po prostu tak jak jechali na maksa te 20 czy nawet 30 na godzinę, albo nawet więcej, bo często te hulajnogi niestety są odblokowane. To jest jakby kolejny problem, że te hulajnogi po prostu jeżdżą więcej niż powinny. I po prostu nie zatrzymują się ani na skrzyżowaniach, nie myślą o tym, że potencjalnie na to skrzyżowanie może wjechać inny samochód. Czyli też nie przewidują tego, co my dorośli już mamy taki nawyk do tego, że zbliżamy się do skrzyżowania, zbliżamy się do ulicy, wiemy, że tam może się pojawić jakiś pojazd, wiemy, że tam musimy po prostu zwiększyć naszą ostrożność i naszą uwagę. Tego młodzi ludzie nie robią.
1: No właśnie, o młodych ludziach teraz mówimy, bo to ich dotyczy głównie ta sprawa, a może jest tak, że powinien być jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o używalność tychże hulajnóg elektrycznych właśnie dla młodych, że młodzi ludzie w wieku takim i takim z takich korzystać w ogóle nie powinni. I o tym sobie porozmawiamy po przerwie. Wrócimy do tematu, co można zrobić, żeby to bezpieczeństwo poprawić. Bo oprócz tego, o czym mówiliśmy, czyli kask, mniejsza prędkość, umiejętne używanie, wyobraźnia, no to jeszcze pewnie wiele można by na ten temat powiedzieć. I no właśnie porozmawiamy o tym po przerwie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 14.30 prawie na naszych zegarach. Kamil Olak śledzi sytuację drogową. Jaka jest ona w sobotę po południu?
1: Poprawiła się.
0: Poprawiła się. Mamy dobre wiadomości.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 i to zarówno w Opolskiem, jak i Dolnośląskiem. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice w kierunku Wrocławia znów jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów, dwa pasy w zasadzie były zablokowane na 141 kilometrze po zderzeniu czterech autoosobowych. Ruch tam odbywał się pasem awaryjnym. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień na A4 w Opolskiem w Prądach. To pomiędzy węzłem Opole Południa a węzłem Opole Zachód. Na 224 kilometrze skończyła się akcja służb. Usuwały one z jezdni substancję ropopochodną i w kierunku Wrocławia była jezdnia zwężona. Teraz już jedziemy tam wszystkimi pasami. Wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S6 między MOP-em Drzewo a węzłem Skórowo. Przez miejscowość Węgierskie przejedziemy bez kłopotów żadnych w kierunku Słupska. Znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni, ale trwają problemy na trasie S8 w Warszawie między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze nadal w kierunku Białegostoku mamy mniej pasów do dyspozycji. Jeden z nich jest zablokowany wciąż po zderzeniu trzech autosobowych. Województwo lubelskie, tu z kolei nadal są utrudnienia na trasie S12 pomiędzy węzłem Świdnika, węzłem Piaski Zachód. W Kolonii Woli Piaseckiej po zderzeniu czterech autosobowych droga w kierunku Zamościa jest zablokowana na 89 kilometrze. Wprowadzono objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. I jeszcze województwo opolskie, krajowa 94. Nie odwołano bowiem utrudnień między Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach zderzyło się dwa autoosobowe i ciągnik rolniczy i wciąż poruszamy się naprzemiennie na 146 kilometrze.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców. Za chwilę zwracamy do rozmowy o bezpieczeństwie na hulajnogach elektrycznych, bo ta sytuacja niebezpieczeństwa dotyczy głównie nastolatków, młodych ludzi. Jak poprawić ich bezpieczeństwo? Co zrobić, żeby zrozumieli, że na przykład konieczny jest kask czy mniejsza prędkość? O tym za chwilę.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kontynuujemy naszą rozmowę o bezpieczeństwie na hulajnogach elektrycznych. Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny, jest cały czas z nami. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Dzień dobry, ponownie.
0: Przed przerwą rozmawialiśmy o tym bezpieczeństwie, jak je zmniejszyć, jak je zwiększyć.
1: Zwiększyć.
0: Jak je zwiększyć zdecydowanie, bo jest zdecydowanie za małe. Nie, bo jest zdecydowanie za małe, tak. No właśnie, była mowa o kaskach, mniejszej prędkości, o wyobraźni. No i trochę tak sobie pomyślałam, że no nic tak naprawdę nie ujmując, ale jednak młodzi ludzie, nastolatkowie, to jeszcze tej wyobraźni takiej drogowej nie mają. Jeździć prędko, no niestety, ale lubią. No i jeszcze bez kasku. To może takie ograniczenia wiekowe można by było wprowadzić? Czy to już pana zdaniem byłoby niemożliwe, a może za dużo?
1: Myślę, że to byłoby możliwe i myślę, że to wcale nie byłby zły pomysł, żeby rzeczywiście ograniczyć ten dolny próg wiekowy. W Polsce ten próg w tym momencie obowiązuje na poziomie 13 lat, czyli dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć po drogach publicznych, czy nawet po chodnikach, nie mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych. Wolno im jedynie na zamkniętych osiedlach. Natomiast to, co widzimy cały czas regularnie, że dzieci dosłownie takie 10-12-letnie, nawet poniżej 10 lat na takich hulajnogach jeżdżą. I to jest... Tutaj jest absolutnie odpowiedzialność rodziców. Nawet w ostatnich dniach zaczęły się pojawiać takie memy bardzo drastyczne, które pokazują, że jeżeli rodzice nie chcą się pozbyć dzieci, to powinny im kupić hulajnogę. Mm-hmm. To jest taka metoda na to, żeby się pozbyć własnego dziecka. Mm-hmm. I to jest trochę taki oczywiście śmiech przez łzy, ale fakt jest taki, że rodzice, którzy wręczają swoim dzieciom tego typu gadżety, po prostu powinni mieć świadomość, że ryzykują po prostu życiem swojego dziecka. I ten szum medialny, który teraz jest wokół tych hulajnóg, ja myślę, że jest bardzo dobry, bo na wielu takich rodziców chyba to podziała. Oni się dowiedzą, może zrozumieją, może wcześniej nie mieli świadomości, bo im się wydawało, że ta hulajnoga to jest taka zabawka, bo kiedyś nam się ta hulajnoga kojarzyła po prostu z taką hulajnogą jeszcze nieelektryczną, czyli taką...
0: Mm-hmm. Odpychamy się nogą, odetchnąć. Nic się nie dzieje.
1: Mm-hmm. Tak, i to był absolutnie pojazd zupełnie niegroźny. Natomiast te hulajnogi elektryczne to są już pojazdy elektryczne, bardzo szybkie, często z bardzo mocnymi silnikami. Dodatkowo teraz jeszcze te hulajnogi są bardzo przystępne cenowo, ponieważ taką hulajnogę, która rozpędza się, oczywiście nielegalnie, do 50 km na godzinę, można kupić za 1500 zł. Mhm. Więc już ten nawet próg cenowy jest taki, że...
0: Że można odłożyć, każdego... można się postarać.
1: Tak. Każdego, mhm. każdego tak naprawdę stać na zakup takiej hulajnogi. To jest teraz pojazd modny, czyli dzieci naciskają na swoich rodziców, na jakichś wujków, że wszyscy koledzy, wszystkie koleżanki mają hulajnogi, dlaczego ja jeszcze nie mam?

0: jestem gorszy, ze mnie się śmieją, bo jeszcze nie mam hulajnogi. Więc rodzice, będąc pod taką presją, kupują taką hulajnogę i nie myślą o tym, że ryzykują po prostu życiem swojego własnego dziecka.
1: No właśnie, o tej modzie może porozmawiajmy, bo to też jest tak, że właśnie ta moda jakby teraz jakaś bardziej się zrobiła i te dzieci rzeczywiście, ich jest więcej. To od rodziców, to o czym zresztą pan mówił przed chwilą, zależy, czy taka hulajnoga znajdzie się w domu, czy nie. I być może właśnie od rodziców należałoby zacząć taką edukację, żeby taka hulajnoga w domu się jednak nie znalazła, a jeśli już, no to taka klasyczna do odpychania. My tutaj rozmawiamy, no w sumie temat jest bardzo trudny tak naprawdę, bo jak powiedzmy sprawić, żeby hulajnoga elektryczna przestała być modna wśród nastolatków?
0: No nie wiem tak naprawdę, czy ten trend zatrzymamy, bo to jest rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to pojazd, który jest bardzo, bardzo praktyczny, bardzo użyteczny i jest fajny tak naprawdę. I jak już ktoś raz takiej hulajnogi spróbuje, to potem uzależnia się wręcz od takiej hulajnogi. Więc będzie nam bardzo trudno tutaj jednak zniechęcić ludzi do jeżdżenia na tych hulajnogach. Ja tak naprawdę chyba bym nie chciał, żeby takie hulajnogi były zakazane, bo są też takie pomysły, żeby w ogóle całkowicie zakazać hulajnogi elektryczne. Są też takie pomysły. Natomiast uważam, że jest to pojazd, który jest bardzo dobrym pojazdem miejskim, ale powinniśmy je niestety obwarować dodatkowymi regulacjami. Być może na przykład tak jak w Hiszpanii, od 2027 wejdzie nowy przepis, że na hulajnogach będą mogły jeździć dzieci dopiero powyżej 15 roku życia. Czyli po prostu dla osób poniżej 15 roku życia hulajnogi będą absolutnie zakazane. Dodatkowo ten kask, który powinien być obligatoryjny nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest bardzo niebezpieczny pojazd przy wywrotce i można sobie bardzo dużo szkód narobić, a nawet się zabić na takie hulajnogi.
1: No, nawet ja się wtrącę. Ostatni przypadek jakiś czas, w zeszłym tygodniu chyba informacja była w mediach, pojawiła się, że nastolatek jadący właśnie na takiej hulajnodze elektrycznej potrącił panią, ona mocno poturbowana, a on się przewrócił, uderzył głową w krawężnik i zmarł.
0: Dokładnie.
1: Więc
0: tak.
1: To w ogóle, no, bez komentarza jakbym... Sytuacja.
0: Dokładnie tak. Tak więc te kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich. Być może ten wiek trzeba byłoby podnieść. Kaski też powinny być jednak nie rowerowe, ale powinny być kaski szczękowe. To też powinno być w przepisach normalnie uregulowane, że to musi być kask z tą szczęką, który powinien mieć też odpowiednie certyfikaty. No i uważam, że hulajnogi również powinny być objęte podobnymi regulacjami jak motorowery, czyli powinny mieć tablicę rejestracyjną, powinny mieć wymóg przechodzenia badań technicznych, na których weryfikowana byłaby prędkość maksymalna takiej hulajnogi, bo jeżeli teraz mamy zakaz jazdy na hulajnodze powyżej 20 km na godzinę, takie są przepisy w tej chwili, a większość hulajnóg, które się poruszają po ulicach, mają możliwość rozwijania prędkości znacznie wyższych. Też policja nie ma odpowiednich narzędzi, nie ma odpowiedniego sprzętu, żeby weryfikować, czy taka hulajnoga rzeczywiście się rozpędza bardziej, bo muszą mieć po prostu odpowiednie rolki. Już pojedyncze takie urządzenia się pojawiają, ale patrole powinny być wyposażone w tego typu sprzęt. To jest sprzęt, który się po prostu mieści w bagażniku samochodu i jak zatrzymuje się takiego delikwenta na hulajnodze, stawiamy taką hulajnogę na takie rolki i sprawdzamy, czy ona się rozpędza do prędkości wyższej niż 120 na godzinę. No i w sytuacji, jeżeli się rozpędza taki pojazd,
1: rekwirujemy.
0: Myślę, że chyba wręcz dokładnie, chyba powinien być.
1: Ale tego przepisu też nie ma. Ale w odpowiedzi na właśnie tą falę właśnie tych tragicznych zdarzeń, do których dochodziło i dochodzi cały czas, chociażby w tym roku, Ministerstwo Infrastruktury próbuje odpowiedzieć i okazuje się, że są pewne plany zmiany przepisów, o których zresztą sobie porozmawiamy, ale to po przerwie. I czy one będą skuteczne? O tym też powiemy.

0: Dużo się dzieje na naszych drogach. PRK, Polskie Radio Kierowców, jesteśmy od tego, żeby sprawdzać dla was tę sytuację. No i ona jest dzisiaj bardzo dynamiczna. Jedne utrudnienia się kończą, a drugie zaczynają i to też na tych głównych trasach, autostradach i ekspresówkach, o czym teraz Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale to zacznę od przypomnienia tych dobrych informacji, dlatego że bez przeszkód pokonamy już autostradę A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze w kierunku Wrocławia znów jedziemy wszystkimi pasami. Dwa z nich były wcześniej zablokowane po zderzeniu czterech aut osobowych. Autostrada A4 to zakończone utrudnienia także w Opolskiem między węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód. Przez prądy jedziemy w stronę Wrocławia całą szerokością jezdni. Ona wcześniej była zwężona na 224 kilometrze na czas akcji służb, ale one usunęły już z jezdni substancję ropopochodną. Nie ma też śladu po problemach w Pomorskiem na trasie S6 między MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo. Przez miejscowość Węgierskie przejedziemy w kierunku Słupska także bez problemów już. Na 46 kilometrze skończyły się utrudnienia spowodowane wjechaniem auta dostawczego na bariery ochronne. Nowe problemy natomiast na trasie S8 w Warszawie między węzłem Powązkowska a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowane są dwa pasy, lewe i środkowe w kierunku Białegostoku. Na S8 w Warszawie problemy trwają też między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Tam zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Trwają problemy na trasie S12 między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód. W Kolonii Woli Piaseckiej na 89 kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe. Jezdnia w kierunku Chełmia jest zablokowana i wprowadzono objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. I jeszcze województwo opolskie, droga krajowa numer 94 między Opolem a Brzegiem. Po tym jak w Pawłowie Strzelnikach zderzyły się dwa auta osobowe z ciągnikiem rolniczym, wciąż na 146 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wy też w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców donosicie o tej sytuacji na S12, S17. Tutaj w okolicach węzła Świdnik, Piaski Zachód. Tutaj jedziemy drogą serwisową. I jest to kolejny wypadek, jak donosicie w aplikacji. Także ludzie wolniej. O tak czytam.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Sprawdzimy, co na to pogoda.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No to w pogodzie jest tak, że troszkę nam temperatura urosła do prawie 21 kresek w Legnicy. To jest najcieplejsze miejsce cały czas. Najchłodniejszym okazuje się być teraz Białystok. Tutaj niespełna 14 stopni. To jest też godzina 15 na naszych zegarach, a więc możemy też spokojnie sprawdzić, co będzie się działo dzisiaj wieczorem i jutro. Bo na razie taka stabilizacja wygląda na to, że do wieczora, bo już powolutku temperatura osiąga swoje maksimum, jeśli chodzi o dzień, te 20 stopni, właśnie 20-21 pokażą termometry na północnym zachodzie kraju. W centrum to będzie 17-18 i tyle już powolutku właściwie jest. I na północnym wschodzie będzie dzisiaj najchłodniej. Te 15 stopni już mamy prawie. A wieczór? Wieczór będzie pogodny, bo w ogóle taki fajny, ciepły front napływa do nas. Wyższy będzie, a więc czeka nas tydzień z takim dosyć wysokim ciśnieniem, ale dzięki temu też dużo słońca będzie, chmur dużo, dużo mniej i właściwie pogoda będzie, można powiedzieć, ją opisać w kilku zdaniach dosłownie. Słonecznie, pogodnie i ciepło. Taki ma być ten najbliższy tydzień. Jutrzejszy dzień będzie też właśnie taki, bo to już dziś te chmury sobie idą gdzieś daleko poza nasze granice. Noc będzie właśnie pogodna, to prognozują synoptycy. Trzeba jednak uważać, bo są alerty przed mgłami i tych mgieł niestety, ale nie zabraknie na północy i północnym zachodzie kraju. To tutaj one będą nad ranem do około godziny 9, tak prognozują synoptycy, dosyć gęste. Mgły pojawią się około godziny 23, nawet tak precyzyjne mamy dane od synoptyków i przez całą noc do około godziny 9 z nami będą. Będą właśnie na północnym zachodzie i północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, no to ona będzie taka sobie średnio ciepła, bo w nocy minimalna na przeważającym obszarze kraju to będzie od 6 do 9 stopni. Nieco cieplej będzie na zachodzie i wybrzeżu, około 10, a najcieplej będzie w ogóle na Helu, bo tutaj 13 stopni. No ale w ciągu dnia powietrze będzie się nagrzewać do około 20, a nawet 22 stopni.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak też na zegarach 15:02, dwie godziny jeszcze jesteśmy razem na wysokich obrotach, ale mam nadzieję, że to są całkiem leniwe wysokie obroty.

0: Czy może wam się coś dobrego do jedzenia? Jeśli tak, to napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy jesteście przed, czy po obiedzie, czy może już jakiś deserek?
1: Bo nam się tutaj pomarzyło. Co, zjadłabyś coś też, tak?
0: W sumie mogłabym.
1: Takie owocowe.
0: Coś owocowe.
1: Z bitą śmietaną też.
0: O, nawet. Albo goferek?
1: Albo beza pawlowa.
0: O!
1: Nie lubisz?
0: Grubo, grubo. Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe problemy w Łódzkiem na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomską. Na 399 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi środkowym i prawym pasem, bo ten lewy jest zablokowany. Nadal problemy są też w Warszawie na trasie S8 między węzłem Powązkowska a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze na wysokości węzła Powązkowska. Zderzyły się trzy auta osobowe. W kierunku Białegostoku mamy zablokowane dwa pasy ruchu i ruch odbywa się tylko prawym pasem. W Lubelskiem z kolei większe problemy. Na trasie S12 wciąż między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód. W Kolonii Woli Piaseckiej zderzyły się cztery auta osobowe i nadal w kierunku Zamościa droga jest zablokowana. Na 89 kilometrze konkretnie obowiązuje objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. I jeszcze wróćmy na południe Polski, na trasę 94 w Opolskiem. Tutaj między Opolem a Brzegiem poruszamy się naprzemiennie, konkretnie na 146 kilometrze, a to potem jak w Pawłowie Strzelnikach dwa auta osobowe zderzyły się z ciągnikiem rolniczym. Cały czas wzmożony ruch w Warszawie na Krajowej 7. Wyjazd z miasta w samej stolicy nie powinien przysparzać problemów w kierunku Trójmiasta, ale wjazd już do stolicy jest problematyczny. Za Łomiankami zaczyna się korek. Ale Krajowa 7 to remonty za Warszawą w Dziekanowie Leśnym, w Czosnowie. Tam pracują służby i tam niestety musimy zwolnić.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dynamiczna jest dzisiaj ta sytuacja na drogach. To wcale nie jest spokojna sobota. Jak wam mija, dawajcie znać.

0: PLK Polskie Radio Kierowców na naszej antenie. Rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie na hulajnogach elektrycznych. Statystyki zatrważają, bo przypomnę, tylko już dzisiaj o tym mówiliśmy, że głównie młodzi ludzie, i to bardzo młodzi ludzie, tracą zdrowie, a czasem nawet życie na nich. Wśród ofiar, tak to nazwijmy, wypadków na hulajnogach są osoby w wieku od 7 do 14 lat i to stanowi 34% ogółu i młodzież w wieku 15-17 lat. To są osoby, które od stycznia do lipca brały udział w wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Niestety te statystyki nie maleją, tylko rosną. No a my w Polskim Radiu Kierowców zastanawiamy się, co zrobić, żeby to bezpieczeństwo na hulajnogach elektrycznych poprawić. Zastanawiamy się razem z Pawłem Pilarczykiem, dziennikarzem technologicznym. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry, po raz trzeci.
0: Tak jest. Żeśmy rozmawiali też troszkę o tym, że oczywiście kaski, oczywiście mniejsza prędkość, wyobraźnia, ale to wszystko, jak już żeśmy sobie doszli do wniosku, no, okazuje się, że nie za bardzo dotyczy tych najmłodszych osób, które ulegają wypadkom na hulajnogach. No i tutaj znalazłam takie informacje, jak już wcześniej mówiłam Państwu i Panu, o tym, że Ministerstwo Infrastruktury będzie próbowało wyjść naprzeciw troszkę i no, spróbować ograniczyć te tragiczne zdarzenia właśnie na tych pojazdach. I od kwietnia już, to jest nawet doprecyzowane, 27 roku, czyli przyszłego roku, te hulajnogi nowe będą musiały mieć konstrukcję uniemożliwiającą obejście limitu tych 20 km, bo często jest tak, że sobie zdejmują ludzie tę blokadę i są bardzo z siebie dumni, niestety. Mają być wyższe kary i też do samorządów należeć ma decyzja, jak to bezpieczeństwo zwiększyć. No i co pan na to?
1: Ja myślę, że akurat ta blokada prędkości nie będzie niestety skuteczna, ponieważ tę blokadę najczęściej się albo zdejmuje poprzez pewną ukrytą kombinację klawiszy na hulajnodze, albo przez wymianę jakiejś płytki elektronicznej w takiej hulajnodze, więc nawet jeżeli taka hulajnoga fizycznie będzie zablokowana i nie będzie tego tajnego kombo klawiszy, które pozwoli odblokować taką hulajnogę, to prawdopodobnie sprytni użytkownicy gdzieś tam z chińskich platform Marketplace będą ściągali tego typu płytki, które pozwolą zdjąć tę blokadę. Więc akurat niestety tutaj mam dużo obawy, jeśli chodzi
0: o to rozwiązanie.
1: Tak, natomiast jak już taka hulajnoga jest odblokowana, to dość trudno jest ją szybko zablokować ponownie, ponieważ takie hulajnogi albo trzeba właśnie wykonać znowu pewną kombinację klawiszy, więc jeżeli taki młody delikwent będzie jechał na hulajnodze z wyższą prędkością i policja go zatrzyma, on nie zdąży tej hulajnogi zablokować. Mhm. Więc tutaj chyba jedyną skuteczną metodą tak naprawdę będzie kontrola prędkości na hulajnogach.
0: Czy jednak zatrzymywanie kary.
1: Właśnie jednak kary, to jest taka nieuchronność kary. To chyba jest coś, co tak naprawdę zadziała na młodych ludzi, jeżeli będą wiedzieli, że jeżeli będą jeździć

0: jeździć po drodze publicznej na takiej uwolnionej drodze odblokowanej, jeżeli trafią na patrol policji albo straży miejskiej i zostaną zatrzymani, to taka hulajnoga, no tak jak mówiliśmy, wydaje mi się, że nawet może powinna być rekwirowana, albo te mandaty powinny być naprawdę duże.
1: No to ja przerwę. Proszę bardzo.
0: Tak, że te mandaty nawet już są coraz wyższe, ponieważ policja teraz zazwyczaj, gdy właśnie łapała takich hulajnogistów, wręczała rodzicom takich młodych ludzi mandaty. Tak. Nawet nie 100 zł, ostatnio 1500 zł.
1: O!
0: A tak, 1500 zł, a
1: no to
0: ostatnio
1: już może.
0: Zacząłem czytać, że górny limit takiego mandatu to jest 5000 zł. I nawet ostatnio właśnie policja już, tak jak czytałem w mediach, dwa razy po takie 5000 zł nałożyła tego typu mandat.
1: A słyszałam,
0: no i to
1: o
0: już
1: tym
0: jest
1: też.
0: Bardzo. Tak, i to już jest rzeczywiście na tyle bolesne, że myślę, że nie tylko na tych młodych ludzi to zadziała, ale przede wszystkim właśnie na rodziców, którzy będą wiedzieli, że przecież to oni będą ponosić konsekwencje tej jazdy na tych hulajnogach przez młodych ludzi. Czyli oni będą wtedy już, no tak jak rozmawialiśmy wcześniej,
1: tak.
0: Przynajmniej porozmawiają z tymi swoimi dziećmi i powiedzą, no dobrze, możesz jeździć, masz te 14 czy 15 lat, czyli zgodnie z prawem można jeździć. Pamiętajmy, że dzieci od 13 do 17 roku życia muszą mieć odpowiednie uprawnienia, czyli muszą mieć również przynajmniej kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM albo, albo wyższe. Tutaj też bardzo często jest tak, że ci młodzi ludzie nie mają żadnych uprawnień.
1: No
0: bardzo
1: właśnie.
0: Często są właśnie łapani przez policję bez tych uprawnień i wtedy mandat powinien być naprawdę wysoki. Te co najmniej 1500 zł, a nawet uważam, że te 5000 zł tak, żeby nakładać i to na pewno ostudzi wszystkich.
1: No właśnie, czyli jednak zostajemy przy tym wyjściu, że kary i że kary coraz wyższe. Ja też mam takie wrażenie, że my mamy problem z takim poczuciem własności, że trudno jest przejść w przepisach przez taki zapis, że zabieramy hulajnogę w sytuacji, w której złamany zostanie drastycznie zakaz, na przykład przekroczenie prędkości, no bo to jest pewna własność. I tutaj jest chyba duży problem, a jednak wydawałoby się, że jak rozmawiamy tak sobie potocznie z ludźmi, to pewna zgoda jest na to, żeby zabierać. I o tym sobie zresztą też za chwilkę porozmawiamy tuż po przerwie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Już dobiega 15.30 na zegarach. A to jest właśnie ten czas, w którym, jak wiecie, jak jesteście z nami, to jest ten czas, w którym wyjeżdżamy sobie na drogi. Kamil uważnie przygląda się, widzę, mapą. I co?
1: No są problemy, są.
0: Zmiany, niestety. zmiany, mam nadzieję. Na
1: że
0: dobre.
1: Na lepsze. Nie, od 20 minut nic się nie zmieniło na plus, ale na minus tak.
0: Sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie S11 są problemy w Wielkopolsce między węzłem Poznań-Dąbrówka a węzłem Poznań-Zachód. Na 23 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Poprawiła się sytuacja na trasie S8 w Warszawie między węzłem Powązkowska a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze zdarzyły się wczesnym popołudniem dwa auta osobowe. Zablokowane były dwa pasy. Teraz ruch odbywa się wyłącznie jednym lewym pasem, a to oznacza, że jezdnia jest jeszcze bardziej zwężona. Trwają problemy na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Auto osobowe wjechało w bariery na 399 kilometrze i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się pozostałymi dwoma. Nadal też utrudnienia są na trasie S12 i to poważne. Między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w kolonii Woli Piaseckiej zderzyły się cztery auta osobowe i droga w kierunku Zamościa jest zablokowana na 89 kilometrze. Obowiązuje tam objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. I województwo opolskie, jeszcze krajowa 94, tu nadal są utrudnienia w ruchu między Opolem a Brzegiem. Po tym jak w Pawłowie Strzelnikach zderzyły się dwa auta osobowe z ciągnikiem rolniczym, nadal na 146 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Antek z Gryfina do nas napisał. Sprawdzam w aplikacji. Meldunek pogodowy z Gryfina. 20 stopni. Wiatru brak. Troszkę pada deszcz. Widoczność dobra. No i towarzyszymy Antkowi na spacerze z psem. Bardzo nam miło z tego powodu, że jesteście z nami. Nawet jeśli nie jesteście za kierownicą.
3: Let's go.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj w te sobotnie popołudnie o bezpieczeństwie na hulajnogach elektrycznych. Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny, jest z nami cały czas. Po raz kolejny dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jestem obecny. Tak,
0: tak jest. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na hulajnogach. No nie bez powodu, bo ostatnio właściwie przez cały ten rok statystyki są nieubłagalne, one rosną. Tych wypadków na tych pojazdach jest coraz więcej i tak naprawdę ranne zostają coraz młodsze osoby, niestety też czasem życie tracą i to w takich głupich okolicznościach, tak naprawdę nie zachowując tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których zresztą tutaj mówiliśmy, kask, ta mniejsza prędkość, czy też wyobraźnia, no tego niestety brakuje. Co zrobić, żeby to bezpieczeństwo na hulajnogach podnieść? Rozmawialiśmy tutaj, że dużą rolę odgrywają rodzice tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie jestem za tym, żeby wszyscy rodzice, którzy chcą, żeby ich dzieci, czy albo inaczej, może nie tyle chcą, nie są w stanie uniknąć tego, żeby ich dzieci jeździły na takich hulajnogach, żeby rozmawiali z tymi dziećmi, uświadamiali im, jakie są zagrożenia potencjalne wynikające z jazdy na takiej hulajnodze. Że jest to rzeczywiście pojazd, który jest bardzo niebezpieczny, na którym się bardzo łatwo przewrócić, w którym bardzo łatwo uderzyć po prostu głową w asfalt. Ja nawet w stosunku do moich dzieci stosuję taką dość może drastyczną metodę, ale wiem, że to jest metoda skuteczna, czyli pokazuję im filmy z tego typu wypadków, które są w internecie do obejrzenia. I to bardzo działa na wyobraźnię, bo wtedy takie dziecko zaczyna zastanawiać się, kurczę, a jakbym ja był w takiej sytuacji, gdybym ja, to ja właśnie tak się przewrócił, czy przewróciła i uderzył właśnie tą głową. Więc to jest taka terapia ale skuteczna.
0: Terapia szokowa i skuteczna pod warunkiem, że właśnie jak pan to robi, że te dzieci, że pana dzieci przyjmują do wiadomości, że im też może się to wydarzyć. Bo my chyba mamy taką cudowną zdolność myślenia, że mnie coś takiego nie spotka i chyba to też jest problem.
1: Myślę, że im starsze są dzieci, tym więcej mają różnych przygód, nawet niekoniecznie na hulajnodze, ale na rowerze, gdzieś tam spadło ze schodów i tak dalej i zaczynają wtedy już myśleć, że jednak nie są niezniszczalne, tak jak być może im się wcześniej wydawało. I wtedy jak mogą zobaczyć, jakie potencjalne jeszcze wypadki mogą im się zdarzyć, jakie mogą być konsekwencje tych wypadków, tego, że mogą właśnie rozbić tą głowę, że mogą połamać ręce, że potem nie będą mogły grać, nie wiem, siatkówkę, w piłkę nożną, że to dla nich będzie oznaczało bardzo duże potem ograniczenia w przyszłości. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście potencjalnie mogą się zabić, ale sama taka groźba połamania się, myślę, że to już skutecznie
0: powinno działać.
1: Na takie dzieci powinno działać. Więc od tego bym zaczął zdecydowanie rozmowę z dziećmi, żeby im opowiedzieć, jakie mogą być konsekwencje, jakie niebezpieczeństwa czekają podczas jazdy na takiej hulajnodze. No i zdecydowanie rodzice powinni egzekwować to jeżdżenie w kaskach przez dzieci. Bo to widzimy bardzo często na ulicach, że te młode dzieci jeżdżą bez tych kasków. Nawet te dzieci, które powinny zgodnie z nowymi przepisami teraz jeździć w takich kaskach, one cały czas bez tych kasków nie jeżdżą, więc powinniśmy wymuszać na naszych dzieciach jazdę w kaskach i powinniśmy te dzieci wyposażyć w kaski odpowiednie. Nie takie właśnie kaski orzeszki na głowę zakładane rowerowe, tylko porządne kaski ze szczęką. Upewnić się, że to dziecko też ten kask odpowiednio zapina pod brodą, bo często te dzieci po prostu tylko tak pro forma zakładają taki kask na głowę, że niby jest, ale w przypadku wywrotki taki kask od razu spada z głowy i absolutnie takiej głowy nie chroni. Więc
0: no i nie chroni tej szczęki, o której była mowa.
1: Dokładnie tak.
0: I teraz jeszcze myślę, że konsekwencja, bo nie tylko konsekwencja kar, jeśli chodzi o policję i karanie, ale konsekwencja od strony rodziców, jeśli chodzi o karanie tak naprawdę dzieci, jeśli nie jeżdżą na kaskach. A pod tym pojęciem karania

0: Mam na myśli na przykład zakaz jazdy na hulajnodze, bo nie założyłeś kasku przez, nie wiem, najbliższe 2 dni. Nie wiem, coś takiego wprowadzić, co jakby będzie odczuwalne dla takiego dziecka, jeśli chodzi o konsekwencje niezastosowania się.
1: Tak, tak, absolutnie, absolutnie, bo raz z jednej strony oczywiście tutaj organy typu policja czy Straż Miejska, które powinny akurat też egzekwować od młodych ludzi tą jazdę w kaskach, czyli powinna wyłapywać tych ludzi, młodych ludzi, bo wystarczy, że pojedziemy sobie na dowolne jakieś większe osiedle w rejon typu, nie wiem, Józef Osław na przykład, Wilanów, to tam po prostu na ulicach się roi od takich młodych dzieci, które jeżdżą na tych hulajnogach jeszcze właśnie szybkich, czyli odblokowanych, bez kasków. Tam powinna po prostu się policja zatrzymać i wyłapywać te dzieci po kolei. I wtedy, jeżeli jedno, drugie, trzecie dziecko zostanie złapane, rozjedą się wieści, że policja, policja łapie, to na pewno większość już pomyśli 2 razy, zanim zaczną w ten sposób bezmyślnie jeździć. Oczywiście będą zdarzą się cały czas czarne owce, tacy buntownicy, ale to już będą pojedyncze przypadki. To nie będzie tak masowo, jak to widzimy w chwili obecnej. Czyli raz mamy tutaj takie odgórne przez odpowiednie organy egzekwowanie takich przepisów. Natomiast z drugiej strony rodzice też powinni na własną rękę też egzekwować, tak jak tutaj pani powiedziała, czyli myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli dziecko jeździ na hulajnodze bez kasku, to dostaje szlapa na tą hulajnogę na 2 dni, na tydzień i dopiero po tym tygodniu znowu może jeździć. Jeżeli znowu jeździ, potem wydłużamy mu ten okres tego szlabanu, aż się nauczy, że po prostu ten kask jest obowiązkowy. Ja bym jeszcze do tego kasku dołożył wręcz rękawiczki, bo też rękawiczki są bardzo ważne, ponieważ przy tej wywrotce zawsze lecimy na dłonie, więc jeszcze te rękawiczki nie są wymagane przez prawo. Nawet w przypadku jazdy na motocyklu nie mamy obowiązku jazdy w rękawiczkach, ale ponieważ ja też jestem motocyklistą, jeżdżę na motocyklach i miałem już kilka wywrotek i za każdym razem lądowałem na dłoniach, więc wiem, czym to się kończy, gdy po prostu upadamy na dłonie. Na szczęście ja jeżdżę w rękawiczkach, więc u mnie skończyło się to jakimiś tam niegroźnymi konsekwencjami. Tak, ale wiem, że podczas takiej jazdy bez rękawiczek, koledzy, którzy jeździli bez rękawiczek, bardzo, bardzo źle kończyli taką wywrotkę.
0: Czyli rozsądek podpowiada po prostu, żeby te rękawiczki mieć na sobie. No bo jakby mieć nadzieję na to, że dziecko nie będzie chciało hulajnogi, jeśli jego koledzy chcą, są płonna, więc musimy w jakiś inny sposób wyegzekwować to, żeby na tych hulajnogach było bezpieczniej. Miejmy nadzieję, że chociaż trochę poprawiliśmy w sumie razem to bezpieczeństwo na hulajnogach elektrycznych. Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny, był naszym gościem w PRK, Polskim Radiu Kierowców. No i trzymamy kciuki za to, żeby zrobiło się bezpieczniej i ta wyobraźnia jednak była na tyle duża, żeby ten kask na głowie zawsze był u tych najmłodszych.
1: Oby tak było.
0: I starszych też zresztą.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 15.50 na zegarach. Sprawdzamy sytuację na drogach. Już jest takie, no, wczesne czy późne popołudnie, jakbyś się określił to?
1: Biorąc pod uwagę, że porę roku, że zaraz będzie zima,
0: ciemno, to już późne popołudnie. Tak. Dobra, to ustaliliśmy. Późne popołudnie w sobotę. Zobaczmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy na trasie S1 między węzłem Wilkowice a węzłem Buczkowice. W Rybarzowicach auto osobowe zderzyło się z motocyklem i na 16 kilometrze jezdnia w kierunku z Wardonia jest zwężona. Ruch odbywa się prawym pasem. Nowe problemy też na trasie S8 na Mazowszu między węzłem Zielonka a węzłem Marki. Tam auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne i zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku Marek. Na trasie S8 nie odwołano też utrudnień w samej Warszawie między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowany jest tam lewy pas ruchu w kierunku Białego Stoku. Nadal też utrudnienia na trasie S11 między węzłem Poznań Dąbrówka a węzłem Poznań Zachód. Na 23 kilometrze po zderzeniu 2 aut osobowych jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Trasa S12, województwo lubelskie. Tu problemy są między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód. W kolonii Woli Piaseckiej zderzyły się 4 auta osobowe i jezdnia w kierunku Zamościa jest zablokowana na 89 kilometrze. Wprowadzono objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie krajowej numer 94 między Opolem a Brzegiem, a to oznacza, że przez Pawłów Strzelniki jedziemy już całą szerokością jezdni. Najpierw droga na 146 kilometrze była zablokowana, potem obowiązywał ruch naprzemienny, no ale teraz już przejedziemy w obu kierunkach bez przeszkód.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ustaliliśmy z Kamilem, że to jest już późne popołudnie, a co u was słychać w sobotę 26 września o tym późnym popołudniem? Napiszcie, jak macie ochotę.

0: takie przyjemne, stabilne popołudnie, bo jeśli chodzi o pogodę, to naprawdę ciepło, bez deszczu właściwie, choć bardzo niewielkie opady deszczu mogą jeszcze zdarzyć się na północnym wschodzie kraju. Takie jest popołudnie i wieczór, tak przynajmniej donoszą synoptycy, a poza tym naprawdę sporo takiego ciepłego jesiennego słońca. Ta temperatura też dosyć wysoka, choć na wschodzie i północnym wschodzie troszkę niższa niż na zachodzie. Na zachodzie to już około 20-21 stopni, a na północnym wschodzie i na wschodzie takie 15-16. Najwięcej na Podkarpaciu 18 kresek pokazują termometry. W centrum to 17-18, no i właściwie im dalej na zachód, tym chmur jest mniej i deszczu być w ogóle nie powinno. Tak wygląda sytuacja dziś. W nocy też dużo pogodnego nieba, chociaż uwaga, bo synoptycy ostrzegają przed mgłami, które zaczną się pojawiać około godziny 23. Tak donoszą synoptycy i zostaną z nami do godziny 9. Później wyjdzie słońce i właściwie w całym kraju będzie go naprawdę dużo. Nie będzie żadnych opadów deszczu. Tak przynajmniej prognozują synoptycy i podobny też ma być nadchodzący tydzień z taką wyżową, ciepłą, jesienną pogodą.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I oby tak zostało. W tej prognozie pogody ciepła, przyjemna, wyżowa pogoda i my też jesteśmy na wysokich obrotach do godziny 17:00.

0: No, już prawie 16 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i to jest

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj rzeczywiście wyjątkowo dynamiczna jest sytuacja na naszych drogach. Jedne utrudnienia się pojawiają, drugie znikają, no i też bardzo duży ruch na drogach. Myślę, że Kamil ma dużo pracy. Nie wiem, czy to potwierdzi, ale...
1: Ale to sama przyjemność.
0: No to
1: ta
0: skoro...
1: praca, bo korki nie.
0: No właśnie.

0: Nie chciałam cię już tutaj jakoś korygować, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze się z tobą zgodzą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. To województwo łódzkie. Na 399 km auto osobowe wjechało w bariery i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas ruchu. Cały czas problemy też w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Wilkowice a węzłem Buczkowice. W Rybarzowicach auto osobowe zderzyło się z motocyklem i na 16 km zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zwartonia. Trasa S8 to problemy w dwóch miejscach. Na Mazowszu między węzłem Zielonka a węzłem Marki. Tam auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku Marek. Natomiast w Warszawie samej kłopoty na trasie S8 są na 11 km między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Tam po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Na województwo wielkopolskie tu z kolei problemy trwają na trasie S11 między węzłem Poznań-Dąbrówka a węzłem Poznań-Zachód. Na 23 km zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Zablokowana jest też trasa S12 w Lubelskiem, ale tylko w jedną stronę, w stronę Zamościa. Na 89 km zderzyły się cztery auta osobowe i nie pojedziemy w kierunku wschodnim na wysokości Kolonii Woli Piaseckiej. Tam wprowadzono objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji. Mamy pozdrowienia od Tomka, który śmiga teraz po Francji. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. No i oczywiście raport pogodowy, 26 stopni, niebo piękne, błękitne, pełne słońce. Pozdrawiamy też serdecznie Tomka śmigającego po Francji. No i fajnie, że słuchacie nas na całym świecie.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Zapewne wiele z nas czeka na dzisiejszy wieczór z zapartym tchem. Będzie śledzić i oglądać naszych siatkarzy. No bo tak, właśnie dziś reprezentacja polskich siatkarzy staje przed tą właśnie jedyną szansą na obronę tytułu Mistrzów Europy. No i w tym dzisiejszym wielkim finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji po tym, jak zagrali z pokonali właściwie Łotwę, Niemcy oraz Słowenię. Teraz przyszedł ten finał, w którym zagrają właśnie z Francją. No i stawką tego spotkania jest no nie tylko złoty medal, ale też chociażby kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie, a więc ta stawka jest rzeczywiście wysoka. Były kapitan reprezentacji Polski i olimpijczyk, też zresztą Witold Roman, uważa, że kluczowa dla losów tego finału będzie skuteczność w ataku.
1: Będziemy chyba mieli walkę w ataku i to będzie chyba rzecz, która będzie decydowała o końcowym zwycięstwie. I myślę, że w tej chwili mamy lepsze karty, jeśli chodzi o to, czym dysponujemy, ale oczywiście

0: wiadomo, finał to jest finał.
1: Finał to jest finał. Rzeczywiście siatkarze pokazali, że mają naprawdę dużo siły i taką no, piękną grę, pokonując Łotwę, Niemcy oraz Słowenię w ostatnim czasie. Wczorajszy mecz Słowenia 3-0, także piękne zwycięstwo. No i zdaniem eksperta to dzisiejsze spotkanie też wygrają biało-czerwoni.
0: Jesteśmy zespołem równiejszym. Na przestrzeni ostatnich lat utrzymujemy swój poziom. Francuzi bardzo mocno falują. My właściwie utrzymujemy swój poziom bez przerwy, zawsze jesteśmy na pudle. W tym wypadku chcemy, abyśmy stanęli na najwyższym stopniu podium, bo daje również awans na igrzyska.
1: No to zostańmy na tym pudle i to na tym najwyższym poziomie. Kciuki mocno trzymamy za naszych siatkarzy, a to finałowe spotkanie Mistrzostw Europy Polska-Francja. To rozpocznie się o 21.00.

0: Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale my się tutaj nieźle bujamy. Z Kamilem i z Karolem i w ogóle. No nie odezwij
1: mogę,
0: się.
1: Nie mogę mówić, bo się bujam.
0: A to ja mi się bujam i mogę mówić.
1: No bo jesteś zdolniejsza. O, to zobacz teraz.
0: Bo
1: jak...
0: jestem kobietą.
1: O, może być i
0: może
1: tak.
0: Dlatego.
1: Może tak.
0: No dobrze.
1: A ja mam informacje drogowe.
0: Tak, to jest najwyższy czas.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Najwyższy czas i pora. Trwają problemy na jedynce w Łódzkiem między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Auto osobowe uderzyło w bariery na 399 kilometrze i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdańska. W Śląskiem z kolei nadal są problemy na trasie S1 między węzłem Wilkowice a węzłem Buczkowice. W Rybarzowicach auto osobowe zderzyło się z motocyklem i na 16 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Zwardonia. Na trasie S8 w dwóch miejscach są problemy na Mazowszu. Między węzłem Zielonka a węzłem Marki auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku Marek. Natomiast w Warszawie kłopoty są między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze S8 zderzyły się trzy auto osobowe i tam zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Województwo wielkopolskie, tu problemy nadal na trasie S11 między węzłem Poznań-Dąbrówka a węzłem Poznań-Zachód. Na 23 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana i tam obowiązuje objazd. Trasa S12 z kolei to problemy w Lubelsku między węzłem Świdnika, węzłem Piaski Zachód. Potem jak w kolonii Woli Piaseckiej zderzyły się cztery auto osobowe, nadal na 89 kilometrze problemy są w kierunku Zamościa. Droga jest zablokowana i obowiązuje objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż trasy S12. Na południu Polski bez przeszkód pokonamy niemal wszędzie autostradę A4. Niewielki spowolnienia są na granicy opolskiego i śląskiego na wysokości Chechła. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Sprawnie natomiast przejedziemy autostradą A4 na wysokości Krakowa. Jeżeli już tu jesteśmy, to niestety korek jest na Krajowej 7, ale to już tradycja. Ale ten korek jest dużo mniejszy niż zazwyczaj o tej porze w sobotę. Zaczyna się w zasadzie za miejscowością Gaj, a zazwyczaj jest zdecydowanie dłuższy, a kończy na wysokości Libertowa. A powodem są prowadzone tam roboty drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: że ta największa zwyciężczyni tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. No trudno uwierzyć. Naprawdę trudno uwierzyć. 918 kg. Jak przyjechała na ten festiwal, to też pewnie trudno uwierzyć. No pewnie nie jest za bardzo trudno uwierzyć, bo po prostu wsiadła sobie do samochodu ciężarowego i przyjechała. Ale to rekord Polski, 918 kg. Hodowla trwała tej dyni 120 dni, wymagała codziennej pracy, cierpliwości, odpowiedniego nawadniania i no w ogóle takiego dobrego oka. No i właśnie na ten temat też mówią właściwie jej hodowcy Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rygielska, bo tak jak już wspomniałam, ta 918-kilogramowa dynia to przyjechała z Wielkopolski.
1: Dynia, no sam owoc, rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchnia około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: No i miłości pewnie, skoro taka wielka wyrosła i te gigantyczne dynie, jak mówią hodowcy, rosną w ogóle w oczach. Okaz innego zawodnika, który przyjechał na tegoroczną Bania Fest w Krapkowicach, ważył 764 kg. No i mówi, że taki przyrost, ten hodowca mówi, że ten przyrost może nawet dziennie wynosić 20 kg. Hodowla zaczęła się tejże dyni, tej 764 kg. W marcu, no a później trwała przez kilka miesięcy. Trzeba ją codziennie doglądać, obserwować, pielęgnować, no i wiele serca zapewne włożyć. Ale 918 kg to rzeczywiście musiała być i musi być ogromna, bo to dzisiaj ten finał tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, Kamil Olak już idzie i siada i będzie mówił o 16.50 o tym, co dzieje się na drogach, ale teraz już na poważnie, bo tych utrudnień...
1: No właśnie.
2: Doszły tak w ostatniej chwili, dostaliśmy informacje, zaskoczeni jesteśmy.
0: Dzieje?

0: już ja jestem gotowy, przekazuję informacje.
1: Dobrze, to będziemy mówić. Strasznie dużo się dzieje. Naprawdę zaskakująco jak na tę porę. 16:50 na zegarach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S12 między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód. W kolonii Woli Piaseckiej droga była w kierunku Zamościa zablokowana po zderzeniu czterech autosobowych i na 89 kilometrze zamknięta była trasa. Obowiązywał objazd, ale już udało się to miejsce udrożnić. Ale pojawiło się na trasie S12 drugie utrudnienie na 79 kilometrze między węzłem Lublin-Felin na węzłem Świdnik. W Kazimierzówce zdarzyły się dwa auta osobowe, ciężarówka i autodostawcze. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Zamościa jest tu zablokowana. Na węźle Lublin-Felin pojazdy kierowane są na objazd do węzła Świdnik, aleją Jana Pawła II i aleją Lotników Polskich. Nowe problemy na autostradzie A4 między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja, to na Dolnym Śląsku. Na 81 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Nowe problemy też na Krajowej 79 na Mazowszu między Piasecznym a Górą Kalwarią. W miejscowości Baniocha zderzyły się dwa auta osobowe i na 21 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Cały czas problemy są na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Na 399 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na Śląsku na trasie S1. Problemy są między węzłem Wilkowice a węzłem Buczkowice. W Rybarzowicach po zderzeniu auta osobowego z motocyklem na 16 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Zwardonia. Trasa S8. Tu problemy są między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Na 11 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Odwołano natomiast problemy na trasie S8 między węzłem Zielonka a węzłem Marki. Odblokowany jest pas zjazdowy w kierunku Marek. I jeszcze województwo Wielkopolskie i trasa S11. Tu nadal są problemy między węzłem Poznań-Dąbrówka a węzłem Poznań-Zachód. Na 23 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana i tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jeszcze aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Aktualizacja taka szybka od was. Janusz pisze, że na A1 na 399 kilometrze utrudnień już nie ma. No i pytacie też, o której mecz, ten mecz kluczowy siatkarzy Polska-Francja o godzinie 21:00.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i chyba dobra informacja jest taka, że dzieje się niewiele, bo mamy właściwie taki pogodny, ciepły wieczór, już powolutku. Taka sama będzie noc, chociaż ona nie będzie taka ciepła, ale pogodna. Synoptycy zapowiadają, że zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane, ale rano trzeba uważać na mgły, bo tych mgieł będzie sporo, będą to duże mgły, będą miejscami ograniczać widzialność do około 200 metrów. No i zaczną się pojawiać około godziny 23 i zostaną z nami do około godziny 9. Później zacznie zza tych mgieł wychodzić słońce, bo synoptycy zapowiadają ten jutrzejszy dzień naprawdę piękny, słoneczny, no i ciepły. Taka ciepła, przyjemna jesień nadchodzi. Przynajmniej ten tydzień taki ma być, z takim wyżem, tak prognozują synoptycy. Na termometrach jutro na przeważającym obszarze od 18 do 21 stopni, miejscami nawet troszkę cieplej, około 23. Tak ma być na krańcach zachodnich. O deszczu, przelotnym deszczu mowy być jutro nie może.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń, to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 17.10 na zegarach. To jest pora, w której mówimy wam o sytuacji na drogach, ale teraz tę sytuację będzie wam przedstawiał Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: A może bardziej dobry wieczór już?
1: A ja obstaję przy swoim, z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: A, czyli dobry na każdą porę powitanie.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to zobaczmy, czy tak dobrze jest na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy sobotnie, późne popołudnie, a więc niewiele dzieje się na naszych trasach, aczkolwiek nie można powiedzieć, że kierowcy śpią, a ich auto odpoczywają w garażach. Tak dobrze nie jest. Jakiś ruch na drogach jest, choć niewielki, i utrudnień też jest trochę. S1, odcinek węzeł Wilkowice, węzeł Buczkowice w Rybarzowicach na 17 kilometrze, zderzenia auto osobowego i motocykla. Zablokowany jest lewy pas w kierunku z Wardonia, ruch odbywa się prawym pasem. Autostrada 4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu węzła Lubiatów na 82 kilometrze. Ciężarówka wjechała do rowu, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. To oczywiste, że ruch możliwy jest tylko po lewym pasie. Droga krajowa numer 79, Piaseczno Góra Kalwaria w Baniosze na 22 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, a ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na S11 na odcinku węzeł Poznań Dąbrówka, węzeł Poznań Zachód na 24 kilometrze na jezdni w kierunku Wrocławia, i po kłopotach na drodze ekspresowej S12 na odcinku węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód w kolonii Woli Piaseckiej na 89 kilometrze, gdzie po karambolu czterech aut osobowych. Kłopoty były na węźle Świdnik i trzeba było jeździć drogą serwisową. Teraz S12 jedzie się już bez jakichkolwiek problemów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No tak, po lecie zostało już tylko wspomnienie. Kwadrans po godzinie 17. Jest sobota, 26 dzień września. Piotr Filan, kłaniam się. Moi drodzy, wrzucamy na luz. Najbliższy czas spędzimy razem do godziny 22. Liczę na waszą obecność, bo dzisiaj sporo rozmów. Mam nadzieję także z waszym udziałem, a może nawet zwłaszcza a propos jazdy taksówkami. Mam nadzieję, że odezwą się i pasażerowie, i kierowcy. Zapraszam.

stop lying. Polskie Radio Kierowców, sobotni wieczór przed nami. Myślę sobie, że to specyficzna pora. Dla niektórych wieczór imprezowy. Pewnie wsiądziecie dzisiaj do taksówki albo do Ubera. Wybierzecie się na kolację, na imprezę, może na dworzec. I teraz pytanie, ile razy zdarzyło wam się, że przejazd taksówką zmienił się w coś więcej niż dojazd z punktu A do punktu B? Że kierowca opowiedział historię, której nie zapomnicie? Albo wy sami wygadaliście się przed obcym człowiekiem bardziej niż przed najbliższym. Dziś wieczorem robimy coś innego. Cały wieczór poświęcamy taksówkowym opowieściom z dwóch stron, przedniej szyby, z perspektywy pasażerów i z perspektywy kierowców, a ci na pewno mają do opowiedzenia najwięcej. Zapraszam do opowieści o podróżach taksówkowych. Zachęcam do korzystania z naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. Teraz na zegarze mamy już 24 minuty po godzinie 17. Spędzamy razem czas w audycji pod hasłem Na Luzie, moi drodzy, a za kilka minut u nas najnowsze informacje drogowe.

0: Nieco ponad pół godziny pozostało do 18:00. W studiu Mariusz Dąbrowski i od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S1, odcinek węzeł Wilkowice, węzeł Buczkowice w miejscowości Rybarzowice. Na 17 kilometrze zderzenia autoosobowego i motocykla. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Zwardonia, ruch odbywa się prawym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja.

0: Ja w pobliżu węzła Lubiatów na 82 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu, nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga krajowa nr 79, odcinek Piaseczno, Góra Kalwaria w Baniosze na 22 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. I jeszcze jeden fragment trasy ekspresowej, droga S17, odcinek Świdnik-Piaski. Korek w Kalinówce vis-a-vis Świdnika i potem do Piasków w tym właśnie kierunku, tylko i wyłącznie ruch mocno spowolniony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam serdecznie całe PRK w ten piękny dzień. Dzisiaj jest wielkie święto w świecie żużla, więc my jako fanatyczna rodzina szykujemy się do tego wydarzenia, oczywiście słuchając przy tym najlepszego radyjka. Pozdrawiam Paweł z Gubina, pozdrawiamy serdecznie fanatyczną rodzinkę żużlową. No i oczywiście mam nadzieję, że emocje dopiszą dzisiaj wszystkim. 29 do godziny 18, słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

A teraz o pewnym rekordzie, zupełnie nie motoryzacyjnym, ale związanym z pewną dbałością, a chodzi o 918 kg, bo tyle waży największa dynia tegorocznego

0: Bania Fest w Krapkowicach to rekord Polski. Jej hodowla trwała 120 dni, wymagała codziennej pracy, cierpliwości oraz odpowiedniego nasiona, ale podczas święta dyni liczyły się nie tylko rekordy, były też kulinarne inspiracje i carving. Rekordowa dynia przyjechała z Wielkopolski. Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rygielska wyhodowali okaz ważący 918 kg. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasion, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu, mówi Krzysztof Olejniczak, hodowca rekordowej dyni.
1: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych, wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: No tak, i tutaj różne rzeczy muszą się spotkać, żeby ostatecznie efekt był oszałamiający. Gigantyczne dynie rosną w oczach. Roman Gawlik, którego okaz ważył 764 kg, mówi, że przyrost może wynosić nawet 20 kg dziennie. Hodowla zaczyna się już w marcu, a później przez kilka miesięcy trzeba roślinę codziennie obserwować i pielęgnować.
2: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach. Centymetry po prostu, no widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
0: Bania Fest pokazało też inne oblicza dyni. Z warzywa powstawały rzeźby i jesienne dekoracje. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w carvingu. Były również kulinarne inspiracje od zup i ciast, po dżemy, leczo czy risotto. A organizatorzy i uczestnicy przekonywali, że dynia coraz mocniej zadomowiła się już w polskiej kuchni, choć jej potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Dzisiaj opowieści z zakupu w taksówkach, ale nie tylko. Może nie z taksówki, ale wracam właśnie z wycieczki w góry z żoną i jej koleżanką z pracy, a że dziewczyny pracują razem i uczą w tej samej szkole. Wiem już wszystko o wszystkich. Niejedną ciekawą historię usłyszałem. Pozdrawiam kierowca Kornel i pasażerki Daria i Kasia. Pozdrawiamy serdecznie. Dajcie znać jak trasa, oczywiście szerokości i koniecznie zostańcie z nami. 17 minut do godziny 18.
3: Za wcześnie.

0: Ja przypominam o tym, że jeżeli jesteście świadkami utrudnień, korków, czy też kolizji, niestety, bo takie też się zdarzają, warto nam o tym napisać albo powiedzieć w aplikacji. My te informacje przekażemy innym kierowcom. A teraz już czas na najnowsze informacje z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na S1 na odcinku węzeł Wilkowice, węzeł Buczkowice w rejonie Rybarzowic. Na 17 kilometrze tam doszło do zdarzenia autoosobowego i motocykla. Zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku z Wardonia. Ruch odbywał się prawym pasem. Na autostradzie A1 spowolniony ruch dla jadących w stronę Trójmiasta w rejonie węzła Stanisławie, to jest rejon Tczewa. Spowolniony jest także ruch w rejonie Warlubia, między Nowym a Warlubiem, dla jadących w stronę Grudziądza, Torunia. Cóż jeszcze? Droga S17 między Świdnikiem a Piaskami. Najpierw korek w rejonie Świdnika, a potem aż po Piaski spore spowolnienie na trasie S17. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja. W pobliżu 82 kilometra, to jest rejon węzła Lubiatów, ciężarówka wjechała do rowu, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. I droga krajowa numer 79, odcinek Piaseczno, Góra Kalwaria w Baniosze. Na 22 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do godziny 18:00.

0: Na zegarze zbliża się godzina 18. My jedziemy w stronę prognozy pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli ruszacie dzisiaj wieczorem w trasę, najbliższe godziny zapowiadają się spokojnie, ale warto już myśleć o tym, co wydarzy się później. W nocy, z soboty na niedzielę, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a wiatr słaby i zmienny, z przewagą kierunków południowych. Największą uwagę powinni zwrócić kierowcy jadący na północ kraju oraz także rejony podgórskie, bo właśnie tam miejscami mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura w nocy spadnie do około 8 stopni w centrum, około 11 będzie na zachodzie i do 5 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich będzie jeszcze chłodniej, od 1 do 3. A jeśli sobie popatrzymy teraz na aktualną temperaturę, wcale nie najgorzej to wygląda dzisiaj, chociaż w Warszawie to był pochmurny raczej dzień. Tak na przykład na Dolnym Śląsku, konkretniej w Legnicy, we Wrocławiu mamy 21 stopni. Tak wskazują dane IMGW, to jest najcieplejsze miejsce aktualnie, a najchłodniejszym miejscem, a w zasadzie miastem, jest Białystok, to 13.

0: nieco ponad 13 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 18. Jesteśmy razem w Polskim Radiu Kierowców. Pod hasłem na luzie spędzamy popołudnie, późne popołudnie i wieczór.

0: Na luzie w Polskim Radiu Kierowców 10 minut po godzinie 18 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1. Spowolniony jest ruch dla jadących w stronę Trójmiasta w rejonie węzła Stanisławia koło Tczewa. Dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia spowolniony jest ruch w rejonie Warlubia. Autostrada 4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 km. Ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 7, Czosnów, Kiełpin, sporo spowolnień na przebudowywanym odcinku trasy krajowej, która dzięki tej inwestycji stanie się drogą ekspresową. Od wyjazdu z Łomianek przez Młociny spowolniony jest ruch po wjazd do Warszawy. Trasa S17 od Świdnika Popiaski, korek w rejonie Świdnika, a potem ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. Droga krajowa nr 79, odcinek Piaseczno-Góra Kalwaria w Baniosze na 22 km, zderzenie dwóch autostrad.

No i pytanie, czy po drugiej stronie są zagadkowicze? Dla tych, którym zabawa nie jest znana, to tłumaczę, ja będę podawał podpowiedzi, a wy zgadywać będziecie. O co może chodzić? To taka nasza zabawa, kiedy jesteśmy w trasie, w samochodzie. Zacznę oczywiście od podpowiedzi numer 1. Jest ona następująca. To coś nie jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie, choć czasem dobrze wiedzieć, co się w tym miejscu znajduje. Oczywiście chodzi o motoryzację. A jak się komunikujemy? Oczywiście za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. Nie jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie, choć czasem dobrze wiedzieć, co się w nim znajduje. O co może chodzić?

0: też mamy dzień.
1: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu Kierowców. A jeśli chodzi, dzisiaj sobota, jeśli chodzi o poniedziałek, no to niektórzy mogą się zdziwić. Na przykład, kiedy podjadą na stację benzynową, tam mogą zobaczyć na dystrybutorach dziewiątkę i szczególnie mocno odczują to właściciele diesli. Według najnowszej prognozy e-petrol.pl w przyszłym tygodniu litr oleju napędowego może kosztować od 8,99 do nawet 9 zł i 29 groszy. Droższa ma być także benzyna, może dojść do 8 zł i 9 groszy za litr. Co ciekawe, w hurcie olej napędowy w ostatnim tygodniu nawet potaniał, ale stacje mają już bardzo małe marże i nie mają dużego pola do obniżek. Za wzrostem cen stoi m.in. droga ropa i napięta sytuacja na światowych rynkach. Jeśli chodzi o Bliski Wschód i transport ropy stamtąd, to pojawiają się pierwsze sygnały, że być może sytuacja zmierza w dobrą stronę, chociaż już takich głosów trochę było w ostatnich tygodniach i miesiącach, więc na razie bardzo chłodny optymizm należy zachować, żeby nie powiedzieć sceptycyzm. Moi drodzy, jeśli chodzi o zagadkę, no to na razie pierwsza podpowiedź za nami. Nie jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie, choć czasem dobrze wiedzieć, co się w nim znajduje. I nasz słuchacz pisze, że chodzi o komorę silnika. Oczywiście, a ja odpowiadam, że nie chodzi o komorę silnika. Więc druga podpowiedź jest następująca. Kształt tej rzeczy nie jest przypadkowy. Ktoś musiał dokładnie wiedzieć, co ma się w niej znaleźć. Za pomocą aplikacji się komunikujemy tekstowo albo głosowo. Za kilka minut u nas informacje drogowe, a teraz już 25:30 po 18:00.

0: nie jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie, choć czasem dobrze wiedzieć, co się w nim znajduje. Kształt tej rzeczy nie jest przypadkowy. Ktoś musiał dokładnie wiedzieć, co ma się tam znaleźć. Dobry wieczór. Czy chodzi o skrzynię biegów? Pozdrawiam, Jarek z Przemyśla. Odpowiadam, że nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź będzie, ale jeszcze nie teraz, bo teraz czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe utrudnienie, niestety, Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno, miejscowość Krzywizna-Sarnów, 482 kilometr. Motocyklista przewrócił się na swoim pojeździe, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Przewidywany czas trwania rozładowania tego problemu to przynajmniej 1,5 godziny. Krajowa 11, 482 kilometr, droga zablokowana. Droga krajowa numer 79, odcinek Piaseczno, Góra Kalwaria w Baniosze. Na 22 kilometrze zderzenie dwóch aut, ruch wahadłowy, S17, od Świdnika po Piaski, najpierw korek, po nim ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. Krajowa 7, Czosnów-Kiełpin, sporo spowolnień na przebudowywanym odcinku, od wyjazdu z Łomianek przez Młocin.

0: Spowolniony również ruch po wjazd do Warszawy. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu węzła Lubiatów na 82 km ciężarówka w rowie. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut mniej więcej będzie 19.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegnę.

Po godzinie 19 gość, kierowca taksówki, i porozmawiamy sobie o tym, jak ten zawód się zmienia, jak wygląda dziś. No i pytanie też, czy kiedy kierowca taksówki staje się pasażerem, to ochoczo właśnie wsiada z innym kierowcą i jak też dobiera, czy tutaj jest jakaś droga do tego, żeby wyłonić akurat kogoś, kto będzie wiózł właśnie takiego kierowcę albo jego rodzinę, na przykład na lotnisko albo w inne dowolne miejsce. O tych różnych sprawach i o historiach taksówkarskich porozmawiamy sobie po godzinie 19, ale zagadka jeszcze nie rozwiązana. Nie jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie, choć czasem dobrze wiedzieć, co się w nim znajduje. Kształt tej rzeczy nie jest przypadkowy. Ktoś musiał dokładnie wiedzieć, co ma się w niej znaleźć. Ustaliliśmy już, że nie jest to skrzynia biegów i nie jest to komora silnika. Jest propozycja od Grzegorza z Jarosławia. Panie redaktorze, czy chodzi o apteczkę? Nie chodzi o apteczkę, więc trzecia podpowiedź, którą obiecałem, zajmuje miejsce, które w innym samochodzie może wyglądać zupełnie inaczej. I czekam oczywiście na wiadomości od was, o co może chodzić. Będzie jeszcze jedna podpowiedź, ale może na razie te trzy wystarczą. 21 albo 20 i pół minuty tak naprawdę do godziny 19:00.

jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie, choć czasem dobrze wiedzieć, co się w nim znajduje. Kształt tej rzeczy nie jest przypadkowy. Ktoś musiał dokładnie wiedzieć, co ma się w niej znaleźć i zajmuje miejsce, które w innym samochodzie może wyglądać zupełnie inaczej. I mamy na przykład propozycję od Rafała z Mazdy, że jest to stacyjka. I nie jest to stacyjka, niestety. W czwartej podpowiedzi mamy następującą wskazówkę. Najczęściej przypominamy sobie o tym w najmniej wygodnym momencie. I mam nadzieję, że teraz już będzie sporo dobrych odpowiedzi. 14 minut do 19:00.

0: Za 10 minut będzie 19, czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, miejscowość Łaziec, 444 km. Zderzenie dwóch autosobowych, w efekcie mamy zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Łodzi, ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu Lubiatowa, na 82 km ciężarówka wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Jedziemy lewym pasem. Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno, miejscowość Krzywizna Sarnów. 482 km. Motocykl przewrócił się na jezdni. Jedna osoba jest ranna. Droga numer 11 trasą zablokowaną. I droga krajowa numer 79, odcinek

0: Jednak Piaseczno, Góra Kalwaria w Baniosze. Na 22 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych. Ruch wahadłowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Po godzinie 19 gość, a w takim razie warto byłoby rozwiązać zagadkę już teraz. Tylko pytanie, czy są dobre odpowiedzi. Nie jest miejscem, do którego zaglądamy codziennie. Kształt tej rzeczy nie jest przypadkowy. Zajmuje miejsce, które w innym samochodzie może wyglądać zupełnie inaczej. I najczęściej przypominamy sobie o tym w najmniej wygodnym momencie. Posłuchajmy.
3: Witam. Odnośnie zagadki, czy jest to koło zapasowe, aczkolwiek wnęka na koło zapasowe. Pozdrawiam.
4: Cześć wszystkim słuchaczom PRK. Podejrzewam, że w zagadce może chodzić o miejsce na koło zapasowe, które może wyglądać w różnych samochodach różnie. Może to mogą tam być narzędzia, może tam być butla na gaz, jeśli samochód ma instalację LPG. No i przypominamy sobie o nim w momencie, kiedy złapiemy gumę, więc taki najmniej oczekiwany moment. Pozdrawiam, Bartek z Krakowa.
2: Pozdrawiamy Bartka z Krakowa i poprzedniego słuchacza. Takie same odpowiedzi też nadesłali Michał z Wranglera, Litka z Tesli i Kuba z Lamy. I tutaj rozlegną się... Brawa, oklaski, fanfary, bo to jest dobra odpowiedź. Niektórzy nawet nazywają to miejsce studnią w bagażniku. No tak, ale chodziło o wnękę na koło zapasowe. Jedziemy dalej, 7 minut do 19.

0: nasz czas.
1: Na zegarze punktualnie 19.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Z godziny na godzinę będziemy wchodzić w coraz chłodniejszą noc. W całym kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a wiatr pozostanie słaby i zmienny, głównie z kierunków południowych. Na drogach szczególną ostrożność trzeba zachować tam, gdzie mogą tworzyć się mgły. Tylko pytanie, gdzie te mgły będą się tworzyć. I kiedy popatrzymy sobie na mapę ostrzeżeń meteorologicznych, to tymi ostrzeżeniami przed gęstą mgłą objęta jest północna część naszego kraju, zachodnie Pomorze, Kujawy, Pomorze Środkowe, ale także Warmia i Mazury poza Podlasiem. Tutaj ostrzeżenie dotyczy gęstej mgły, więc tam absolutnie trzeba zachować szczególną ostrożność. Prognoza wskazuje przede wszystkim właśnie na tę część Polski oraz rejony podgórskie, gdzie widzialność może miejscami spaść do zaledwie 200 metrów. A jeśli ktoś jedzie przez południowo-wschodnią Polskę, tam temperatura nad ranem może spaść do około 5 stopni. W centrum będzie około 8, a na zachodzie do 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W rejonach podgórskich nocą od 1 do 3 stopni. Jeśli chodzi o opady śniegu, to one już wystąpiły w tym tygodniu. W Tatrach nawet pojawiły się pierwsze ostrzeżenia przed lawinami i takie lawiny także zostały zarejestrowane przez turystów. Wygląda na to, że schłodzi się trochę, ale niektórzy jeszcze mówią o tym, że będzie dość ciepło.

0: Sprawdźmy, jak wygląda sobotni wieczór na drogach. 10 minut po 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wydawać by się mogło, że sobotnie późne popołudnie, sobotni wieczór, prawie że ruchu nie ma, a jednak my kierowcy popełniamy całą masę błędów. Autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, miejscowość Łaziec, 444 km, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. Autostrada 4, odcinek węzeł Lublin, węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja. W pobliżu węzła Lubiatów na 82 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno w miejscowości Krzywizna-Sarnów na 482 kilometrze. Motocyklista najprawdopodobniej jechał zbyt szybko. Nie opanował pojazdu, przewrócił się na jezdni, jest ranny, a 11 na 482 kilometrze jest lasą zablokowaną. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Lublin-Felin, węzeł Świdnik. W miejscowości Kazimierzówka na 80 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, ciężarówki i auta dostawczego. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Ruch był przez pewien czas wstrzymany. Teraz odbywa się lewym pasem.

0: siedemnastka od Świdnika po Piaski. Najpierw korek, a po nim ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. I droga krajowa numer 79, odcinek Piaseczno-Góra Kalwaria. W Baniosze na 22 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sprawy drogowe, to także jesteście naszym źródłem informacji. W tej sprawie oczywiście nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. 12 po 19.

0: Dzisiaj zaglądamy do taksówki. Korzystamy z taksówek niemal codziennie, zwłaszcza w miastach, zwłaszcza kiedy jedziemy na imprezę, jedziemy na kolację, chcemy się spotkać ze znajomymi, nie chcemy jechać własnym samochodem z różnych względów, no to wybieramy taksówkę. A tam oczywiście kierowca. Jeśli chodzi o zmiany na tym rynku, jeśli chodzi w ogóle o zmiany wokół przewozu ludzi, no to one naprawdę są zauważalne, bo pojawiło się sporo rzeczy, takich jak aplikacje, ceny także się zmieniają, są kierowcy, są pasażerowie, są historie, no właśnie. A w centrum tego wszystkiego bardzo często właśnie kierowca. Ze mną Szymon Komorowski, kierowca taksówki. Dzień dobry, Szymonie, dobry wieczór w zasadzie.
1: Dobry wieczór, witam cię serdecznie, no i oczywiście słuchaczy.
0: Zacznijmy od tego zawodu. Jak sobie tak o nim myślisz? Bo myślę sobie zawsze, że jednak kiedy wykonujemy jakąś pracę, no to poświęcamy jej swoje zasoby, swój czas. W zamian dostajemy pieniądze oczywiście za pracę, ale to jest relacja, która wpływa na człowieka. Jak ten zawód na ciebie wpłynął?
1: Ja się dużo nauczyłem przede wszystkim cierpliwości do ludzi, tak? I ja z reguły jestem gadułą, więc jeśli chodzi o rozmowę z pasażerami, nigdy nie miałem z tym problemu. Ale też nauczyłem się, mam taką znieczulicę, jeśli chodzi o korki. To na pewno ma olbrzymi wpływ. Wiem, że to są rzeczy, na które nigdy nie mam wpływu. To, co się wydarzy na drodze, więc kiedyś się denerwowałem, teraz no, przyszło mi z tym żyć. Tak? Wiemy, jak ciężko jeździ się też po Warszawie.
0: Czyli tak naprawdę dla twojego charakteru ten zawód no był też, można powiedzieć, takim plusikiem, no bo nauczyłeś się tej cierpliwości i zdałeś sobie sprawę z tego, że chociaż to jest wyższa szkoła jazdy, że jednak rzeczy, na które nie mamy wpływu, to nie ma co się na to denerwować.
1: Ale mimo wszystko każdy z nas się denerwuje. Każdy jak no jedzie, tak, patrzy, że stoimy, a jeszcze jak zauważymy błędy innych kierowców, które wymuszają de facto później te korki, mniejsze czy większe, no to bierze nas coś od środka. Ja już na to patrzę ze spokojem do dnia dzisiejszego.
0: Znam takich kierowców, którzy specjalnie wybierają sobie porę i wybierają na przykład wieczór albo noc, bo mówią, że wtedy jest przyjemniej, zupełnie inaczej na mieście, bo w ciągu dnia no to jakoś specjalnie nie zarobią, bo tych kursów jest mniej ze względu na to, że większość czasu stoją właśnie w korku. Ty rozumiem, że czasami szedłeś na żywioł i nawet wtedy, kiedy były godziny szczytu, to też jeździłeś.
1: Tak, ja miałem tą specyfikę pracy, że pracowałem zmianowo, czyli albo rano, albo po południu, no bo moja zamieniałem się z żoną w pracy, więc dopasowaliśmy sobie wychowanie dzieci razem z pracą na taksówce.
0: Co najbardziej lubisz w tej pracy?
1: Klientów i rozmowy z klientami. To jest moim zdaniem chyba najlepsze w tej pracy. Poznawanie ludzi, ich charaktery, rozmowa na tematy wszelakie. Chociaż wiadomo, zdarzają się takie rozmowy, które nie powinny mieć miejsca. Jest to przede wszystkim religia i polityka, ale tego nie da się uniknąć. Tego nie da się uniknąć, a tym bardziej jeżeli zauważymy, że ktoś jest po tej samej stronie co ty, to wtedy idzie to w złą stronę, ale ostatecznie...

0: każdy z nas wychodzi z uśmiechem na twarzy.
1: Czy wyodrębniłeś sobie, pracując na taksówce, tak zwane typy pasażerów albo typy charakterów ludzkich, które wsiadają, bo czasami pewnie zdarzają się też takie osoby, które chcą milczeć. Są też takie osoby pewnie, które na tylnym siedzeniu załatwiają sprawy i cały czas są zajęte i nawet nie nawiążą relacji. Są też pewnie tacy, którzy bardzo chętnie chcą się wygadać i porozmawiać na różne tematy, o polityce, ale też o sprawach, nie wiem, o tym, co się dzieje na mieście, o tym, czy miasto jest dobrze zarządzane, czy nie i dlaczego jest tyle robót drogowych w jednym momencie.
0: No to codzienność to jest tak naprawdę. W przeważającej mierze są jednak u mnie pasażerowie, nazwijmy to, wygadani. I ja takich wolę. Nie lubię jeździć w milczeniu, chociaż bardzo często, jeżeli pasażerowie, którzy załatwiają swoje sprawy biznesowe, rodzinne przez telefon, ja nawet nie wiem, o czym oni rozmawiają. Staram się nie słuchać, po prostu wyłączam się, skupiam się na muzyce bądź jakiejś rozmowie, która akurat jest w radiu. Także wtedy po prostu nie przeszkadzam i sam nie próbuję nawiązywać tych relacji.
1: Czyli zawsze jest jakaś alternatywa. Siedząc na miejscu kierowcy, można zawsze zrobić troszeczkę głośniej radio i przekierować swoją uwagę. Ciekaw jestem właśnie tych historii ludzkich, no bo trochę się tego nasłuchałeś i też ciekaw jestem, do jakiego stopnia ludzie się otwierają w czasie takiej podróży, ale o tym sobie porozmawiamy za kilka minut. Teraz 23 po 19.

0: I czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach. Za pół godziny będzie 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zmiany, zmiany, zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe. W Łaśczcu na 444 kilometrze kłopoty były na jezdni w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatu, węzeł Złotoryja. W pobliżu 82 kilometra ciężarówka w rowie. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 7, Czosnów, Kiełpin. Sporo spowolnień na przebudowywanym odcinku trasy krajowej. A od wyjazdu z Łomianek przez Młociny spowolniony jest ruch po wjazd do Warszawy. Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno, miejscowość Krzywizna-Sarnów, 482 km. Motocykl przewrócił się na jezdni, motocyklista jest ranny, droga była zablokowana. Teraz ruch w miejscu zdarzenia odbywa się w obu kierunkach jednym pasem. S12, węzeł Lublin-Felin, węzeł Świdnik-Kazimierzówka, 79 km, nie ma już utrudnień. S17 od Świdnika po Piaski, najpierw korek, a po nim ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. I dobra wiadomość dla mających ochotę podróżować drogą krajową nr 79 między Piasecznem a Górą Kalwarią w Baniosze.

0: Na 22 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch odbywał się w obu kierunkach jednym pasem. Teraz służbom udało się zniwelować wszystkie skutki tego zdarzenia drogowego i jedzie się drogą 79 przez jej 22 kilometr bez jakichkolwiek kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Szymon Komorowski, kierowca taksówki, jest naszym gościem. Za kilka minut wrócimy do rozmowy.

0: Szymon Komorowski, kierowca taksówki. Szymonie, czy jest taki podział na tych taksówkarzy oldschoolowych, którzy jeszcze kiedyś zdawali egzaminy i musieli się przysposobić do tego z topografii miasta, żeby w ogóle tą taksówką jeździć, a na tych, którzy przyjechali, zarabiają, jeżdżą na aplikacji, na nawigacji i no właśnie ciekaw jestem, jak to wygląda w świadomości taksówkarzy.
1: Ten podział był na samym początku, tak, jak najbardziej było mówione, a bo ja mam zdany egzamin. Mhm. No ja należę też do tego grona, mimo swojego, uważam, młodego wieku, ale tych osób, które już cały czas naciskają, mówią, ja zdawałem egzamin, jest coraz mniej. Oni odchodzą niestety z zawodu. Prawda jest taka, że jeszcze daję 5 lat i zdecydowana większość kierowców tych, tak nazwijmy to, aplikacyjnych będzie w przewadze. Ich będzie zdecydowanie więcej, a tych, którzy zdawali egzaminy jeszcze na kredytowej w Warszawie, no będzie coraz mniej. I widać to i my widzimy ten spadek tych kierowców i odejścia

0: z zawodu.
1: No właśnie, jak ty patrzysz na to, co się dzieje na rynku taksówkarskim? Jak czasami zamawiam taki przejazd przez aplikację i czytam sobie statystyki, bo jedna z firm podaje, ile na przykład przejazdów realizowanych jest, nie wiem, miesięcznie w Melbourne albo w Nowym Jorku, to są naprawdę gigantyczne liczby. Te firmy bardzo, niektóre z nich urosły i pytanie, jak taka lokalna firma taksówkarska z, nie wiem, Płocka może z nimi konkurować?
0: Przykładem dobrym jest Słupsk. Tam jedna z firm weszła i pamiętam rozmowy, które prowadziłem z panią ze stowarzyszenia. Oni się bardzo obawiali tego wejścia. Tak, oni aplikacje pozyskują przede wszystkim młode osoby. To jest ich segment. Jednak mimo wszystko osoby po 40 roku życia to są klienci tych takich tradycyjnych korporacji, najchętniej zamawianych chociażby przez telefon, u pani, dyspozytorki, ale myślę, że prędzej czy później niestety wszyscy będziemy korzystać z aplikacji.
1: No tak, ale co decyduje właśnie? Łatwość zamówienia przejazdu przez aplikację, czy chodzi o cenę bardziej, twoim zdaniem?
0: I jedno i drugie. Chociaż teraz już korporacje taksi prawie, myślę, że nawet każda ma taką aplikację, ale też cena gra rolę, bo te różnice bywają naprawdę czasami duże, a czasami kilku groszy. To wszystko zależy od popytu, bo tak to działa w aplikacjach na terenie całego kraju.
1: Myślisz, że zbyt pochopnie wpuściliśmy te firmy do naszego kraju? Bo są takie miejsca. Całkiem niedawno byłem w Grecji i tam na Wyspach Greckich nie ma w ogóle możliwości zamówienia przez aplikację taksówki. Są lokalne firmy i one się pilnują, trzymają. Pewnie to jest jakoś usankcjonowane prawnie. My natomiast jesteśmy trochę w innym miejscu, no i tutaj jakby jest dużo większa różnorodność, tak to nazwijmy.
0: Pierwsza firma, ta amerykańska, która weszła do Polski, podejrzewam, że to miało miejsce 14-15 lat temu. Wtedy regulacji prawnych nie było żadnych. Działali, jak kiedyś jej prezes powiedział, to jest dla mnie taki najważniejsze słowo, według przepisów ogólnych, czyli nie regulowały w ogóle tego rynku, a tak naprawdę jakieś 7-8 lat temu weszła ustawa, która dopiero to usankcjonowała. Zdecydowanie za późno. Okej, ta firma mogłaby się pojawić tu u nas w Polsce, ale żeby już wtedy to wszystko było na równych zasadach, ponieważ one na pewno zniszczyły ten rynek, nie sankcjonując, nie mając kontroli nad kierowcami, co za tym idzie nad bezpieczeństwem. Na samym początku dużo prób gwałtów, bardzo duża ilość wypadków, no i to się ciągnie do teraz, choć przyglądam się temu bacznie, jest zdecydowanie lepiej niż było kiedyś.
1: Jasne, ale może to był taki znak, że trzeba było wcześniej zająć się tworzeniem rozwiązań na przykład technologicznych, polskich, które mogłyby być albo miały szansę być bardziej popularne. Mam wrażenie, że tutaj ta szansa gdzieś została zaprzepaszczona.
0: Myślę, że tak, ale no niestety ten amerykański kapitał, który wszedł wspierany...
1: Ale jest też estoński.
0: No, ale oni weszli zdecydowanie później do Polski, więc tutaj ta różnica chyba było 3-4 lat. I do tej pory przewaga między jedną a drugą firmą aplikacyjną jest ilości zamówień bardzo duża. Zapominamy o rynku lokalnym, bo jest korporacja, która istnieje w Warszawie do tej pory. Wyszła w podobnym czasie, którą założył, tworzył i organizował pan Stefan Batory. No, ona przebiła się dopiero w momencie, kiedy pojawiła się na lotnisku Chopina, ale to było parę ładnych lat temu. I też to trzeba było odczekać, żeby ona była teraz znaczącym graczem na warszawskim i nie tylko warszawskim rynku, bo i w Krakowie, i w wielu innych dużych miastach, w Trójmieście, no... Tutaj no, niestety tak, no zaprzepaszczono tak trochę.
1: Ale chciałbym też, żebyśmy porozmawiali sobie o cenach i o tym, co klienci mówili, czy też w rozmowach często to się pojawiało, że kiedy nie było tych aplikacji, to największym problemem było to, że człowiek nie wiedział, ile zapłaci za przejazd. I zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przyjeżdżał do Warszawy, nie wiem, wysiadał na dworcu centralnym, siadał do taksówki ochoczo zapraszany i nagle potem mroziło go w momencie, kiedy wysiadał już na końcu swojej

do przejazdu, bo cena była naprawdę zaporowa. Tutaj także myślę sobie, że no, sporo rzeczy się takich wydarzyło, które ludzi, konsumentów zirytowały. No i myślę, że część właśnie pasażerów uważa, że dobrze, że jest konkurencja. O tym sobie porozmawiamy jeszcze, bo jeszcze będzie na to okazja. Za 3 minuty serwis drogowy, a nasz gość zostaje Szymon Komorowski, kierowca taksówki.

0: Zapamiętaj mnie.
1: To jest Polskie Radio Kierowców. Trzy razy w ciągu godziny sprawdzamy, co dzieje się na drogach. I teraz przyszedł ten czas, 10 minut do 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada 4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja. W pobliżu 82 km ciężarówka w rowie. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 7, Czosnów-Kiełpin, sporo spowolnień. Ten odcinek jest przebudowywany. Od wjazdu z Łomianek przez Młociny spowolniony ruch do wjazdu w Warszawie. Krajowa 11, Kluczbork-Kępno, krzywizna Sarnów, 482 km. Motocyklista powalił swój pojazd, jedna osoba jest ranna, ruch w miejscu zdarzenia odbywa się teraz wahadłowo. S17 od Świdnika po Piaski, najpierw korek, po nim ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. Droga krajowa numer 50, Sochaczew-Mszczonów w Żyrardowie na 8 kilometrze. Awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Grójca. I koniec kłopotów na drodze 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią w Baniosze na 22 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja przypominam, że jeśli chodzi o najbliższą noc, to są takie miejsca w naszym kraju, gdzie wystąpią gęste mgły. O szczegółach za kilka

0: Na zegarze minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami raczej spokojna noc, ale nie wszędzie równie łatwa dla kierowców. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. Problemem mogą być natomiast lokalne mgły. Pojawią się przede wszystkim na północy oraz w rejonach podgórskich i mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Zresztą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed mgłami dla północnej Polski, zwłaszcza Kujawy, Pomorze Zachodnie. Pomorze oraz Warmia i Mazury, tamte mgły wystąpią i także rejony podgórskie. Temperatura również będzie dość mocno zróżnicowana, od zaledwie 1-3 stopni w rejonach podgórskich przez około 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum, aż do 11 na zachodzie. Zerknijmy jeszcze na aktualną temperaturę, najwyższą i najniższą. Aktualnie w Gorzowie Wielkopolskim mamy 17,5 stopnia, to jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniej w Białymstoku. Stoku niespełna 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.

0: Czas ponownie sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniejszy ruch i coraz mniej utrudnień, ale do opcji zero to jeszcze nam daleko niestety. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o to, abyśmy jechali z prędkością bezpieczną. Już na drogach jesienna aura rządzi. Z każdej strony można spodziewać się mgły, można spodziewać się deszczu, można spodziewać się mokrej nawierzchni. Zapadł rok, a ja mimo wszystko apeluję i proszę jazdę z włączonymi światłami mijania, a nie ze światłami dziennymi. Bo przez cały dzień jeździliśmy, bądź przez cały tydzień jeździliśmy w swoim mieście na światłach dziennych, a teraz przyszło nam wyjechać poza miasto i dalej jedziemy na światłach dziennych. Moi koledzy uwierzyli w to, o czym opowiadam, że zdarza się o północy spotkać jeźdźca, który jedzie na światłach dziennych, zupełnie z tyłu niewidoczny. Jeśli jest mgła, jeżeli jesteśmy poza obszarem zabudowanym na kilkupasmowej trasie, to jest dramat taki kierowca. No, ale jeśli sami chcemy sobie stworzyć takie niebezpieczeństwo, to wszyscy inni powinni apelować, obtrąbiwać, obszczekiwać. Nie wiem, co jeszcze można zrobić, aby trafić do umysłów wszystkich kierowców. Automat nie rządzi samochodem, samochodem rządzi kierowca. I myślę, że to, jak oświetlone jest nasze auto, to świadczy również i o nas samych. A więc odpowiednie oświetlenie, odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta i prędkość bezpieczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Ja się przyłączam do tego, co powiedział Mariusz Dąbrowski przed momentem. Te mgły, jeśli chodzi o północ Polski, rzeczywiście IMGW ostrzega, ale kiedy popatrzymy na mapę pogodową, to także południowy wschód i także zachodnia Polska, więc trochę tych mgieł będzie nocą, a to, żebyśmy byli widoczni, myślę, że jest kluczowe, żeby zachować bezpieczeństwo i także prędkość, więc pamiętajmy o tym, że mgła też zdarza się, że zostawia taką śliską powierzchnię na asfalcie i może także wydłużyć drogę hamowania. Uważajmy na siebie, jedziemy dalej i za chwilę wracamy do rozmowy o jeździe taksówkami.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Rozmawiamy dzisiaj o taksówkach, o taksówkarzach i o historiach taksówkowych. To do nich sobie jeszcze przejdziemy, ale chciałbym wrócić do tego pytania o konkurencję. To dobrze, że ona jest, czy nie? Bo trochę kierowcy tych, jeszcze jak nie było aplikacji, niektórzy przesadzali. A wiadomo, że te takie niechlubne przypadki są najbardziej nagłaśniane i najbardziej jaskrawe. Z drugiej strony nagle pojawiło się coś nowego i ludzie w to poszli. Ze względu na wygodę, ale także bardziej atrakcyjną cenę.
1: Przede wszystkim na cenę i na wygodę, tak. Tutaj się z tobą zgadzam jak najbardziej. A sytuacje, o których mówisz, które niby miały miejsce dawno, dawno temu, one występują jeszcze do tej pory, niestety. Ale sami jesteśmy sobie winni.
0: To znaczy my klienci, czy wy taksówkarze?
1: My taksówkarze. Mhm. Sami jesteśmy sobie winni. Te, chociażby no, niedawne historie z dworca centralnego sprzed 2 lat, roku, troszkę się uspokoiło, ale ja wychodzę z założenia, że do następnej afery, póki nie przejedzie się ktoś ważny i tego z powrotem nie nagłośni.
0: Szymonie, przejdźmy teraz do spraw takich, które rozgrywają się na pokładzie taksówki. Najbardziej lubisz jeździć z jakimi pasażerami? Z takimi, którzy z tobą rozmawiają albo wyczuwają, bo może ty też nie zawsze masz ochotę na to, żeby ktoś z tobą prowadził dialog. Nie wiem, pokłóciłeś się na przykład z żoną albo z kolegą i jesteś wkurzony, to też możesz nie być najlepszym kompanem do rozmowy.
1: Ale mimo wszystko dalej nim jestem. Angażuję się tak samo, jakbym ten humor miał i w takim samym momencie, jak go nie mam. Po prostu daje mi to też taką chwilę zapomnienia, rozmowa z klientami. Więc ja zdecydowanie wolę tych wygadanych klientów,

0: którzy lubią nawiązywać relacje i rozmawiać o wszystkim i o niczym.
1: Czy rzeczywiście kierowca taksówki wie najwięcej, co się dzieje w mieście i potrafi udzielić rad, nawet takich wyspecjalizowanych, gdzie pojechać na jakąś konkretną imprezę, gdzie ludzie bywają? No bo zdarzają się pewnie takie osoby, które na tym dworcu centralnym wysiadają i chcą pójść w miasto, jest weekend, sobota. Ja bym sobie pomyślał tak, że najlepiej zapytać właśnie osoby, z którą jadę, czyli taksówkarza.
0: Tak, co prawda, jeśli chodzi o weekendy, to gdzie dzisiaj zawiózł pan najwięcej pasażerów? No to mówimy, tu byłem 3 razy, tu 4, tu 2, więc wybór należy do pana, to na co ma pan ochotę. Cisza, spokój, czy głośno i ruchliwie, tak? Więc jak najbardziej. Pasażerowie polegają na naszych opiniach.
1: Gdzie dzisiaj ludzie imprezują w największej liczbie?
0: No, myślę, że browary warszawskie i fabryka Norblina to są te główne miejsca. Ich minusem z perspektywy pracy taksówkarza jest to, że są krótkoczynne.
1: No tak. Jeśli chodzi o historię, ludzie się zwierzają, opowiadają jakieś takie swoje sprawy, takie bliskie sercu, bo myślę sobie, że to jest dosyć łatwe, bo nie znają taksówkarza, nie znają kierowcy, więc można zacząć taką rozmowę, być może taką, której byśmy się wstydzili prowadzić z kimś, kogo znamy dobrze.
0: Albo z kogo tym bardziej nie znamy, bo tak jest najłatwiej. Tak, ludzie się potrafią zwierzać z problemów takich swoich osobistych, zdrowotnych, w pracy, w rodzinie, w związku, z dziećmi. Na pewno jest im dużo łatwiej, to prawda. Ja wtedy też się otwieram, nie będę ukrywał, bo też jestem człowiekiem i wiem, że chociaż zdarza się coraz częściej, że jadę z tymi pasażerami drugi, trzeci raz i potrafimy do danej rozmowy wrócić. I zarówno pasażer, jak i ja pamiętamy, o czym rozmawialiśmy i na czym stanęliśmy i kontynuujemy tą rozmowę przy trzecim przejeździe.
1: Są takie tematy albo takie rozmowy, które utkwiły ci w głowie?
0: Tak. To był taki ciężki dla mnie kurs, jak wyszedłem, jak pasażerowie wysiedli, bo jechałem z małżeństwem, zabierałem ich ze szpitala onkologicznego w Warszawie, więc historia choroby żony, męża i tak doszedłem do wniosku, a co by było, gdyby jej zabrakło jednego z nich, tak? Jak oni dawaliby sobie radę razem, osobno tak naprawdę, bo teraz żyją razem, muszą wychodzić razem, bo żona ma takie problemy, a mąż ma takie problemy, że nie może zostać sam, tak? I wyszedłem, no potrzebowałem takiej chwili jednak mimo wszystko wyciszenia się i odreagowania, tak? Było kiepsko.
1: Zupełnie inna energia.
0: Tak.
1: Zupełnie inna energia, ale jednocześnie bo często jest tak, że my nie doceniamy tego, co mamy, tak? W tym przypadku powiedzmy sobie zdrowie.
0: Tak.
1: I to jest taki moment, że można rzeczywiście gdzieś tam odnieść taką sytuację do siebie.
0: Tak. Ja spojrzałem właśnie z tej perspektywy, co by było, jak to byłbym ja, moja żona, No i dzieci, które mieszkają gdzieś daleko i nie są w stanie nam pomóc w tym takim codziennym życiu, czyli pójście do lekarza, kupienie leków, tak?
1: Szymon Komorowski, kierowca taksówki. Jeszcze jedna część rozmowy, już ostatnia, za kilka minut, bo przed nami jeszcze serwis drogowy, a teraz 26 po 20.

0: Pół godziny do 21:00. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chciałoby się powiedzieć, że główne szlaki komunikacyjne czyste jak łza. Autostrada 1, autostrada 2, S3, autostrada A4. Po prostu warunki do podróżowania prawie że znakomite, ale wynika to po pierwsze z tego, że mamy już jesień, po drugie mamy sobotni wieczór, a więc to jest pora nie na jazdę, a pora na odpoczywanie. No i tak to wygląda, ale żebym nie myślał tylko o tym, że jest tak dobrze, to na A4 na odcinku węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu Lubiatowa na 82 kilometrze ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Dlaczego ta ciężarówka jest w rowie? Kierowca najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków jazdy, wpadł w poślizg, nagłe, ostre hamowanie, no i co? Te kilkadziesiąt ton, które miał ze sobą, pociągnęło do rowu. Krajowa 11, Kluczbork-Kępno, krzywizna Sarnów, 482 kilometr, motocykl przewrócił się na jezdni, motocyklista jest ranny, ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo. Ten motocyklista tak sam z siebie się nie przewrócił, popełnił jakiś błąd, najprawdopodobniej jechał za szybko, być może uderzył w niego ptak i stracił panowanie, a być może pojawiła się jakaś inna przeszkoda.

0: zaczął hamować. No i wpadł w poślizg, a skoro wpadł w poślizg, to nie utrzymał pojazdu i się przewrócił. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Prędkość bezpieczna to taka, nie ta na znakach, nie ta, która jest dopuszczalna przez przepisy. Prędkość bezpieczna to taka, o której będziemy przekonani, co do której, że poradzimy sobie z każdym manewrem naszym pojazdem. A więc mimo, że na znakach może być i 80, to my możemy jechać 40, bo takie są warunki na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Szymon Komorowski, kierowca taksówki. Sporo tematów dzisiaj. Mówiłeś o tym, że są takie rozmowy, które bardzo mocno zostają w głowie. Jak patrzysz sobie na to, co dzieje się, jeśli chodzi o ofertę, jeśli chodzi o jazdę taksówką, to masz jakąś taką swoją definicję dobrego taksówkarza?
1: Przede wszystkim takiego, który jedzie bezpiecznie.
0: Na co taki pasażer powinien zwrócić uwagę? Bo nie zna tego człowieka. Wsiada z kimś do samochodu i proszę bardzo. I powierza jednak swoje bezpieczeństwo tej osobie.
1: Teraz to ciężko doprecyzować, ale przede wszystkim na kulturę jazdy. To też widać, czy jedzie się bezpiecznie. Ja nie mówię, że przepisowo, bezpiecznie. Bo przepisowo nie zawsze jak gdyby da się jechać, ale można jechać w korku skacząc z pasu na pas. No, to nie jest bezpieczna jazda, więc przede wszystkim, żebyśmy czuli się komfortowo w takim przejeździe.

0: Wiecie, ja staram się jeździć tak, jak ja chciałbym być wywożony.
1: Mhm. No dobrze, a ty jak korzystasz z... No zdarzasz się pewnie, że jesteś jednak pasażerem, to na co zwracasz uwagę? I to jest tak, że odwołujesz przejazd albo, nie wiem, nie wsiadasz do tej taksówki, bo widzisz, że nie chcesz po prostu z tą osobą jechać?
0: Jeszcze mi się tak nie zdarzyło. Przyznaję się szczerze, jeżeli wybieram taki przejazd, to wybieram tą opcję droższą, nie ukrywajmy. Jest to też jakąś gwarancją dla mnie, tym bardziej, że jeżeli jadę, to nie jadę sam, tylko jadę z rodziną. Więc wychodzę z założenia, że 20-30 zł to jest oszczędność, ale to nie jest taka oszczędność, żeby zaryzykować życie lub zdrowie najbliższych.
1: Jak myślisz, w którą stronę to zmierza, jeśli chodzi o w ogóle jazdę taksówką? Bo wiadomo, że są już te firmy, o których też co nieco wspominaliśmy, chodzi o aplikacje, które prowadzą badania albo testy takich bezzałogowych taksówek. No i tak sobie myślę, czy to tylko taki eksperyment, który na razie, no bo one nie do końca są udane, te eksperymenty, ale jednak ktoś próbuje zastąpić człowieka automatem w tym przypadku.
0: Myślę, że w Polsce to się nie przyjmie. To wymagałoby bardzo dużych zmian w przepisach przede wszystkim. No i zmiany kultury jazdy wszystkich kierowców, bo sam autonomiczny pojazd to nie wszystko. Więc myślę, że w Polsce nie, a to co się dzieje w Stanach, no i w Chinach, to bardziej, chyba najbardziej się rozwinęło i rozwija. No, myślę, że prędko u nas się nie pojawi, ale może się mylę. No, ręki sobie uciąć nie da.
1: Jak zmieniła się wasza praca, praca kierowców taksówek przez ostatnie lata? Bo to naprawdę bardzo przyspieszyło i dużo, dużo zmian. Tak sobie nawet myślę o tej nawigacji, którą już dzisiaj każdy ma w telefonie. Nie wiem, czy pamiętasz czasy, kiedy były specjalne urządzenia, które się kupowało z mapami, a dzisiaj naprawdę ta automatyzacja i w ogóle wygoda w zaplanowaniu podróży jest na zupełnie innym poziomie.
0: Jeszcze 20 lat temu pamiętam, jak wsiadałem do taksówki, mieszkałem na Ursynowie i chciałem jechać na Białołękę i powiedziałem panu taksówkarzowi, nie zdając sobie sprawy, że kiedyś będę na jego miejscu, że jedziemy na Atutową. No pan mówi, gdzie to? Ja mówię, no Białołęka. No wyjął książkę, w której szukał, że jaka to jest ulica, skrzyżowanie z czego, z czym. No na pewno tego już nie cofniemy, to pójdzie dalej do przodu.
1: No bo człowiek lubi sobie ułatwiać jednak, tak?
0: Tak, zdecydowanie. Ja też nie mówię, że znam całą Warszawę, ale mimo wszystko wiedząc, gdzie jadę, uruchamiam tą nawigację, chociażby tylko po to, żeby widzieć, co się dzieje na drogach, aby móc zainterweniować, żebyśmy nie wjechali w chociażby w kolizję, która miała miejsce 5 minut temu.
1: Jaki pasażer jest dla taksówkarza idealnym pasażerem? Tylko nie mów, że każdy.
0: Nie narzekający.
1: Aha. A powiedz mi, czy lubisz wozić ludzi po imprezach?
0: Trudne pytanie. Powiem wymijająco i tak i nie. Zależy w jakim stanie są.
1: No w różnym, wiadomo, jak to po imprezie. Ja przyznam się, że rozmawiałem całkiem niedawno z panem, bo też wracałem z imprezy i akurat zamówiłem taksówkę obaj doszliśmy do takiego samego wniosku, że jeżeli czujemy się nie do końca dobrze, to warto powiedzieć o tym taksówkarzowi, żeby zatrzymał auto i żebyśmy mogli zaczerpnąć świeżego powietrza. O,
0: tak,
1: to jest taka procedura.
0: Dokładnie tak.
1: I niektórzy o niej zapominają.
0: No ja wtedy staram się interweniować zawczasu, czyli jeżeli widzę, że dany pasażer jest w stanie krytycznym, no niestety nie zabieram.
1: Rozumiem.
0: Mam do tego prawo,
1: masz do tego
0: nawet
1: prawo
0: uregulowane przepisami miejskimi w przypadku Warszawy.
1: Ty jesteś teraz kierowcą taksówki w stanie spoczynku.
0: Tak.
1: Postanowiłeś zrobić sobie przerwę. Kiedy zrobiłeś sobie tę przerwę, to pomyślałeś, czy w ogóle przyszło to do ciebie, że jednak czegoś ci brakuje?
0: Tak. Przede wszystkim brakuje mi klientów i rozmów z klientami. To jest ta rzecz, za którą bardzo tęsknię. I nawet mówiąc ci o tym teraz, tak, no brakuje mi tych stałych klientów. No, jest to takie, chyba działa jak trochę jak narkotyk, bo rozmawiamy z nimi, już mamy tych, o których wiemy, oni wiedzą o nas wszystko i my wiemy o nich dużo. No i niestety ta relacja się tak jak gdyby zakończyła w pewnym momencie. Ich poinformowałem, że przynajmniej na jakiś czas muszę sobie odpocząć.

0: pada takie pytanie wśród moich kolegów, czy wrócę. Ja od razu mówię, że nie wrócę na taksówkę, ale po 2 minutach ja wiem, że prędzej czy później to nastąpi.
1: No dobrze. Dobrze by było, żeby taki kierowca jeździł, był aktywny i zabierał pasażerów, prowadził z nimi rozmowy i bezpiecznie dowoził do celu. Szymon Komorowski, kierowca taksówki, na razie w stanie spoczynku, ale kto wie, może kiedyś z Szymonem się przejedziecie właśnie taksówką. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.

0: Informacje pogodowe za kilka minut u nas, ale ja przypominam, że zwłaszcza jeśli chodzi o północ naszego kraju, północny zachód, ale także tereny podgórskie i zachód i południowy wschód, także tej nocy mogą pojawić się mgły, więc w niektórych miejscach naprawdę ta widzialność będzie spadać. Jeśli chodzi o bieżące sprawy i bieżące informacje, Mariusz Dąbrowski już teraz o tym, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, spowolniony ruch dla jadących w stronę Trójmiasta w rejonie węzła Stanisławie koło Tczewa, a dla jadących w stronę Grudziądza, Torunia spowolniony jest ruch w rejonie Nowego i Warlubia. Autostrada A4, węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja, w pobliżu Lubiatowa na 82 kilometrze ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Krajowa 7K, Czosnów, Kiełpin. Sporo spowolnień na przebudowywanym odcinku trasy. Od wyjazdu z Łomianek przez Młociny spowolniony ruch wjazd do Warszawy. Krajowa 11, Kluczbork, Kępno, miejscowość Krzywizna, Sarnów. 482 km, motocykl przewrócony na jezdni. Motocyklista ranny, ruch, droga nie jest już zablokowana, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I droga krajowa numer 50, Sochaczew, Mszczonów, Żyrardowie na 8 kilometrze, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Grójca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy tylko gdzieniegdzie chmury, miejscami mgły. To jest główna bohaterka, czyli mgła, która będzie ograniczała widzialność do 200 metrów, a temperatura także tutaj będzie grała pierwsze skrzypce, bo w niektórych miejscach spadnie do 1-3 stopni. Tutaj mówimy konkretnie o rejonach podgórskich. Jutro natomiast zapowiada się znacznie cieplejszy dzień. Zachmurzenie będzie małe, na wschodzie i południu okresami umiarkowane. Początkowo miejscami utrzymają się jeszcze mgły, pewnie zwłaszcza rano. Tym razem będą ograniczać widzialność do około 300 metrów. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18-22 stopni, a nad morzem i na Podhalu do około 17. Wiatr pozostanie słaby, na zachodzie miejscami umiarkowany, z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich. No właśnie, ta temperatura nam oczywiście w nocy spada. Cały czas Zielona Góra 17 stopni, a Jelenia Góra, tutaj najchłodniejsze miejsce, aktualnie 8. Pamiętajmy o mgłach i pamiętajmy o tym, że ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutra do godziny 9 i od 23 dzisiaj, dotyczące gęstej mgły w północnej części naszego kraju.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej w stronę informacji drogowych, ale o meczu też co nieco będzie.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mówią do mnie, żeś nie warty.

0: Mediolan i mecz o Mistrzostwo Europy w siatkówce. Polska-Francja trwa. Polacy na razie prowadzą 5-3. To na razie punkty. Mecz dopiero się rozpoczął, więc na bieżąco będziemy informować, jak to wygląda. Teraz czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety mamy nowe kłopoty. Droga krajowa nr 74, Opatów Kielce, miejscowość Radlin. 92 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych i motocykla. Policja kieruje ruchem tak, że w obu kierunkach jedzie się tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na krajowej 11 na odcinku Kluczbork-Kępno w Krzywiźnie-Sarnowie na 482 kilometrze. Tu też mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, w którym bohaterem był motocyklista i jego pojazd. Motocyklista przewrócił się na jezdni, został ranny, droga była zablokowana, potem wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz na 11, na 482 kilometrze w rejonie miejscowości Krzywizna-Sarnów jedzie się bez utrudnień. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 50 między Sochaczewem a Mszczonowem w Żyrardowie na 8 kilometrze. Tam zepsuta ciężarówka stanowiła problem, ale samochód scholowano, zestaw pojazdu scholowano i odblokowano jeden pas w kierunku Grójca i pojawia się kolejne utrudnienie. Droga krajowa nr 22, Lipienice, Podczersk, miejscowość... Tu chodzi o obwodnicę Chojnic, 11 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja może nie będę cały czas mówił o meczu, bo to naprawdę będą emocje. Myślę, że nie tylko mnie się one udzielają, ale to dopiero początek. Kiedy będzie już odpowiednia pora, to jak najbardziej te informacje będą przekazane, będą przekazywane na bieżąco. My wrócimy jeszcze za kilka minut do prognozy pogody, bo ta noc będzie mglista w wielu miejscach. Mamy informacje z IMGW od synoptyczki, więc za kilka minut także o tym, ale też o kwestiach sportowych i innych różnych rzeczach, które działy się dzisiaj. Może nam wystarczy czasu, żeby jeszcze opowiedzieć o jubileuszu PKP.

0: Polacy bronią tytułu w Mediolanie, grają z Francuzami, to przypominam, ale pewnie wszyscy wiedzą. Jeśli chodzi o takie ogólne wrażenia, to chciałbym powiedzieć, że całkiem dobrze się prezentują i myślę, że dobrze grają. Ale to na razie tyle. Kwestie pogodowe obiecywałem, że sobie jeszcze poruszymy, bo to ważne, powtarzamy i mówimy, że mgły będą występowały w naszym kraju tej nocy. Będzie też chłodno. Mgły ograniczą widzialność nawet do około 200 metrów. Najczęściej będą się pojawiały na północy i północnym zachodzie. O tym mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Szczególnie Pomorze, Warmia, rejon Piły czy Gorzowa Wielkopolskiego, ale silne zamglenia możemy właściwie obserwować najbliższej nocy w całym kraju. Temperatura spadnie przeważnie do przedziału od 5 do 11 stopni. Najchłodniej będzie właśnie tam, gdzie będzie najmniej chmur, najcieplej na krańcach zachodnich. Dodatkowo bardzo zimno będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie może spaść do 1-3 stopni. Temperatura.
0: Czyli chłodno dosyć, przypominamy mgły. Poza tym będzie spokojnie, bo jakoś tak specjalnie deszczu nie zapowiadają synoptycy. Szczególnie uważać powinni kierowcy właśnie na północy kraju. Tutaj Pomorze, widoczność tam może spaść do 200 metrów. Mgły mogą pojawić się również w innych regionach Polski i rzeczywiście na mapie to widać, że południowy wschód, także zachodnia część Polski, o północy wspominałem i także gdzieniegdzie w górach ta mgła będzie się pojawiać. Natomiast jutro zupełna zmiana, zapowiada się pogodna niedziela. Po ustąpieniu porannych mgieł w większości kraju będzie ciepło i słonecznie.

0: Wieczór, mam nadzieję, że w wielu miejscach całkiem przyjemny, ale zdarzać się będzie też tak, że widzialność dzisiaj za kółkiem może być ograniczona, zwłaszcza jeśli mówimy o północnej części naszego kraju. Jak się jeździ o tej porze, pół godziny do 22:00, sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mimo że ruch niewielki, to utrudnień coraz więcej. Nowe kłopoty. Droga Krajowa nr 51, odcinek Bartoszyce, granica państwa. 16 kilometr, zderzenia autoosobowego, motocykla i roweru. Dwie osoby ranne, droga zablokowana. Droga Krajowa nr 22, odcinek Lipienice, Podczersk, obwodnica Chojnic, 11 kilometr. Zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Ruch odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga Krajowa nr 74, Opatów, Kielce, Radlin. 92 km. Zdarzenie dwóch autosobowych i motocykla. Policja kieruje ruchem na wahadło. Także w obu kierunkach jedzie się tylko jednym pasem. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną prędkość, o ostrożną jazdę. Miejmy oczy dookoła głowy, starajmy się jechać trochę wolniej, trochę bezpieczniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emocje są. Pierwszy set się kończy na razie. Jednym punktem przewagi tutaj wyprzedzają nas Francuzi. No ale może to się jeszcze zmieni. Zobaczymy. Oczywiście to dopiero początek meczu, więc wszystko może się zdarzyć. Za 29 minut będzie 22:00. To teraz u nas Paulina Przybysz.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Moi drodzy, mecz trwa i była już taka sytuacja, że w zasadzie jeśli chodzi o pierwszy set, to Francuzi dostali ten punkt, ale ostatecznie zostało zgłoszone, że ktoś dotknął siatki i ostatecznie ten punkt nie został przyznany, więc cały czas trwa walka zażarta o zwycięstwo pierwszego seta. Na razie mamy przewagę Polski tutaj w punktach 29 do 28. Czekamy jeszcze na drugi punkt, piłka setowa, to za moment, mam nadzieję, wszystko się wyjaśni. Tymczasem, jeśli chodzi o samych zawodników, to padły takie słowa, że chciałbym, aby ten mecz był łatwy, prosty i przyjemny. To mówił były libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak przed finałowym meczem Mistrzostw Europy w siatkówce. Nasi zawodnicy oczywiście stają przed szansą obrony tytułu. W decydującym starciu mierzą się z Francją i Krzysztof Ignaczak podkreśla, że ewentualne zwycięstwo i awans na igrzyska będzie miało ogromną wagę.
1: Medal jest medal i to fajnie jest, żeby nasi po prostu wygrali kolejne Mistrzostwa Europy. Natomiast wiadomo, że jeżeli jest to też możliwość zakwalifikowania się na igrzyska, no to każdy marzy o tym, żeby na te igrzyska pojechać do LA.
0: Zdaniem byłego reprezentanta kluczem do sukcesu biało-czerwonych jest uniwersalność i świadomość własnych zadań na boisku. Krzysztof Ignaczak jest przekonany, że to Polacy wzniosą puchar zwycięstwa.
1: Ja uważam, że polska reprezentacja jest tak uniwersalnym zespołem, że potrafi grać różnymi elementami i to pokazali na tym turnieju. Trzeba podkreślić świetną formę tutaj Bartka Bołądzia i Wilfredo Leona. Każdy zna swoją rolę i ja obstawiam max 3-1 dla Polski.
0: Mecz trwa, piłka setowa, walka zażarta, teraz jeszcze rozgrywka, może uda się... musiałem jeszcze znaleźć potwierdzenie u naszego realizatora Karola. Karol potwierdza także pierwszy set dla Polski. No coś będą sprawdzać, zobaczymy, czy się uda, czy nie uda. W każdym razie Patrycja Markowska.

0: Drugi set trwa, pierwszy dla Polaków, ale w drugim także prowadzimy 6-2. A teraz Mariusz Dąbrowski i najnowsze wieści z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wydawać by się mogło, że niedzielny, sobotni wieczór, tak, ja już jestem chyba gdzieś tam koło podium. Na pewno podium i medal będzie,
0: ale
2: natomiast...
0: jak tak sobie popatrzymy, no to jednak nasi wykazują się wielkim hartem ducha. Francuzi wygląda na to, że po tym pierwszym secie troszeczkę jednak przygasi.
2: Bądźmy ostrożni.
0: Bo może to jest strategia.
2: Tak jest. Bo w sporcie wszystko się może zdarzyć. Ja też już gdzieś tam koło tego podium chodzę i dla mnie jest niedziela. Niedziela, czyli święto, dzień jak co dzień, niedziela nasi wygrywają, choć w siatkówkę, bo w nogę to ciężko. W każdym razie, sobotni wieczór, wydawać by się mogło, że na drogach powinno być puściutko. Ruch niewielki, ale jednak utrudnień przybyło. Droga krajowa numer 51, Bartoszyce, granica państwa, 17 kilometr zderzenia autoosobowego, motocykla i roweru. Dwie osoby ranne, droga zablokowana. Droga krajowa numer 22, Lipienice, Podczersk, obwodnica Chojnic, 11 kilometr, zdarzenie dwóch autosobowych. Jedna osoba ranna, ruch odbywa się wahadłowo. Droga krajowa numer 74, odcinek Opatów Kielce, Radlin, 92 kilometr, zdarzenie dwóch autosobowych i motocykla. Policja kieruje ruchem i wprowadzono ruch wahadłowy. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 50 między Sochaczewem a Mszczonowem w Żyrardowie na 8 kilometrze. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moi drodzy, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to dobiega ono końca. Absolutnie zachęcam do tego, żebyście zostali z Polskim Radiem Kierowców, no i śledzili także tutaj sportowe osiągnięcia naszych zawodników, którzy bronią już tytułu Mistrzów Europy. Jeśli chodzi o mnie, dziękuję za dziś. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.